0: mieszkańców przede wszystkim, bo to mieszkańcy są tutaj bywalcami najczęściej, ale Stacja Kultura to nie tylko przestrzeń galeryjna, to też klubokawiarnia, to też mediateka. Miejsce takiego wytchnienia i wypoczynku dla mieszkańca.
1: I do tego wyjątkowego miejsca, po którym oprowadza mnie dzisiaj Anna Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury, będziemy jeszcze dzisiaj wracać w Faktach i w RMF 24.
2: Publicystyka w Faktach RMF FM.
3: PESEL po PESEL-u. Policja wciąż zabezpiecza dane wykradzione podczas niedawnego wielkiego ataku hakerskiego. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Jak zaznaczał w rozmowie z Piotrem Salakiem, był to atak o charakterze kryminalnym, a nie przeprowadzony z zagranicy przez wrogów Polski. Posłuchajmy tej rozmowy.
4: Pan mówi, panie ministrze, to nie były służby specjalne. Tym razem to nie były służby specjalne, ale jeżeli mamy taką lukę w systemie, a to jest ewidentnie luka w systemie, bo sam pan o tym mówi, to następnym razem, jeżeli to będą specjaliści na przykład ze wschodu, związani ze służbami specjalnymi, to może wyglądać zupełnie inaczej, bo wtedy nie będzie mowy o motywach kryminalnych czy o kwestii finansowej, tylko może być kwestia bezpieczeństwa państwa. To pytanie w takim razie, dlaczego do tej pory nikt się nie pochylił nad tym problemem?
5: Tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany pakiet zmian ustawowych, które będziemy chcieli pilnie wprowadzić. Natomiast ta relacja
4: ustawa
5: była...
4: Ustawa czy rozporządzenia?
5: Ustawy. Ta relacja była pomiędzy podmiotami prywatnymi. Tak jak wiemy, w ramach swobody umów te strony...
4: Ale jeżeli jest kwestia bezpieczeństwa państwa, panie ministrze, to czy prywatny, czy publiczny, to nie ma znaczenia.
5: Znaczy, to jest oczywiście skandal, że w taki sposób zbudowano model biznesowy i że jeden podmiot przetwarzał tak dużo, tak wrażliwych danych.
4: Cieszę się, że pan o tym mówi. To jak to powinno być zbudowane w takim razie, pańskim zdaniem?
5: To powinno być zbudowane w taki sposób i będzie zbudowane w taki sposób, że każdy podmiot, który przetwarza określoną ilość danych, określonej liczby użytkowników, niezależnie od tego, jaką ma rolę, powinien spełniać wszystkie warunki w ramach podmiotów ważnych krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
4: Czyli jednym słowem też nastąpi pewnego rodzaju dywersyfikacja, mówiąc takim językiem inwestycyjnym czy językiem bankowym, tych podmiotów, które będą zarządzały naszymi danymi, czy nie?
5: Nie musi nastąpić dywersyfikacja, musi nastąpić pełne zabezpieczenie tych danych, ponieważ po kontroli służb będziemy wiedzieć, co zawiodło w tej firmie, natomiast dzisiaj musimy sobie powiedzieć jasno, nawet jeżeli to są dwie firmy prywatne i jeżeli pomiędzy sobą przekazują te dane, to te firmy prywatne muszą spełniać takie warunki, jak spełniają na przykład dzisiaj instytucje publiczne. Trzeba powiedzieć koniec takim relacjom, bo pewnie podmioty, które podpisywały umowy z MyDoktor, nie były świadome tej skali.
4: No,
5: bo jeżeli indywidualna praktyka lekarska przekazuje dane swoich wszystkich 72 pacjentów, to skąd ona ma wiedzieć, że firma przy okazji jeszcze przetwarza 19 milionów innych?
4: A pamięta pan, co jest napisane w ustawie, że jeżeli w przypadku naruszenia bezpieczeństwa moich danych, ja powinienem niezwłocznie dostać informację, że takie naruszenie nastąpiło?
5: I w ramach dzisiejszej...
4: A niezwłocznie, to znaczy nie wiadomo, kiedy prokuratura skończy pracę, czyli w pewnym sensie instytucje państwowe same łamią prawo, rozumiem.
5: Ten obowiązek dotyczy administratora danych, więc w ramach
4: czyli
5: dzisiejszego...
4: Czyli przychodni tych 12 podmiotów medycznych, które nie są w stanie tego zrobić, no bo przecież nie może, bo policja nie może im przekazać danych.
5: Nie, to nie, to nie policja. To jest właśnie ten problem systemowy, który jest spowodowany, że tak konstruowano tę umowę i tak tę umowę podpisywano. Przychodnia ma obowiązek, żeby podać te dane, ale ona nie ma tych danych, bo portal MyDoktor, który je przetwarzał, nie jest pewny do końca, które dane wyciekły, w związku z czym administrator i też nie ma innych możliwości, może poinformować wszystkich swoich pacjentów, że prawdopodobnie albo nie dane wyciekły. I to będzie zmienione.
4: Zastrzeżenie PESEL-u wystarczy?
5: Zastrzeżenie PESEL jest bardzo ważnym ruchem, który można zrobić tu i teraz. To jest rozwiązanie, które bardzo pomaga i ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy w ostatnich dniach zastrzegli PESEL.
4: Ale nie odpowiedział pan wprost na pytanie, czy to wystarczy, czy nie.
5: W ostatnich dniach 2 miliony osób zastrzegło PESEL. W ostatnim tygodniu mamy już ponad 10,5 miliona zastrzeżonych numerów PESEL i co to daje? To daje po pierwsze brak możliwości zaciągnięcia zobowiązań, podpisywania dużych umów, zaciągania kredytów. To bardzo utrudnia życie przestępcom, a nam daje spokój, ponieważ mamy po pierwsze pełną informację, kto próbował zweryfikować nasz PESEL. Jeżeli jest on zastrzeżony, to bez odstrzeżenia ten PESEL nie zostanie zweryfikowany.
4: Ale wie pan, co mi przyszło do głowy i też widzę, że są takie głosy w mediach, że dobrze by, żeby zareagowało Biuro Informacji Kredytowej. Zdaję sobie sprawę,

0: że to jest komercyjna instytucja, instytucja, którą tworzy oczywiście sieć banków, ale być może należałoby wpłynąć na sieć banków, żeby w tym nadzwyczajnym czasie Biuro Informacji Kredytowej informowało mnie na przykład SMS-em za darmo, czy są jakiekolwiek kroki wokół prób podjęcia kredytu na moje nazwisko na przykład.
1: Tak, panie redaktorze, to jest bardzo ważna kwestia. Cieszę się, że pan też podkreśla, że to jest prywatna inicjatywa. Zawsze, kiedy mówimy o deregulacji i zawsze, kiedy mówimy o tym, żeby nie wkraczać w relacje pomiędzy prywatnymi firmami, musimy pamiętać o takich sytuacjach, ponieważ właśnie to jest wartość, którą musimy wyważyć pomiędzy ingerencją państwa a ingerowaniem w wolny rynek. Jesteśmy w stałym kontakcie z bankami i właśnie ta weryfikacja PESEL jest tutaj kluczowa, bo my mamy dostęp do bazy PESEL, nie mamy dostępu do bazy banków, a żeby nakazać coś bankom, znowu musimy zmienić ustawę.
0: Wicepremier Gawkowski pisze do Mety, czyli do firmy zarządzającej Facebookiem i Instagramem. 7 dni na odpowiedź w sprawie dotyczącej Rafała Brzoski, jego sporu z Metą, żeby takie historie się nie zdarzały, żeby nie wykorzystywano jego wizerunku, żeby nie wykorzystywano naszego wizerunku w fejkowych reklamach. I co odpowie pańskim zdaniem firma Meta?
1: Znaczy, mam nadzieję, że...
0: Tym razem, bo to nie pierwszy list premiera Gawkowskiego do nich w tej podobnej sprawie, może tak.
1: Mam nadzieję, że to nie będzie tyle odpowiedź pisemna, to po prostu wezmą się do roboty i zaczną spełniać przepisy aktu o usługach cyfrowych.
0: Czyli co zaczną robić?
1: No, zaczną moderować treści tak, żeby unikać skamów i minimalizować to ryzyko.
0: A zna pan te usprawiedliwienia, że mamy taki ruch w sieci, że nie jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować?
1: No, patrząc na zyski firmy w skali globalnej, to trudno mi się z tym zgodzić.
0: To też podnosi Rafał Brzoska.
1: Natomiast no, w zależności od nie tyle nawet odpowiedzi, co reakcji firmy, no to będziemy kontynuować swoje działania. Następny list już napiszemy nie do firmy, ale do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wszczęcie postępowania, ponieważ Komisja Europejska może nakładać karę do 6% obrotów globalnych firmy.
0: A wie pan, że przy tego typu dochodach, przy tych takich dochodach big techów, to te kary to są po prostu wpisywane rubryki od po prostu normalna, zwyczajna działalność i tyle.
1: Tylko, że Komisja Europejska może do 6%, to znaczy, że Komisja Europejska już nałożyła kilka takich kar od 200 do 800 milionów euro. To już jest odczuwalne nawet dla takiej globalnej firmy.
0: Pod warunkiem, że w Polsce będzie obowiązywała ta prawo związane z DSA, tak?
1: Znaczy, to działanie akurat jest niezależne na szczęście od wdrożenia DSA w Polsce, ponieważ zwracamy się bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Już jedno takie postępowanie zostało wszczęte na
0: Czyli nawet Polski. Jeżeli nie jest uchwalona ani jedna, ani mała, ani duża ustawa dotycząca usług cyfrowych, to rozumiem, że można nałożyć taką karę na big techy.
1: Natomiast to, czego nie można, to nie można zgłaszać takich treści do odpowiedniego organu w Polsce, ponieważ takiego organu nie ma, bo pan prezydent zawetował ustawę wdrażającą w styczniu
0: tego
1: roku.
0: Czyli jesteście bezradni.
2: Podkreślał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Całą rozmowę Piotra Saraka znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zbliża się godzina trzecia, to oznacza fakty RMF FM, a w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam.
2: Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Jej rywalka nie była w stanie kontynuować meczu z powodu kontuzji. Weto Nawrockiego w sprawie walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Prezydent podpisał za to ustawę o opiece nad dziećmi. Jakie są najpopularniejsze w tym roku imiona dla dzieci? Takie dane opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji. Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka awansowała po kręczu Jeleny Rybakiny przy stanie 4-1. Mecz trwał zaledwie 31 minut. Kazaczka miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa i po przerwie medycznej nie była w stanie kontynuować gry. Świątek w półfinale zmierzy się z Jessiką Pegulą. Polka wygrała 7 z 12 dotychczasowych spotkań z Amerykanką. Awans jest ważny także w kontekście rankingu. Świątek wirtualnie zajmuje już 8 miejsca. Jeżeli dotrze do finału, awansuje na 6. A turniej w Cincinnati to ostatni duży sprawdzian przed rozpoczynającym się 30 sierpnia US Open. Poza skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z nazwanej Lex Szarlatan o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prezydent zdecydował wczoraj o losach dwóch innych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemie opieki nad dziećmi do lat 3, ale zawetował tę, która miała prowadzić do zwalczania wykluczenia komunikacyjnego. Uzasadnienia tych decyzji wysłuchał Tomasz Skorę.
3: Ustawę o opiece nad najmłodszymi prezydent podpisał, uznając, że znacznie zwiększa ona ich bezpieczeństwo, chociaż jednocześnie wskazał też, że rząd nie zadbał przy tym o waloryzację płac tych, którzy się nimi opiekują.
4: Nałożono nowe obowiązki bez gwarancji wyższych pensji. Mimo tych mankamentów podpisałem tę ustawę, uznając ją za krok w dobrym kierunku.
3: Jednocześnie Karol Nawrocki odmówił podpisu pod ustawą o transporcie zbiorowym. Prezydent przypomniał, że podobne przepisy już raz zawetował ze względu na niewystarczające gwarancje zapewnienia środków dla samorządów. Podobną argumentację powtórzył.
4: Nie podpiszę ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Oczekuję od rządu stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców małych miast i polskiej wsi.
3: Mówił prezydent. Jak dotąd Karol Nawrocki podpisał 264, a zawetował 41 ustaw.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Zofia i Nikodem, te imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w pierwszej połowie tego roku. Opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji dane przejrzał reporter RMF FM Michał Krasen.
5: Imię Zofia otrzymało ponad 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Coraz bardziej popularne są też Hanna i Oliwia. Wśród chłopców króluje Nikodem. W tym roku to imię nadano 2600 razy. Drugi jest Antoni, a trzeci Jan. W pierwszej dziesiątce są też m.in. Leon, Franciszek i Aleksander. Ta czołówka od lat pozostaje podobna, ale zaskoczyć potrafią imiona, które rodzice wybierają najrzadziej.
6: Imię, które pewnie wypowiada się dosyć podobnie typu Maja, ale można je w różny sposób zapisać. Ono też się tam potrafi pojawić, na przykład przez Y, albo zdrobnienia od imion, które znamy, czyli mamy imię Tomasz, ale w zdrobniałej wersji, czyli Tomek, też się może pojawić.
5: Mówi Katarzyna Łopatka z Ministerstwa Cyfryzacji. I tak na samym końcu rankingu znajdziemy Ezekiela, Miłowita czy Renata.
2: Gdzie chronią się mieszkańcy Zakopanego przed tłumem turystów? W faktach RMF FM wracamy do pytania, gdzie chodzą lokalsi? W Zakopanem to stacja Kultura i właśnie tam wybrał się nasz reporter.
7: Spotkałem zawiadowcę tej stacji, Annę Suchowię z Zakopiańskiego Centrum Kultury. No tutaj naprawdę można schować się przed komercją, pooglądać wystawy, posłuchać prelekcji, dużo kultury.
8: Bo jednak ta kultura od początku istnienia miasta nam towarzyszyła. Od tej bohemy artystycznej z dwudziestolecia międzywojennego. Innego. Bo ten nurt taki bardzo współczesny, to młodzi artyści cały czas z nami są, cały czas tutaj się uczą tej sztuki, tego tworzenia.
2: Na miejsce znanych tylko mieszkańcom Zakopanego poszukiwał Maciej Pałachicki. 34

0: mózgu, jeżeli chcemy wykorzystać go jako ten element profilaktyki?
1: Ważna jest ciągłość aktywności, czyli regularne spacery. Rzeczywiście mówimy tu o dystansie 3 do 5 kilometrów i więcej. To oczywiście jeszcze nad tym badania trwają. Dla samego mózgu liczy się ruch, czyli aktywność poprawia funkcji serca, układu krążenia, ale też pamiętajmy, że wpływa to na wszystkie organy organizmu. Pracę jelit, układ moczowy, więc to wszystko wywiera korzystny efekt. Dodatkowo pracujące mięśnie wydzielają różne peptydy, białka, które dodatkowo, tak zwane miokiny, które stymulują metabolizm organizmu, w tym mózgu. No i w tym upatrujemy ten korzystny efekt aktywności ruchowej. Tworzą się wyniki troficzne, poprawia się tlenowanie mózgu i metabolizm energetyczny. Także jak najbardziej polecamy, ale nie jest to czynnik izolowany. Pamiętajmy, że nie możemy ograniczyć się tylko do tego. Tu musi działać to kompleksowo. Dobry sen, wystarczający, aby organizm i mózg odpoczął. Dieta, również porzucenie używek. No i też monitorujmy stan swojego zdrowia, bo wszystko to wpłynie na ryzyko uszkodzenia mózgu.
0: A czy możemy trenować, panie profesorze, mózg tak samo, jak trenujemy mięśnie?
1: Tak, aktywność intelektualna i społeczna to bardzo silne czynniki poprawiające kondycję mózgu i one redukują ryzyko tępienia, więc złożone szczególnie czynności ruchowe w połączeniu z kontaktem międzyludzkim, takie jak na przykład taniec, czy w ogóle otwieranie się na świat zewnętrzny, to bardzo korzystne czynniki. Tu pamiętajmy, że nasze narządy zmysłu powinny dobrze działać. Słuch, wzrok to są wrota dla impulsacji mózgu, więc jeżeli jest jakaś dysfunkcja, należy to korygować i leczyć, na przykład niedosłuch, bo to znacznie ograniczy sprawność naszego mózgu.
0: Panie profesorze, to jak wyglądałby taki idealny, prosty plan dbania o mózg dla osoby, która chce zacząć już dziś?
1: Tak jest. Ważne, co pan redaktor powiedział. Można zacząć w każdej chwili, więc przyjrzeć się swojemu rytmowi dobowemu, czy śpimy w regularnych porach i wystarczająco długo. Dieta, a więc pojmy czynniki toksyczne, jak wysoko nasycone kwasy tłuszczowe, porzućmy lub zredukujmy stopniowo używki. Palenie jest fatalne i daje bardzo złe efekty dla pracy mózgu, nie mówiąc o innych już substancjach. Zaplanujmy spacer, rzeczywiście nie musi to być wysiłek jakiś katorżniczy, ale stopniowe wydłużanie dystansu w miarę swoich możliwości. Rzeczywiście odświeżmy kontakty towarzyskie z znajomymi, ale też ważne, żeby poznawać nowe rzeczy, nabywać nowych informacji, uczyć się czegoś nowego, co jest zupełnie dla nas czasami obce i to powinien być taki regularny sposób nabywania wiedzy i razem z weryfikacją. Najprościej opowiedzieć obejrzany film wczoraj domownikom, zapamiętując jak najwięcej szczegółów. To są takie proste testy, aby zweryfikować też sprawność naszego umysłu i naszej pamięci. Pamięć szczególnie krótkoterminowa. Co się działo wczoraj, co przedwczoraj, więc będziemy w stanie zweryfikować, czy członek rodziny ma z tym problem. Więc z jednej strony rozpoznajemy, czy już mamy do czynienia z czymś, co powinno być sygnałem alarmowym, ale też, gdy wszystko dobrze działa, to planujmy długoterminowo, aby mózg zachował jak największą sprawność, bo pozytywne jest to, że nasze ciało starzeje się nie liniowo. Wszystkie

0: Zmiany mają własny cykl biologiczny i właśnie możemy sprawić, że jeżeli mózg jest sprawny jak najdłużej, rzutuje to na procesy starzenia innych organów.
1: Czy wakacyjne podróże, panie profesorze, też wpływają dobrze na nasz mózg?
0: Oczywiście tak, jest to wspaniała okazja, aby zweryfikować swoje umiejętności, orientacja w przestrzeni, zaplanowanie działań, również wykonanie ich, a więc robimy coś, czego nie robiliśmy od dawna, czy poznajemy nowe miejsce, więc nie bazujemy na wyuczonych schematach. Są to świetne też testy, bo może to być taki moment rozpoznania jakichś problemów, których dotychczas nie było i mimo, że na co dzień tego nie widzimy, to właśnie dowiemy się przy okazji wyjazdu, a no oczywiście aktywność ruchowa będzie tu szczególnie ważna, więc pamiętajmy, aby skorzystać z tej okazji, żeby jak najwięcej korzystać ze swoich nóg.
2: Z profesorem Konradem Rejdakiem, kierownikiem Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, rozmawiał Krzysztof Urbaniak.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Łodzi i zapytamy was, ile planujecie wydać na szkolną wyprawkę i czy 300 zł na nią wystarczy.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina piąta, to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. A fakty zaczniemy od ostrzeżeń dla kierowców, bo mamy utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim i Krajowej 74 w Świętokrzyskim. Szczepionka dla chorych na czerniaka coraz bliżej. Są obiecujące wyniki badań klinicznych. Szpital w Miastku z kolei z wnioskiem o upadłość. Placówka nie przyjmuje już pacjentów i straciła kontrakt z NFZ. Jak mówiłem, zaczynamy od ostrzeżeń dla kierowców. W Kujawsko-Pomorskim na A1 kierowca osobówki uderzył w bariery energochłonne w okolicy punktu poboru opłat Nowa Wieś. Ranna w wypadku została jedna osoba. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Gdańska, jak i cztery bramki wjazdowe. Utrudnienia nadal występują także na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Tam między Kielcami a Piotrkowym Trybunalskim zepsuła się ciężarówka, która zajmuje jeden z pasów ruchu. W Cieklińsku ruch odbywa się wahadłowo pasem w kierunku Kielc. Coraz bliżej jest stworzenie szczepionki dla chorych na czerniaka, czyli groźny nowotwór skóry. Takie są wnioski z kolejnej fazy międzynarodowego badania klinicznego. Naukowcy podkreślają, że może być to krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem. Ich komentarze zbiera nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
2: Ten preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
3: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
2: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza. Badania nad tym preparatem trwają. Teraz mogą przyspieszyć i według badaczy dopuszczenie preparatu do obrotu to kwestia jeszcze co najmniej kilku miesięcy.
1: A szczegóły na temat nowego preparatu znajdziecie na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta, tak mówił Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka, o złożeniu wniosku o upadłość szpitala miejskiego. Placówka nie przyjmuje już pacjentów i straciła kontrakt z NFZ-em.
5: To jest wypadkowa wielu czynników, które gdzieś na jakimś etapie zawiodły. To nie jest też sytuacja, która powstała w ostatnim czasie. To jest efekt kuli śnieżnej, który rozpoczął się gdzieś tam na początku lat 20. I niestety tylko sytuacja się pogarszała.
6: Jakie jest zadłużenie tego szpitala?
5: Szczerze mówiąc, dzisiaj do końca nie znamy ostatecznej kwoty. Jest prowadzony audyt. Szacujemy na podstawie tych dokumentów, które znamy, aczkolwiek ja nie wykluczam, że gdzieś jeszcze coś się pojawi. Zadłużenie wynosi między 40 a około 50 milionów.
6: Co dalej z tym miejscem, w którym był szpital?
5: To miejsce nie znika. Nie będzie zburzone. Pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały.
1: Z burmistrzem Miastka Jerzym Wójtowiczem rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu z kolei nie przyjmuje pacjentów do oddziału chorób wewnętrznych. O tym, do kiedy wstrzymano przyjęcia, reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Do końca sierpnia. Dotyczy to zarówno przyjęć planowych, jak i nagłych. Rozpoczął się także proces wypisywania pacjentów przebywających w oddziale chorób wewnętrznych. Ci, którzy wymagają dalszego leczenia lub diagnostyki, są przekazywani do innych placówek. Najbliższe oddziały internistyczne znajdują się również w Bytomiu w dwóch szpitalach oraz w Piekarach Śląskich. Powodem problemów jest brak lekarzy. Szpital poszukuje specjalistów chorób wewnętrznych.
1: A na koniec przenosimy się jeszcze do Belgii, bo kolejne nieślubne dziecko oficjalnie zostało uznane za członka rodziny królewskiej. Książę Belgii, Laurent, potwierdził w Urzędzie Stanu Cywilnego ojcostwo 26-letniego Clementa van den Kerkowa. Mężczyzna jest synem belgijskiej piosenkarki, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
8: Clement otrzyma tytuł księcia Belgii, ale nie dostanie państwowego uposażenia, nie będzie pełnił funkcji reprezentacyjnych i nie znajdzie się w linii sukcesji tronu. Będzie natomiast dziedziczyć prywatny majątek ojca na równi z jego pozostałymi dziećmi. Może również przyjąć nazwisko Saxe-Coburg, choć jak sam powiedział, pozostanie przy swoim nazwisku, które nosił od urodzenia. Historia przypomina sprawę Delphine, nieślubnej córki byłego króla Belgii, Alberta II. W przeciwieństwie do Delphine, którą Albert II musiał uznać po wieloletniej batalii sądowej, Laurent sam zdecydował się uznać swojego syna.
1: Relacjonowała nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Fakty wracają punktualnie o 6:00. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Radio RMF.

0: Fiona w RMF FM. No gdzie to do poniedziałku? Na razie mamy piątek i mamy godzinę szóstą. Czas poznać najważniejsze fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Prezydent Karol Nawrocki kieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan.
2: Przepisy przewidują kary do 1 000 000 złotych za oferowanie pseudomedycyny.
1: Będą zmiany w systemie kaucyjnym.
2: Resort klimatu i środowiska chce objąć kaucją kolejne opakowania.
1: Dramat Jeleny Rybakiny.
2: Iga Świątek zagra w półfinale turnieju w Cincinnati.
1: A dzisiaj dzień optymistów.
3: Być optymistą to też jest fajna sprawa.
2: Jest szósta, to poranne fakty RMF FM. Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła ustawa Lex Szarlatan. Skierował ją tam prezydent Karol Nawrocki.
1: Chodzi o zaproponowane przez rząd przepisy, które miały wprowadzić kary finansowe, nawet do 1 000 000 złotych, dla osób i firm oferujących pseudomedycynę.
2: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jak lekarze komentują ruch prezydenta?
4: Dzień dobry. Lekarze podkreślają, że są rozczarowani brakiem podpisu prezydenta pod ustawą, która miała dać dodatkowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Zamiast tego Karol Nawrocki proponuje, by wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to mogłoby grozić do 15 lat więzienia. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem, onkolog, uważa, że to nie zwiększy bezpieczeństwa pacjentów.
5: Kodeks karny to jest karanie ex post. Ci ludzie będą dalej działać w nadziei, że ktoś tego przestępstwa nie wykryje, że ten proces będzie trwał latami.
4: Z kolei ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura przekonuje, że potrzebne jest nie tylko karanie tych, którzy już wyrządzili szkody jako pseudomedycy, ale zapobieganie takim praktykom.
6: Potrzebna jest pewna możliwość państwa ingerowania w przypadkach autentycznej dezinformacji, czyli kiedy dany biznes oferuje pseudoleczenie i bierze za to pieniądze.
4: Propozycja prezydenta, w której będzie nowy rodzaj przestępstwa, ma niebawem trafić do Sejmu. Możliwe, jak ustaliłem, że stanie się to jeszcze przed wrześniowym posiedzeniem.
2: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada zmiany w systemie kaucyjnym.
1: Kaucja może objąć kolejne opakowania. W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie opakowania chodzi?
7: O jednorazowe szklane butelki. Ministerstwo chce przede wszystkim, żeby kaucja objęła najmniejsze z nich, czyli tak zwane małpki, ale w planach są także szklane opakowania po sokach czy innych napojach.
8: Obecnie przygotowujemy ocenę skutków regulacji rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu. Planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
7: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce też wydłużyć ważność bonów wydawanych przez automaty kaucyjne. Dziś można je wykorzystać przez 30 dni od zwrotu butelek. Zdaniem ministerstwa to zdecydowanie za krótko.
9: Są i takie fakty.
2: Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka awansowała po kreczu Jeleny Rybakiny. Przy stanie 4-1 spotkanie trwało zatem tylko 31 minut.
1: Kazaszka, która walczyła o powrót na pierwsze miejsce w rankingu, miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa. Mam nadzieję, że Jelena będzie w porządku. Następny turniej jest priorytetem. Wiem, że ten też jest ważny, ale US Open to US Open.
2: Świątek w półfinale zmierzy się z Jessicą Pegulą. Będzie to ich 13 pojedynek. Polka wygrała 7 z dotychczasowych 12.
1: W Cincinnati rywalizacja jest ostatnim poważnym sprawdzianem przed US Open, który rozpocznie się 30 sierpnia.
2: A kolejne fakty sportowe o 6.30.
1: No a na koniec tych faktów, ci, którzy częściej widzą szklankę do połowy pełną.
2: Dziś dzień optymistów. No i co to znaczy być optymistą?
10: Być optymistą? Przede wszystkim ogólnie patrzeć bardziej na to, co się dzieje dobrego niż złego. Ewentualnie w każdej złej rzeczy poszukać coś dobrego.
3: Być optymistą to też jest fajna sprawa. Realizuje się swoje marzenia, dąży się za marzeniami, tak?
11: Taka siła?
3: Można powiedzieć, że po części tak.
12: Widzieć świat bez minusów, tylko same plusy.
11: A jesteś optymistką?
12: Staram się.
11: W jaki sposób? Na przykład na co dzień?
12: Staram się nie myśleć o takich rzeczach smutnych. Staram się tak jakby myśleć o pozytywnych rzeczach.
11: A taką pozytywną rzeczą na co dzień dla ciebie to jest na przykład co?
12: Rodzina, szkoła, nauczyciele. To, że w ogóle istnieje na tym świecie.
1: Usłyszał na Sopockiej plaży nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: No, na dobry początek dnia optymisty, poszukajmy razem powodów do zadowolenia.
1: U mnie na przykład to gorąca kawa, która właśnie czeka na mnie na biurku.
2: No, ja też mam. A wy piszcie na fakty@rmf.fm.
1: Zacznijmy razem pięknie ten piątek.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24.

0: Reklama.
1: W Mietkowie powstają nawierzchnie największego polskiego producenta kostki brukowej i płyt terasowych Brookbet. Trwałe, solidne, odporne na czas. Lakostka, autoryzowany partner Brookbet Design, zaprasza do punktów sprzedaży. Mogrono Zdolny, ulica Parkowa 17 i Długołęka, ulica Wrocławska 6D. Przyjdź i zobacz największe ogrody wystawowe we Wrocławiu. Fachowe doradztwo, usługi brukarskie i projektowe. Wspólnie stworzymy twój wymarzony podjazd, taras i ogród.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Kastorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra, 2 na osobę. Kaufland.
9: Wakacje w pełni, temperatury wzrastają, a ceny w Atal spadają. Łap mieszkania we Wrocławiu od ręki, zanim temperatury spadną, a oferty ostygną. Tylko teraz rabaty nawet do 75 tysięcy złotych brutto. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
10: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie?
9: To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową. A dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: RMF 24.

0: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
1: Dziś w Kijowie dzień żałoby po wczorajszych atakach Rosji.
2: Zginęło w nich w sumie 17 osób, a około 50 zostało rannych.
1: Rosyjskie rakiety i drony na cele obrały sobie i budynki cywilne, i infrastrukturę krytyczną.
2: Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów, samych budynków 80 to szpital dziecięcy, lokalne obiekty użyteczności publicznej, budynki komercyjne, wyliczał prezydent Wołodymyr Zełenski.
1: Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie trwa już 1640 dni.
2: Kierowca ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych zatrzymany przez niemiecką policję na zajazdę po pijanemu miał ponad 3,5 promila alkoholu.
1: Do tego groźnego zdarzenia doszło wieczorem na autostradzie A8 na zachodzie Niemiec. Wcześniej kierowana przez 42-latka ciężarówka z ciężkim ładunkiem uderzyła w sygnalizator świetlny, wyjeżdżając z placu budowy.
2: Mężczyzna został zatrzymany, odebrano mu prawo jazdy. Teraz, jak pisze agencja DPA, grozi mu kilka postępowań karnych.
1: Jest szansa, że w drugiej połowie przyszłego roku pacjentom będzie podawana nowa szczepionka rewolucyjna na czerniaka.
2: Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może zmniejszyć ryzyko przerzutów.
1: W pracach nad nim udział biorą także polscy badacze.
3: Nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne. Sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze. Rzadko jest tak, że nie mamy dodatkowych działań niepożądanych.
4: Tu nie ma?
3: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna.
2: Zapewnia profesor Piotr Rutkowski, z którym rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: O nowym preparacie piszemy na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Rywalka Jelena Rybakina zeszła z kortu z kontuzją.
1: I od tego zaczynamy fakty sportowe. Z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry. Witamy. Co się stało Rybakinie?
7: W pierwszym secie reprezentująca Kazachstan Rosjanka zaczęła utykać i przy stanie 1-4 musiała wezwać pomoc medyczną, która opatrzyła i zabandażowała jej lewą łydkę. Rybakinie udało się co prawda wrócić na kort, ale tylko na chwilę. Oddała autowy serwis i po w sumie około pół godziny gry skreczowała. Jako powód w protokole wpisano uraz kostki. Szkoda, że w takich okolicznościach, ale Iga awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Po Cincinnati Polka wystąpi w wielkoszlemowym US Open, w którym mamy wielki powrót. Po kilku miesiącach leczenia urazu nadgarstka do gry wróci Carlos Alcaraz.
8: Estoy de vuelta. Here we go.
7: Wymowny komunikat Hiszpana. Wciąż nie wiadomo za to, czy w US Open wystąpi lider rankingu, Jannik Sinner. Dwa okazałe zwycięstwa, remis i porażka. To wczorajszy bilans polskich klubów w pucharach. W ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Europy zaimponował szczególnie Lech, rozbijając szwajcarskie FC Thun aż 7-0. Jagiellonia pewnie pokonała gruzińską Iberię 4-0.
9: Jak to mówi się popularnie, na razie ręce na kołderkę i skupić się na drugim spotkaniu.
7: Spokój zachowuje trener białostoczan Adrian Siemieniec. W playoffach o Ligę Konferencji Raków w ostatniej akcji meczu wyratował remis 2-2 z Hajdukiem Split. Bohaterem strzelec gola Lamine Diaby-Fadiga. Górnik przegrał za AS Monaco 2-3, a więcej o Europucharach jeszcze w faktach o 7.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwo BP z technologią Active.
7: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
12: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
13: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Na Strachowickiej strach tylko jedno. Przegapić taką okazję. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. 22 sierpnia od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Macieja Przybyły 48 we Wrocławiu. Poznaj inwestycje Atal Strachowicka. Zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień. A wszystko przy aromatycznej kawie i poczęstunku. Do zobaczenia na Strachowickiej. Więcej na atal.pl.
1: O reklamie.
15: Za chwilę fakty w radiu RMF 24.

0: RMF24. To już piątek, 21 sierpnia. Piotr Sala, kłaniam się i polecam nasz poranek informacyjny oczywiście, który zaczynamy tradycyjnie od faktów, które mają dla nas Magdalena Wojtoń, Tomasz Waliński. Jest siódma, zaczynamy.
1: Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego krytyka Władimira Putina usłyszał zarzut kolejnego zabójstwa w Polsce.
2: Do zbrodni miało dojść 3,5 roku temu w Warszawie.
1: Polska reaguje na decyzję Izraela w sprawie śmierci wolontariusza Damiana Sobula.
2: Ambasador wezwany do MSZ-u.
1: Burze i ulewy w części Polski.
2: Są alerty dla 4 województw.
1: A na koniec 2 zwycięstwa, remis i porażka.
2: Czyli dobry bilans polskich drużyn w europejskich pucharach. Obywatel Gruzji podejrzany o czerwcowe zabójstwo rosyjskiego krytyka Władimira Putina usłyszał zarzuty dotyczące innego zabójstwa dokonanego w Polsce.
1: Jak ustalili dziennikarze RMF FM, Elnur M., zatrzymany w sprawie zastrzelenia w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty, znanego jako Siemion Skrepecki, jest też podejrzany o zabójstwo dokonane w Warszawie 3,5 roku temu.
2: Z tymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, jak wiążą się te sprawy?
3: W sprawie zabójstwa w hostelu przy Krochmalnej na Warszawskiej Woli w marcu 2022 funkcjonariusze CBŚP prowadzili odrębne śledztwo. Poszukiwali dwóch sprawców, którzy znając kod wejściowy weszli do pokoju, w którym odpoczywał Isa H. i zadali mu szereg ran kłutych, w wyniku czego mężczyzna zmarł. I ofiara, i zabójcy to obywatele Gruzji. Jeden ze sprawców, Ramis A., został ujęty i dziś jest już prawomocnie skazany na 12 lat więzienia. Drugi pozostawał nieuchwytny do czasu zatrzymania w hotelu w Piastowie pod Warszawą właśnie Elnura M., poszukiwanego w związku z zabójstwem w Białej Podlaskiej. W osobnym śledztwie służby wyjaśniają, czy ten zamach był zlecony przez obce służby. Zarzuty dotyczące zabójstwa na Woli można było postawić dopiero po ustaleniu tożsamości zatrzymanego. To było trudne ze względu na to, że jak ustaliliśmy nieoficjalnie, Elnur M. może być członkiem operującej z Gruzji grupy płatnych zabójców od lat realizujących zlecenia w całej Europie. Polskie służby nadal ustalają, czy jest łączony z przestępstwami w innych krajach. Kilka dni temu w hostelu przy Krochmalnej na Warszawskiej Woli przeprowadzono z udziałem Elnura M. wizję lokalną. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutu zabójstwa, grozi mu kara dożywotniego więzienia.
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Polska wezwała do MSZ ambasadora Izraela.
2: Ma to związek z decyzją władz izraelskich o umorzeniu sprawy ataku na konwój humanitarny w strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Do tej tragedii doszło w kwietniu 2024 roku.
1: Partnerstwo wymaga wzajemnego szacunku, napisał w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
2: Znów wzrosła liczebność złotej algi w kanale Gliwickim.
1: Pojawiły się też kolejne śnięte ryby. Wczoraj z wody odłowiono ich ponad 0,5 tony, a łącznie od soboty ponad 3,5 tony.
2: Anna Kropaczek w faktach. Aniu, gdzie złotej algi jest najwięcej i na jakich działaniach skupiają się teraz służby?
4: Największą liczebność glonu odnotowano w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Ostatnie badania wykazały, że znajduje się tam około 690 milionów komórek złotej algi w litrze wody. Takie informacje przekazał Śląski Urząd Wojewódzki. Służby skupiają się na działaniach, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się złotej algi. Chodzi o to, by nie dotarła ona do akwenów, które są bezpośrednio połączone z Odrą. W przypadku wzrostu zagrożenia ekologicznego służby są przygotowane do dozowania nadtlenku wodoru po to, by ochronić Kłodnicę i Odrę.
1: Uwaga, będzie wiało, grzmiało i padało.
2: IMGW ostrzega przed burzami i deszczem dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju.
1: Chodzi o część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Kujawsko-Pomorskiego i Lubuskiego.
2: Miejscami możliwy jest także grad.
1: Weźcie to pod uwagę, planując wieczorne spacery.
5: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Imponujące wygrane Lecha i Jagiellonii w pierwszych meczach eliminacji Ligi Europy, no i remis Rakowa i porażka Górnika w eliminacjach Ligi Konferencji.
2: W faktach podsumowanie występów naszych klubów z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, witamy cię ponownie. Które miejsce w rankingu UEFA zajmuje teraz Polska?
6: Wciąż historycznie wysokie, 10. Najlepiej byłoby zamrozić, prawdę mówiąc, ten dorobek, bo 10. miejsce dałoby mistrzowi Polski pewny awans w lidze do Ligi Mistrzów bez gry w eliminacjach. Na razie jest zatem świetnie, ale oczywiście zejdźmy na ziemię, bo do końca sezonu daleka droga. Z wygranej Lecha 7-0 z Tun, Jagiellonii z Iberią 4-0. Oczywiście wypada się tylko cieszyć, bo teraz kataklizm wydaje się, że tylko pozbawi nasze kluby Ligi Europy. To jest wyraźny postęp w stosunku do poprzednich lat. Żeby jednak utrzymać ten rewelacyjny ranking, kluczowe jest, abyśmy mieli jeszcze jeden klub, co najmniej jeden klub w fazie ligowej. Nie oszukujmy się, Górnikowi będzie bardzo trudno pokonać Monako na wyjeździe. Natomiast Raków po remisie z Hajdukiem Split, miejmy nadzieję, że u siebie sobie poradzi. Rewanż za tydzień.
1: Cezary Dziwiszek, dziękujemy. Trzymamy kciuki za polskie drużyny w europejskich pucharach oczywiście.
2: No i zapraszamy na fakty RMF FM o 7.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeszcze przed ósmą w Radiu RMF 24 sporo będzie o sukcesach sportowych, no bo słyszeliście oczywiście piłkarskie, europejskie puchary, ale też awans Ligi Świątek do półfinału w Cincinnati. Ale zanim sport, to u nas system kaucyjny, który oczywiście budzi emocje i który, wydaje się, będziemy rozszerzać o szkło. O tym za moment. Po godzinie ósmej Dorota Łoboda, czyli rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Piotr Stalak, dzień dobry!

0: 9 minut po godzinie 7. To jest poranny program w Radiu RMF 24. Piątkowy poranny program. I teraz wasz ulubiony system kaucyjny, prawda? Każdy ma jakieś zdanie, jeśli chodzi o system kaucyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska bardzo zadowolone z tego systemu. I uwaga, chce rozszerzyć ten system. Kaucją mają zostać objęte kolejne opakowania. Michał Krasoń śledzi ten temat. Nasz reporter jest razem z nami. Nie jesteś sam, tylko jesteś, rozumiem, wyposażony dzisiaj.
1: Jestem wyposażony, tak. Od samego rana przyszedłem do studia z takimi gadżetami, bo już worki nie będą nam tylko szeleścić, a będą brzmiały mniej więcej tak.
0: A, czyli jednym słowem, rozumiem, dokładamy szkło do systemu kaucyjnego, tak?
1: Dokładamy szkło jednorazowe do systemu kaucyjnego. Taki jest pomysł Ministerstwa Klimatu i Środowiska. No, do tych zmian jeszcze chwila. Chodzi głównie o te tak zwane małpki, których pełno po parkach, lasach, po chodnikach. Ministerstwo chce się po prostu tych śmieci z ulic pozbyć. We wrześniu mamy poznać szczegóły tego rozwiązania. Najprawdopodobniej nie będą to tylko małpki, ale także opakowania po sokach szklanych, szklane opakowania po sokach czy innych napojach. Był przez moment taki pomysł, żeby włączyć do tego systemu jeszcze kartony, na przykład po sokach, no ale ten pomysł, z tego co słyszałem, już upadł.
0: Powiedziałeś, że we wrześniu mamy poznać szczegóły, a kiedy może dojść do wprowadzenia tego systemu?
1: Do tego jest...
0: Czy rozszerzenia tego systemu?
1: Do tego jest długa perspektywa, no bo we wrześniu poznamy szczegóły, ministerstwo się tym zajmie, potem jeszcze rząd, Sejm, no i na końcu jeszcze prezydent.
0: Czyli jednym słowem do tego potrzebna jest zmiana ustawy, tak?
1: Tak, do tego potrzebna jest nowelizacja ustawy, więc na końcu podpis prezydenta pod tą ustawą będzie musiał się znaleźć.
0: A to wcale nie jest takie pewne, Michał, takie mam wrażenie, bo nie wszystkie środowiska polityczne są entuzjastami, jeśli chodzi o system kaucyjny,
1: no
0: prawda?
1: Niedawno pojawił się chociażby projekt Konfederacji, która chce całkowitego zniesienia systemu kaucyjnego. No tak, to będzie proces trudny, ministerstwo tego nie ukrywa. Na to pytanie, kiedy, jeszcze nie odpowiedziałem. Na pewno nie w tym roku, to ministerstwo zastrzega absolutnie.
0: Nawet jeżeli wszystko pójdzie dobrze, nawet jeżeli ustawa zostałaby podpisana przez Karola Nawrockiego, rozumiem, że nie w tym roku, tylko bardziej 2027, tak?
1: A może nawet dłużej. Ministerstwo chce wprowadzić odpowiednio długie vacatio legis, no po prostu dlatego, żeby przedsiębiorcy, żeby operatorzy systemu kaucyjnego mogli się do tego przygotować. No, będzie to dość trudne. Te automaty, które teraz przyjmują te butelki, przystosowane są głównie do tych metalowych puszek, do plastikowych butelek. Żeby je przestroić, często wymienić, potrzeba trochę czasu, więc nie wiem, czy ten 2027 to jest nawet realna perspektywa, czy nie musimy patrzeć trochę dalej w 2028.
0: Jak Ministerstwo Klimatu ocenia w ogóle działanie systemu kaucyjnego? Rozumiem, że tam są zadowoleni z niego, tak?
1: Oj, to bardzo. Wczoraj na konferencji wiceminister Anita Sowińska przedstawiła dane. 32 miliardy opakowań zostały już zebrane od początku istnienia systemu kaucyjnego, to przypomnę, od października zeszłego roku. W Polsce ma działać ponad 17 tysięcy punktów odbioru, takich automatów do odbioru. Ten system się rozrasta, wakacje to już w ogóle rekordowe. Tyle tych butelek udało się zebrać, więc ministerstwo zadowolone, choć na pytanie, jaki jest procent odzyskiwania tych butelek, wprost nie odpowiada. Wczoraj uzyskałem informację, że przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego udawało nam się odzyskać około 40% butelek. Dążymy do 75-77% odzyskanych.
0: Ale jeszcze nie ma danych.
1: Jeszcze nie ma danych, one będą pod koniec roku. No ministerstwo na razie tym całościowym wynikiem do końca nie chce się

0: chwalić, choć uśmiechają się szeroko, jak myślą o tym systemie.
1: A gdzie masz najbliższy butelkomat? Daleko od domu?
0: Około 200 metrów, więc nie mam problemu, choć kolejki są. Kolejki są. Ostatnio muszę przyznać, że...
1: Proszę pana, nigdzie nikt nie powiedział, że będzie łatwo.
0: Chyba z 3 dni jeździłem w samochodzie z takim worem butelek, żeby gdzieś go oddać, ale w końcu mi się udało.
1: Kto nie jeździł z workiem pełnym opakowań, ręka do góry? Każdy przez to przeszedł. Czyli możliwe szklane opakowania, które również będą trafiać do butelkomatów, ale to jest oczywiście pieśń przyszłości. Potrzebna też będzie oczywiście zgoda prezydenta pod ewentualną zmianą ustawy. Michał Krasoń w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy. A my za moment. Michał, dla ciebie zawsze ta szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna?
0: No w dniu optymisty musi być do połowy pełna.
1: Brawo, dzisiaj mamy piątek, dzisiaj oczywiście dzień optymisty. Dzisiaj 21 sierpnia, Radio RMF24.

0: 20 minut po godzinie 7, poranny program w Radiu RMF 24, 21 sierpnia w piątek. Znakomita data i znakomite święto, bo dzisiaj, uwaga, Dzień Optymisty. Dla nich zawsze szklanka jest do połowy pełna, tak jak dla redaktora Krasonia, którego słyszeliście przed chwilą. Co to znaczy być optymistą? Pytaliśmy w takim mieście, w którym chyba dość łatwo o optymizm, czyli w Sopocie.
1: Bycie optymistą? Przede wszystkim ogólnie patrzeć bardziej na to, co się dzieje dobrego niż złego. Ewentualnie w każdej złej rzeczy poszukać coś dobrego. Myśleć przede wszystkim pozytywnie, nie? Że zawsze coś ma jeszcze jakoś dobrego, jakiś plan na nasze życie.
2: Bycie optymistą to też jest fajna sprawa.
3: A dlaczego?
2: Dlatego, że spełnia się swoje marzenia, realizuje się swoje marzenia, dąży się za marzeniami, tak?
4: To znaczy widzieć świat bez minusów, tylko same plusy.
3: A jesteś optymistką?
4: Staram się.
3: W jaki sposób? Na przykład na co dzień?
4: Staram się nie myśleć o takich rzeczach, które siedzą mi w głowie, od takich smutnych. Staram się tak jakby myśleć o pozytywnych rzeczach.
3: A taką pozytywną rzeczą na co dzień dla ciebie to jest na przykład co?
4: Rodzina, szkoła, nauczyciele. To, że w ogóle istnieje na tym świecie.
0: Bardzo dojrzały optymizm, prawda? Przyznacie. A słowo optymista, czy może raczej optimista, ma jeszcze jedno znaczenie. To są niewielkie łódki, na których młodzi żeglarze rozpoczynają swoją przygodę wielką, żeglarską, być może. O połączenie optymizmu z żeglowaniem nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski pytał w Pucku z kolei.
3: Według pana trzeba być optymistą, żeby pływać na optymistach?
5: I to niezwykłym optymistą, ponieważ żeglowanie uczy optymizmu, uczy dobrego podejścia do życia, uczy fajnego spojrzenia na żeglowanie, no i stawia cały czas nowe wyzwania, które młodzi ludzie muszą realizować.
3: Bez tego chyba pozytywnego podejścia trudno byłoby żeglować. No morze jest zmienne przecież.
5: Oczywiście, jak najbardziej. Morze jest zmienne, wiatr jest zmienny. Dzieci, które uczą się na żeglować na optymistach, też są zmienne, że tak powiem, mają różne nastawienie. Przełamują swoje słabości, ale generalnie są mega dzielni i gdyby nie to, że są optymistycznie nastawieni do tego żeglowania, to byłoby im ciężko.
0: Tak mówił trener Maciej Kropidłowski z klubu sportowego Zatoka Pucka, z którym rozmawiał oczywiście nasz trójmiejski reporter, czyli Stanisław Pawłowski. A jak to jest u was z optymizmem? Jak państwo z optymizmem stoją? Nie tylko w piątek 21. Czekamy na wasze sygnały. Radio RMF24.

0: reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert tanie masz. Wakacje w pełni, temperatury wzrastają, a ceny w Atal spadają. Łap mieszkania we Wrocławiu od ręki, zanim temperatury spadną, a oferty ostygną. Tylko teraz rabaty nawet do 75 tysięcy złotych brutto. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
5: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali. QLED teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz. Telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Na Strachowickiej strach tylko jedno. Przegapić taką okazję. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. 22 sierpnia od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Macieja Przybyły 48 we Wrocławiu. Poznaj inwestycje Atal Strachowicka. Zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień. A wszystko przy aromatycznej kawie i poczęstunku. Do zobaczenia na Strachowickiej. Więcej na atal.pl.
0: Po reklamie.
7: I czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojton i Tomasz Weryński są razem z nami.
8: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 23-latka, który miał planować zamach na życie czołowych polskich polityków.
9: Mężczyzna opublikował w internecie apel o wyeliminowanie wielu osób i pytał o możliwość przeprowadzenia skoordynowanego ataku.
8: Więcej o tym w faktach o 8.
9: Maciej Berek, do niedawna minister do spraw wdrażania polityki rządu i bliski współpracownik Donalda Tuska, jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
8: O te nominacje i możliwe zmiany w Trybunale Piotr Salak zapyta w porannej rozmowie RMF FM Dorotę Łobodę, posłankę i rzeczniczkę klubu KO.
9: Porozmawiamy też o wspólnej liście partii i koalicji w wyborach parlamentarnych, zmianach podatkowych oraz liberalizacji prawa aborcyjnego.
8: Zapraszamy punktualnie 7:58. Niesamowita akcja ratunkowa na Pacyfiku. Meksykańska marynarka uratowała dwóch rybaków, którzy przez 5 dni dryfowali po oceanie na przenośnej lodówce.
9: Ich łódź zatonęła, a niebieski pojemnik z materiału izolacyjnego stał się dla nich tratwą ratunkową.
8: Rybacy zostali odnalezieni około 240 km od wybrzeża Meksyku w pobliżu granicy z Gwatemalą.
9: Przez 5 dni nie mieli jedzenia ani wody i byli wystawieni na słońce.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Jeszcze bardzo niepokojąca informacja, którą przekazuje ukraińska Straż Graniczna. To wszystko w uzupełnieniu faktów. Rosyjskie drony zaatakowały przejście graniczne w Mołdawii. To jest informacja, którą przekazuje ukraińska Straż Graniczna. Powtarzam, nie mamy jeszcze dodatkowego potwierdzenia tej informacji. Będziemy na bieżąco sprawdzać fakty. Brzmi to bardzo niepokojąco, biorąc pod uwagę aktywność rosyjskich bezzałogowców w ostatnich godzinach. Za 29 minut godzina 8.

0: Radio RMF 24, program poranny w piątek 21 sierpnia. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej razem ze mną. Jak piątek,
1: dzień dobry, witam.
0: Jak piątek, to oczywiście mnóstwo informacji sportowych, tym razem dobrych informacji sportowych rzeczywiście, bo
1: bardzo
0: piłka nożna, ale o tej piłce nożnej już mówiłeś w faktach sportowych, też mówiłeś o Lidze Świątek, ale od tego zaczniemy, bo tak. To rzeczywiście bardzo duży sukces i dobra informacja, ten awans do półfinału, choć pewnie nie tak sobie Iga Świątek ten awans wyobrażała, prawda?
1: No tak, oczywiście. Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, co się w nocy działo, otóż wydarzyły się tylko 4 gemy w pierwszym secie w spotkaniu z Jeleną Rybakiną. To jest numer 2 na świecie. Niestety ten numer 2, reprezentantka Kazachstanu, chociaż z pochodzenia Rosjanka, musiała skreczować. Skreczować przez kontuzję. Nie wiadomo dokładnie, jaką kontuzję. Czy to kostka, czy to łydka. W każdym razie lewa, być może i oby nie Achilles, bo to by mogło wykluczyć Rybakinę z US Open.
0: No właśnie, bo ten US Open to za chwilę po Cincinnati, prawda?
1: Wydaje mi się, że 30 dokładnie, ale dosłownie tuż po Cincinnati. Iga, miejmy nadzieję, że do końca wytrwa oczywiście w Cincinnati, ale pamiętajmy, że potem jest jeszcze ważniejszy turniej, turniej wielkoszlemowy.
0: Ten mecz był o tyle pechowy też dla Rybakiny, że ona, gdyby pokonała Igę Świątek, to zostałaby liderką,
1: tak. To znaczy chyba jeszcze nie po tym meczu, ale miałaby na pewno szansę, wygrywając turniej na przykład w Cincinnati. Nie wiem, czy awans do finału już by dał. No ale to się nie wydarzy na pewno i dlatego kluczowe jest, żeby Rybakina była zdrowa, zagrała w US Open. Iga mówiła tam po meczu, że no, czuła się trochę nieswojo i że oczywiście życzy dużo zdrowia rywalce. Natomiast no, faktem jest, że w takich, a nie innych okolicznościach awansowała do półfinału i to jest 10. zwycięstwo.
0: I z kim zagra, przypomnij, Czary?
1: Z Jessicą Pegulą. Nie pamiętam, który numer teraz na świecie.
0: Chyba
1: nie
0: trójka.
1: Sprawdziłem. Chyba trójka cały czas, tak jest. Zatem no i reprezentantka gospodarzy, Amerykanka w każdym razie.
0: A jeszcze byśmy rzucili okiem na to, jak wygląda ta sytuacja w WTA Race, czyli w tej klasyfikacji, która upoważnia do startu w końcowym turnieju Masters. Tak. Jak wygląda to z punktu widzenia Igi Świątek?
1: Iga przed Cincinnati była na 10. pozycji i jak wiemy, tutaj tylko 8 najlepszych tenisistek może zagrać. Natomiast jeżeli Iga wygrałaby turniej w Cincinnati, wydaje mi się, że już wskakuje do czołowej ósemki. No ale oczywiście kluczowe tutaj będzie US Open. To też nie wybiegajmy aż tak daleko w przyszłość, no ale warto pamiętać o tym, że Iga ma trudny sezon, wiemy o tym, i dopiero tak naprawdę teraz zaczęła faktycznie wygrywać seryjnie to, do czego przyzwyczaiła, ale będzie musiała, no będzie gdzieś tam na granicy po prostu. No kluczowe są występy teraz i US Open.
0: Za Cincinnati dużo zarobić punktów nie można, bo ona broni zwycięstwa.
1: To prawda, natomiast... ale ranking WTA Race, no to jest tylko ten sezonowy.
0: Tak,
1: rozróżnimy ranking w tym sezonie WTA Race od rankingu ogólnie światowego, bo tak jak mówisz, tam się po prostu punktów broni z poprzedniego roku. Iga no, broni zwycięstwa w Cincinnati, czyli broni punktów.
0: A tutaj za ten turniej jest o tyle sporo punktów do wzięcia, że to przecież tysiączek.
1: Gdy już patrzymy
0: na te tabele i klasyfikacje, to rzeczywiście ranking UEFA wygląda znakomicie po meczach naszych drużyn klubowych.
1: My wciąż zajmujemy 10. miejsce i to jest powiem szczerze, szokujące. Jeszcze tak pamiętam czas, nie wiem, dekadę temu, nawet mniej oczywiście, sporo mniej, gdzie Polska zajmowała gdzieś tam miejsce w okolicach 20. My nawet nie marzyliśmy o tym, żeby zbliżyć się do Ligi Mistrzów. W każdym razie na pewno nie mieć tam miejsce z urzędu. 10. miejsce daje Ligę Mistrzów z urzędu.
0: Oczywiście a 11 już
1: za
0: nie.
1: Dwa sezony. A 11 już nie. Tylko to musi wybrzmieć, że to nie jest trochę takie znowu łatwe do odgadnięcia. Wydaje się, że to będzie od razu w kolejnym sezonie. Ta nagroda wielka za 2 sezony. Także tak czy siak wszystko i tak zdecyduje się teraz. No musimy utrzymać to miejsce.
0: No dobrze. I kto jest najgroźniejszym rywalem?
1: Czechy są tuż za nami. To jest ledwie pół punktu. Tak, jeśli dobrze liczę. Jeszcze kawałek za nami, za Czechami z Grecja. Dania i Norwegia wydaje się, że już mają mniejsze szanse na dogonienie Polski. Natomiast Czesi byli na tym 10. miejscu i mają Slavię Praga w nagrodę od razu w fazie grupowej Ligi Mistrzów, fazie ligowej, przepraszam, Ligi Mistrzów. Stare przyzwyczajenia.
0: Dlatego każde zwycięstwo polskiej drużyny jest tak cenne.
1: Tak, ale przede wszystkim, panie Piotrze, moim zdaniem najcenniejsze jest to, że Raków strzelił bramkę w ostatniej minucie z Hajdukiem Split, bo oczywiście no, ważna jest liczba drużyn, które będziemy mieli potem w fazie ligowej, które będą punktować. Jagiellonia i Lech praktycznie tymi wynikami zapewniły sobie Ligę Europy, ale Liga Europy, no to nie jest znowu taka łatwa. Tam rywale są bardzo trudni, tam trzeba się liczyć liczyć z tym, że być może nie uda się dojść, raczej nie uda się dojść do ćwierćfinału, tak jak w lidze konferencji się udawało, więc kluczowe jest to, żeby mieć jak najwięcej drużyn, które w ogóle gdzieś tam punktują. Czy Górnik wygra z Monako na wyjeździe?
0: Będzie trudno.
1: Będzie trudno, będzie bardzo trudno. A Raków tym golem Diabiego Fadigi, w ogóle swoją drogą profesor, w ostatniej akcji meczu bierze piłkę, zasadza siatę rywalowi i strzela na bramkę po prostu, jak gdyby nigdy nic. 2-2, zatem to jest to taki promyk nadziei, nawet chyba więcej niż promyk. To jest duża nadzieja na to, że po prostu częstochowianie będą tą trzecią drużyną, no ale muszą u siebie to wszystko potwierdzić.
0: Kiedy rewanże?
1: Rewanże za tydzień oczywiście. Wszystko mamy w czwartek. Teraz przynajmniej nie trzeba się rozdrabniać, skoro nie ma nas niestety w eliminacjach Ligi Mistrzów.
0: O tym wszystkim Cezary Dziwiszek w Radiu RMF24. Przypominamy rzecz jasna, że o 8.30 fakty sportowe.

0: za 9 minut będzie godzina 8. Troszkę więcej informacji na temat działalności rosyjskich dronów. Jak pogadaje agencja Reutera, rosyjskie drony uszkodziły przejście graniczne Mołdawii z Ukrainą w południowym regionie oczywiście tego kraju. To są informacje przekazywane agencji przez Państwową Służbę Straży Granicznej Ukrainy. Ruch pasażerski, ruch pojazdów przez przejście graniczne Tabaki został wstrzymany i jest kierowany na inne przejścia, tak podaje ta służba na komunikatorze Telegram. Strona mołdawska oczywiście została poinformowana o tej sytuacji. Gdy mówimy o dronach, to rzeczywiście też niepokojące informacje płyną ze strony Stanów Zjednoczonych, dlatego że okazuje się, że jednostka armii USA, która specjalizowała się w wykorzystywaniu dronów w działaniach zbrojnych, chyba rezygnuje z tej działalności. Wczoraj agencja prasowa AP podała, powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, że generał Christopher Laneuve, pełniący od kwietnia obowiązki szefa sztabu, nakazał batalionowi ponowne skoncentrowanie się na jego podstawowej misji, czyli na działaniach powietrzno-desantowych. Armia informowała, że wyspecjalizowana jednostka dronowa, owszem, zakończy działania po udziale w dwóch ćwiczeniach, które odbędą się w Niemczech jeszcze w tym miesiącu i we wrześniu. Inny przedstawiciel władz, który podobnie jak pozostali wypowiadał się anonimowo, przekazał, że od początku zakładano, że te ćwiczenia amerykańskich żołnierzy będą punktem kulminacyjnym działalności batalionu, jeśli chodzi o pracę, o wykorzystanie bezzałogowców. Po ćwiczeniach miała zostać podjęta decyzja o dalszych losach. No i została podjęta. Za czasów poprzednika Laneuve'a spodziewano się, że jednak jednostka będzie kontynuowała działania, jeśli chodzi o drony i statki bezzałogowe. No, zaskakująca i dziwna decyzja, ale może jest w tym jakieś drugie dno. Za chwilę poranna rozmowa w radiu RMF24. Dorota Łoboda będzie razem z nami, czyli posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. To już za 7 minut po godzinie 8.
1: Tu radio RMF24.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Wakacje w pełni, temperatury wzrastają, a ceny w Atal spadają. Łap mieszkania we Wrocławiu od ręki, zanim temperatury spadną, a oferty ostygną. Tylko teraz rabaty nawet do 75 tysięcy złotych brutto. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Na Strachowickiej strach tylko jedno. Przegapić taką okazję. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. 22 sierpnia od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Macieja Przybyły 48 we Wrocławiu. Poznaj inwestycje Atal Strachowicka. Zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień. A wszystko przy aromatycznej kawie i poczęstunku. Do zobaczenia na Strachowickiej. Więcej na atal.pl.
14: Idziemy do Żabki po promocję?
15: Przecież byliśmy wczoraj.
14: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
15: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
16: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolni swój czas.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Po reklamie.
22: O tym, co w Polsce i na świecie. Fakty RMF FM już za moment w radiu RMF 24.

0: Czas na fakt o 8 w radiu RMF 24. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński już na was czekają.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków.
2: To 23-letni mieszkaniec Lubelszczyzny.
1: Dzisiaj do kraju wrócą kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Dorota Łoboda,
1: posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało mężczyznę podejrzanego o zamieszczenie w internecie wpisu, w którym nawoływał do zorganizowania zamachu na życie czołowych polskich polityków.
1: Szczegóły tej sprawy zna nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
3: Dzień dobry.
1: Paweł, razem z nami w studiu. Co obecnie wiadomo?
3: Niepokojący apel pojawił się na grupie poświęconej broni palnej na jednej z popularnych platform internetowych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Krakowa szybko ustalili tożsamość autora wpisu i zatrzymali go w miejscu zamieszkania. 23-latkowi z Lubelszczyzny przedstawiono zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 30 dni. Za zarzucane czyny grozi nawet do 20 lat więzienia.
1: Przed południem do Debreczyna wylecieć ma samolot lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportuje dzisiaj do Polski dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
2: W faktach reporter RMF FM Michał Dabrowicz. Jak ma wyglądać ten dzisiejszy transport?
4: To będzie kolejny już lot z węgierskiego Debreczyna do Rzeszowa. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdza, że te dwie kolejne ranne w wypadku osoby muszą być przewiezione na Podkarpacie w pełnej asyście medycznej.
5: W pozycji leżącej z monitorowaniem przez lekarzy i osoby, które będą transportowane, muszą trafić do szpitala.
4: W dwóch węgierskich szpitalach zostaną jeszcze trzy osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu.
6: Fakty, opinie, komentarze.
2: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
1: W warszawskim studiu Piotr Salag i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a w porannej rozmowie RMF FM dzisiaj Dorota Łoboda, czyli rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani posłanko.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pani się podpisała pod wnioskiem z poparciem kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
7: Tak.
0: Podpisała się. Podpisa. I pani się podoba ta kandydatura, rozumiem, tak? Bo to nie jest tożsame, wie pani o tym?
7: To jest kandydatura człowieka, który ma wszelkie kompetencje co do tego, żeby zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym,
0: no tak,
7: i co do tego nie miałam
0: klubu.
7: I co do tego nie miałam żadnych wątpliwości.
0: A z kolei Maciej Tomczykiewicz, czyli pani kolega z klubu, podpisuje się, ale potem publicznie mówi, że mu się ta kandydatura nie podoba i co poniesie za to konsekwencje?
7: Nie, to każdy ma prawo wyrażania swojego zdania. Rozumiem, że przychylił się do rekomendacji klubu, natomiast ma poważne wątpliwości co do tej kandydatury i ma do tego prawo.
0: To po co podpisywał, pani posłanko?
7: To już jest pytanie do Macieja Tomczykiewicza. Rozumiem, że swoje wątpliwości wyraża i pokazuje, że nie do końca to jest tak, jak on by chciał. Natomiast uznaje, że jednak mądrość klubu, mądrość premiera jest większa i pod tą kandydaturą się podpisał.
0: Podpisywał, bo musiał?
7: Nie, nie ma takiej u nas dyscypliny, że trzeba koniecznie podpisywać. Pamiętajmy, że pod każdym wnioskiem czy projektem ustawy wystarczy, że podpisze się 50 posłów. Nas jest w klubie blisko 160 osób, więc naprawdę każdy może wybrać sobie projekt, pod którym się podpisuje. Nie ma żadnego przymusu.
0: Ale nie wiadomo, czy współkoalicjanci się pod tą kandydaturą, mówiąc w przenośni, podpiszą, bo i Lewica, i PSL, i Polska 2050, wszyscy mówią, że kandydatura Macieja Berka to nie jest dobry pomysł.
7: Nie wszyscy. Oczywiście w każdym z tych klubów znajdują się osoby, które publicznie krytykują ten pomysł, ale są też takie, które doceniając kompetencje Macieja Berka, mówią, że za tą kandydaturą zagłosują. Mamy czas teraz we wrześniu na negocjacje z koalicjantami. Będzie też posiedzenie komisji, która będzie opiniowała tę kandydaturę.
0: A to jest moment na przekonanie.
7: No taka jest polityka, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, ale ja cały czas wierzę, że Maciej Berek przekona posłanki i posłów koalicji 15 października do tego, żeby oddali swój głos na niego.
0: A jest możliwe wycofanie tej kandydatury pani zdaniem?
7: Nic na to nie wskazuje, natomiast oczywiście jeśli się okaże, że nie mamy większości, że tutaj koalicjanci jednak cały czas protestują, no to będziemy się zastanawiać. Natomiast w tym momencie jesteśmy przed całym procesem powoływania Macieja Berka. On się dopiero rozpoczął w chwili złożenia tego wniosku i każdy będzie mógł zadać pytanie kandydatowi, wysłuchać jego argumentów, wysłuchać argumentów osób, które tego kandydata zgłosiło i podjąć decyzję.
0: Lex Szarlatan za przygotowane, wysłane przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego?
7: Tak naprawdę to tak jakby zawetował prezydent.
0: Będziecie pisać na nowo w tę ustawę? Będziecie debatować nad tym projektem, który ma złożyć prezydent? Czy w ogóle ta sprawa w takim razie znika?
7: Z całą pewnością powrócimy do tego projektu i z całą pewnością nie satysfakcjonują nas rozwiązania, które zaproponował pan prezydent, bo wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli, my musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
0: szkody.
7: Czyli
0: jeszcze raz próba, rozumiem,
7: będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
0: A jeżeli prezydent zawetuje również zmiany podatkowe, to?
7: No to będzie odpowiedzialny za to, że duża grupa osób, nawet 3,5 miliona osób nie zyska pieniędzy, które mogłyby zyskać, gdyby ta ustawa weszła.
0: Słyszała pani, co mówią specjaliści, że to kosmetyczne zmiany w gruncie rzeczy w strukturze podatków.
7: Ja nie wiem, czy to kosmetyczna zmiana, jeżeli ona będzie dotyczyła 3,5 miliona obywatelek i obywateli. I to jest zmiana, której ci obywatele oczekiwali, więc to nie jest zmiana kosmetyczna. Na razie jesteśmy na początku tej drogi. Oczywiście pan prezydent może, jak zawsze, w trakcie prac legislacyjnych zgłaszać swoje uwagi. Mam nadzieję, że będzie to robił w trakcie, a nie, że zrobi to na samym końcu, wetując na przykład ustawę, tak jak to zwykł był czynić do tej pory.
0: Tak mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy, ale oczywiście polecamy się w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Pani posłanko, jeszcze chciałem wrócić do kandydatury Macieja Berka, bo rzeczywiście bardzo mocny list wystosował.

0: etapie z całą pewnością kandydatura nie będzie wycofana.
1: Współkoalicjanci mają też żal, że nie było żadnych uzgodnień, że to było zaskoczeniem dla współkoalicjantów, którzy tworzą koalicję rządzącą, to zgłoszenie Macieja Berka jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego
0: to
1: nie było
0: uzgodnione? Ale ja nie słyszałam głosów Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy mówiliby, że byli zaskoczeni
1: czyli
0: tą
1: oni wiedzieli,
0: kandydaturą.
1: Tak?
0: Dlatego myślę, że rozmowa, którą odbywał premier Donald Tusk tuż przed ogłoszeniem tego pomysłu z liderami partii koalicyjnych, mogła również tego dotyczyć. Ja nie wiem oczywiście, czego ta rozmowa dotyczyła, natomiast nie słyszałam liderów partii koalicyjnych, którzy mówiliby, że byli tą decyzją zaskoczeni.
1: Sama Koalicja Obywatelska głosowała i wielokrotnie optowała za ustawą, która stawiała pani, kładła na stole tę 4-letnią karencję między sprawowaniem funkcji politycznej, a ewentualnym kandydowaniem do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz co?
0: Tak, próbowaliśmy wszelkimi metodami zaprowadzić ład poprzez ustawy w Trybunale Konstytucyjnym. Proponowaliśmy również w tej ustawie, o której pan wspomina, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli wybierani większością 3/5 w parlamencie, co sprawiłoby, że konieczne byłoby porozumienie pomiędzy opcją rządzącą a opozycją. Te rozwiązania nie znalazły poparcia ani w opozycji, ani u pana prezydenta.
1: To dlatego wejdzie się z drzwiami,
0: więc,
1: rozumiem.
0: Próbowanie ponownie użycia tych samych rozwiązań da dokładnie ten sam skutek, czyli weto pana prezydenta. W związku z czym zarzuciliśmy już pomysł zmian ustawowych, bo widać, że nie ma żadnej woli współpracy po stronie prawicy.
1: Czy to znaczy, że będziecie robić z Trybunałem Konstytucyjnym tak jak z mediami publicznymi na początku swojej kadencji?
0: Nie, w Trybunale Konstytucyjnym będziemy działać... Powoli, nie gwałtownie, nie raptownie. Media publiczne wymagały natychmiastowego działania i odcięcia po prostu propagandy i dezinformacji, które te media za czasów Prawa i Sprawiedliwości rozsiewały. Tutaj konsekwentnie wybieramy prawidłowo kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Maciej Berek będzie kolejnym, 8 już prawidłowo powołanym sędzią.
1: Czy Anna Konieczyńska już złożyła wniosek, w którym odwołuje się od wykluczenia z Platformy?
0: Tego nie wiem. Wiem, że została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Sąd Koleżeński tak zadecydował. Nie sądzę, żeby chciała się odwoływać, bo wydaje się, że powody, dla których została najpierw zawieszona, a potem wykluczona, są na tyle mocne i oczywiste, że trudno mi sobie wyobrazić zmianę decyzji Koalicji Obywatelskiej.
1: W tamtejszej Koalicji Obywatelskiej nie powinny zostać rozwiązane struktury?
0: Myślę, że to jest opcja atomowa, która w tym momencie nie jest konieczna. Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości są z partii wykluczane i tutaj nie ma krycia swoich, nie ma ucieczek do różnych innych krajów, jak to czynią posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli u nas dzieją się nieprawidłowości, osoby za nie odpowiadają bezpośrednio.
1: Ale pani wie doskonale, że i zgadzamy się co do tego, że za mniejsze przewinienia Donald Tusk rozwiązywał struktury regionalne. Prawda? Chociażby mówię o małopolskich strukturach regionalnych. Koalicji Obywatelskiej, a tutaj w przypadku Dolnośląskich nie robi nic, po prostu.
0: To nie jest tak, że nie robi nic.
1: Może nie tyle nie robi nic, rzeczywiście, ale nie rozwiązuje struktur.
0: Nie rozwiązuje struktur. No tutaj oczywiście to jest decyzja przewodniczącego partii, czyli Donalda Tuska. Jeżeli chodzi o Małopolskę, no to faktycznie tam dosyć spektakularną klęskę ponieśliśmy, przegrywając wybory, czy przegrywając referendum. Natomiast tutaj to są punktowe nieprawidłowości, które są, na które jest po prostu natychmiastowa reakcja.
1: A cieszę się, że pani wspomniała o tej Małopolsce, bo zaskoczyła mnie obecność Donalda Tuska w Krakowie. Panią też?
0: Nie, nie zaskoczyła mnie obecność Donalda Tuska, dlatego że podobnie jak przy ogłoszeniu naszej kandydatki, Donald Tusk stał ramię w ramię z Moniką Piątkowską i zobowiązał się również do tego razem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, że będą tę kandydatkę wspierać w wyborach. No to jest ten moment, kiedy już został ogłoszony termin, kiedy rozpoczęła się kampania, żeby naszą kandydatkę tam na miejscu wspierać.
1: Ale gdy ważyły się losy Aleksandra Miszalskiego w referendum, to o ile dobrze pamiętam, premier Donald Tusk się nie pojawił w Krakowie.
0: To była troszkę inna sytuacja. Też sam Aleksander Miszalski nie oczekiwał wsparcia struktur ogólnokrajowych, bo nie chciał, żeby to referendum stało się plebiscytem poparcia dla Koalicji Obywatelskiej.
1: Czyli chce mi pani powiedzieć, że Donald Tusk mógłby zaszkodzić wtedy Miszalskiemu?
0: Zmienić w ogóle narrację wokół referendum. To referendum dotyczyło spraw lokalnych, to referendum dotyczyło Krakowa. Ono nie miało być oceną całej Koalicji Obywatelskiej. Gdyby Donald Tusk, politycy, ministrowie stanęli obok Aleksandra Miszalskiego, to jasne by było, że trochę zmienia się temat tego referendum i przenosi się na poziom ogólnokrajowy.
1: A to znaczy, że te wybory będą oceną całej Koalicji Obywatelskiej, te wybory w Krakowie?
0: Te wybory są niezwykle ważne i tutaj nikt tego nie ukrywa. One...

0: pojawiają się na rok przed wyborami ogólnokrajowymi, z całą pewnością będą przez wszystkie media i przez opinię publiczną rozpatrywane jednak w kontekście też poparcia ogólnopolskiego. Jeśli wystawiamy swoją kandydatkę, no to za nią stoimy.
1: Bo to są też jedyne wybory w tym roku. I rozumiem, że pojawienie się Donalda Tuska oznacza, że jest pełne poparcie Koalicji Obywatelskiej, ale jeżeli ewentualna porażka, co to będzie oznaczało w takim razie dla Koalicji Obywatelskiej, ta ewentualna porażka w Krakowie?
0: To będzie oznaczało, że w Krakowie będziemy mieli bardzo dużo pracy i w Małopolsce, żeby wygrać kolejne wybory parlamentarne.
1: Widziała pani sondaże?
0: Tak, widziałam sondaże, natomiast przypominam również, że sondaże nie dawały dużych szans Aleksandrowi Miszalskiemu na wygranie wyborów,
1: myślałem,
0: a jednak on te wybory wygrał.
1: Powie. Myślałem, prawdę powiedziawszy, pani posłanko, że pani o innych sondażach powie.
0: Ja mówię o sondażach tych krakowskich, no bo rozmawiamy o Krakowie.
1: Tak, ale pani się odwołuje do sondaży Aleksandra Miszalskiego. Ja sobie przypominam sondaże przed wyborami prezydenckimi w Polsce, gdzie też niewiele sondaży dawały szans Karolowi Nawrockiemu, który dzisiaj jest prezydentem. Natomiast wracając do tych sondaży krakowskich, w tej chwili mamy 25-12, jeżeli chodzi o poparcie czy dla pana Gibały, czy dla Moniki Piątkowskiej. To jest duża różnica w tych wynikach sondażowych. Czasu jest niewiele.
0: To prawda, ale wszystko wskazuje na to, że tam się odbędzie druga tura wyborów i wtedy też to poparcie innych kandydatek i kandydatów strony demokratycznej może się skumulować jednak wokół Moniki Piątkowskiej i na to bardzo liczymy.
1: No dobrze, a co będzie kluczowe w pani zdaniem w tych wyborach? Czy to będzie brudna kampania, czy to będą ostre wybory w pani zdaniem? Jak to będzie wyglądało w Krakowie?
0: Ja mam nadzieję, że to będą wybory o Krakowie i z tego, co widzę w tej chwili przyglądając się, choć oczywiście mnie warszawiance, trudno jest oceniać wybory Krakowa i bardzo bym nie chciała wejść w tę rolę.
1: To ryzykowne bywa, tak.
0: To bywa ryzykowne, więc ja bardzo ostrożnie wypowiadam się na temat specyfiki Krakowa. Natomiast wygląda na to, że rzeczywiście te wybory dotyczą spraw lokalnych i że kandydaci mówią, czy o opłacie turystycznej, czy o metrze w Krakowie.
1: No nie, ale przed chwilą pani powiedziała, że to może być ważne też z punktu widzenia polityki krajowej, bo to są jednak jedyne wybory, które się będą odbywały w tym roku.
0: Natomiast widzę, że kandydaci jednak próbują budować swoje poparcie wokół spraw ważnych dla krakowian. Oczywiście, że będzie dał wszyscy przekładać te wybory w Krakowie na politykę ogólnopolską, ale póki co widzę, że ta kampania koncentruje się na sprawach lokalnych i dobrze, żeby tak zostało do końca, choć kampania referendalna była brudna i mam nadzieję, że uda się akurat w tym przypadku bardziej merytorycznie, a mniej emocji i dezinformacji.
1: Czyli wszystkie ręce na pokład w sprawie wyborów w Krakowie ze strony Koalicji Obywatelskiej.
0: Wszystkie ręce, które będą potrzebne kandydatce Monice Piątkowskiej i o które ona poprosi, bo to też jest jej decyzja, na ile ona będzie chciała angażować polityków z innych regionów kraju w swoją kampanię. Jeśli będzie chciała, jesteśmy gotowi.
1: Popierają Monikę Piątkowską i Koalicja Obywatelska i także PSL. To jest zapowiedź jednej listy w przyszłych wyborach parlamentarnych?
0: Tak daleko bym nie wybiegała. To jest podkreślenie dobrej współpracy pomiędzy Koalicją Obywatelską a Polskim Stronnictwem Ludowym. Donald Tusk zawsze mówi, że otwarci jesteśmy na wspólne listy, natomiast póki co Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo twardo zapowiada samodzielny start.
1: A komu się najbardziej podoba pomysł wspólnej listy podczas startu w wyborach w 2027? Oprócz Koalicji Obywatelskiej?
0: Ja myślę, że wspólna lista najbardziej korzystna byłaby dla kandydatek i kandydatów wywodzących się z Polski 2050.
1: Ale oni wcale nie są entuzjastami tego pomysłu.
0: Tak, ja wiem. Na razie każda z tych partii, i ma do tego prawo, próbuje budować swoje poparcie niezależnie, co jest dla nas też niezwykle ważne, bo my będziemy potrzebować koalicjanta i ja bardzo bym chciała, żeby każda z tych partii przekroczyła 5-procentowy próg.
1: A gdyby nie było pomysłu jednej listy albo paktu senackiego po stronie prawicy, doszłoby do prób stworzenia jednej listy po stronie Koalicji Obywatelskiej?
0: Dziś na to pytanie nie odpowiem, bo do tego są potrzebne pogłębione badania. Tak jak one w 2023 roku pokazały, że wspólna lista gubi po drodze tych wyborców, którzy na przykład chcieliby głosować na lewicę i nieakceptowalny jest dla nich sojusz z konserwatystami z PSL-u i odwrotnie, i że lepiej iść jednak w tych oddzielnych blokach, tak teraz będziemy musieli po prostu dobrze to zbadać, żeby wiedzieć, żeby nikogo nie zgubić.
1: A kiedy będziecie znali wyniki? Kiedy będzie trzeba pani zdaniem podjąć decyzję w sprawie tej jednej listy?
0: Ja myślę, że realnie rzecz biorąc to będzie początek przyszłego roku. Wtedy już będzie można się zastanawiać. Wtedy już też te partie będą wiedziały, czy mają realne szanse na przekroczenie progu. Dziś Lewica, która właściwie w każdym sondażu jest spokojnie ponad progiem, nie ma w tym dużego interesu, żeby iść w jednym dużym bloku. Ja to doskonale rozumiem i też życzę PSL-owi i Polsce 2050, żeby takie stabilne poparcie też osiągnęły.
1: Prezydium Sejmu powinno być powiększone?
0: Może być powiększone z całą pewnością i my od początku mówiliśmy, że jedno stanowisko wicemarszałka cały czas czeka na kandydata lub kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości pod warunkiem, że nie będzie to Elżbieta Witek, która zasłynęła w poprzedniej kadencji łamaniem sejmowego regulaminu, więc my cały czas jesteśmy otwarci i tak prezydium powinno być powiększone, bo demokracja jednak wymaga tego, żeby każda opcja miała w prezydium swojego przedstawiciela lub przedstawicielkę.
1: Te pani słowo oznaczają, że zgodzicie się na Marcina Ociepa Pena jako wicemarszałka z Prawa i Sprawiedliwości, tak?
0: Nie wiemy, czy to będzie jedyny kandydat, bo cały czas nie ma decyzji Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Klubu Rozwój Plus co do zgłoszenia swojego kandydata.
1: To jest inny klub, razie, inny kandydat.
0: Tak, ale na razie tam jest jedno, żeby wprowadzić kolejne stanowisko wicemarszałka, to trzeba by było zmieniać uchwały i rozszerzyć to prezydium.
1: Dlatego o to pytam.
0: Na pewno jest wola co do tego, żeby to stanowisko wicemarszałka, które mamy, obsadzić jakimś kandydatem. Nie wiemy, jacy to będą kandydaci.
1: Czyli żebyśmy się dobrze zrozumieli. Zgadzacie się na rozszerzenie prezydium, ale tylko jedną osobę, ale już nie o dwie, czyli nie będzie...
0: Nie, ja nie powiedziałam, że nie. Na razie jest taka możliwość, bo w uchwale dotyczącej liczby osób w prezydium jest wolne stanowisko. Gdybyśmy mieli stworzyć kolejne stanowisko dla wicemarszałka, byłaby to bardziej skomplikowana procedura wymagająca zmiany...
1: Uchwały.
0: Tak.
1: No dobrze, więc teraz
0: ale
1: jest
0: nie
1: pytanie.
0: Ma na razie tego kandydata, więc na razie to jest rozmowa.
1: Ale za chwilę się pewnie pojawi, bo mówimy o trzecim klubie w polskim parlamencie.
0: To wtedy będziemy o tym rozmawiać, natomiast zaraz wtedy okaże się, że na przykład Polska 2050, czy też Polska 2050 ma wicemarszałka, ale Unia Centrum będzie chciała również mieć swojego wicemarszałka, więc to jest rozmowa dużo poważniejsza. Na razie mamy jednego kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Będziemy na wrześniowych posiedzeniach Sejmu rozpatrywać
1: tę
0: kandydaturę.
1: Ale rozumiem, że sprawa jest otwarta. Że to nie jest tak, że Rozwój Plus nie ma prawa do swojego wicemarszałka, jeżeli taką propozycję, jeżeli takiego swojego kandydata
0: ma prawo na pewno zgłosić i tutaj kluby będą dyskutować o tym, jak i czy w ogóle rozszerzać to prezydium na rok przed wyborami.
1: Parę tematów wraca, mam wrażenie, mimo że do wyborów jeszcze nam trochę zostało, a to wraca kwestia podatków, a to wraca kwestia kwoty wolnej od podatku. Czy sprawa aborcji wróci przed wyborami 2027?
0: Sprawa aborcji wróci z całą pewnością. Tak jak zapowiadałam, kiedy skończymy proces uchwalania ustawy o statusie osoby najbliższej w związku, który był trudnym procesem i w który różnił koalicjantów, wrócimy do tematów aborcyjnych. Tak, komisja wznowi pracę.
1: I w którą stronę będą w takim razie te prace szły?
0: Powiem tak. Wiemy, kto jest na końcu. Na końcu jest Karol Nawrocki, który zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy liberalizującej prawo aborcyjne i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. My mamy w tej chwili w komisji 4 projekty i chciałabym, żeby wszystkie te 4 projekty wyszły z komisji, choć mam też przekonanie, że w tej kadencji większości dla legalnej aborcji do 12 tygodnia nie znajdziemy, bo konserwatywna część naszej koalicji po prostu na takie rozwiązanie się nie godzi. Natomiast jakaś forma dekryminalizacji oraz przywrócenia trzeciej przesłanki, którą Trybunał Julii Przyłębskiej z powodów politycznych, co już wiemy, i co jest oburzające, co potwierdził Mateusz Morawiecki, która została wycofana, to jest w grze i to ma poparcie całej koalicji.
1: I mówi pani, że do końca września to powinna ta sprawa być przeprocedowana, tak?
0: Nie wszystkie 3 projekty, bo takiej możliwości nie ma, ale część na pewno we wrześniu już powinno wyjść z komisji i trafić pod obrady Sejmu.
1: A kiedy może trafić do prezydenta, jak pani sądzi?
0: No jeśli wyjdzie z komisji, no to jesienią jeszcze z całą pewnością trafi do prezydenta.
1: Tak mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj razem z nami w porannej rozmowie w RMF FM. Pięknie dziękujemy pani
0: posłanko. Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Ale jesteś zadowolony?
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzyw tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
12: Na Strachowickiej strach tylko jedno. Przegapić taką okazję. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. 22 sierpnia od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Macieja Przybyły 48 we Wrocławiu. Poznaj inwestycje Atal Strachowicka. Zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień. A wszystko przy aromatycznej kawie i poczęstunku. Do zobaczenia na Strachowickiej. Więcej na atal.pl.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Fakty o 8.30. Magdalena Wojton i Tomasz Waryński zapraszają.
3: Śmiertelny wypadek w centrum Katowic. Pieszy został potrącony przez miejski autobus w pobliżu dworca kolejowego.
4: Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Witamy. Marcinie, jak doszło do tego wypadku?
5: Wypadek wydarzył się w rejonie ulicy Mikołowskiej. Kierowca miejskiego autobusu skręcał tam w prawo. Na oznakowanym przejściu dla pieszych znalazł się również mężczyzna i wtedy doszło do potrącenia. Wiadomo, że kierowca autobusu był trzeźwy. Dzisiaj o poranku tu w regionie z powodu miejscowych intensywnych opadów deszczu warunki do jazdy mogą być utrudnione. W tej chwili po zdarzeniu czołowym dwóch aut niedaleko Żywca zablokowana jest droga numer 946 w miejscowości Łękawica.
4: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zabezpieczyli w podwarszawskim Raszynie ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy.
3: Ich czarnorynkowa wartość może sięgać blisko 2 milionów złotych.
4: Narkotyki zostały przemycone do Polski z Hiszpanii. Zatrzymano jedną osobę.
3: Powrócimy do tego projektu i nie satysfakcjonuje nas to, co zaproponował pan prezydent Karol Nawrocki.
4: Mówiła o Lex Szarlatan w porannej rozmowie w RMF FM Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
6: Wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli, my musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
7: czyli
6: szkody.
7: Jeszcze raz próba, rozumiem,
6: będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
3: Cała rozmowa Piotra Selaka z Dorotą Łobodą jest na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: Wieczorem derby Krakowa, pierwsze z 6 w tym sezonie.
4: Rusza piąta kolejka Ekstraklasy, o której teraz w faktach sportowych Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Wieczorem niezwyczajowo Wisła Krakowia, a Krakowia Wieczysta. Oba kluby łączy duński pomocnik Mikel Majgo, który zamienił pasy na Wieczystą jeszcze gdy ta grała w pierwszej lidze.
11: I have nothing bad to say against...
10: O Krakowi ani jej fanach nie powiem złego słowa. Spędziłem tu 2 piękne lata, dawałem z siebie wszystko, ale czasami w futbolu tak jest, że piłkarze zmieniają kluby. Przed meczem Wieczysta naprężyła muskuły, ściągając ex-króla strzelców Ekstraklasy, Efitemisa Kulurisa. Krakowia podpisała kontrakty z belgijskim napastnikiem Mohamedem Berthe i tunezyjskim skrzydłowym Saifallahem Ltaifem. Pierwszy gwizdek przy kałuży o 20.30. Protesty przeciwko systemowi VAR planują kibice w najbliższy weekend podczas meczów Pucharu Niemiec. Fani z tego kraju zwracają uwagę, że wideoweryfikacja niszczy emocje i wydłuża przerwy w grze. W Niemczech zdarzały się już pojedyncze akcje kibiców w tej sprawie. Kibole odpalali race i rzucali na murawę piłki tenisowe. Dziś ruszają rozgrywane w 4 meczach, w 4 krajach oczywiście, Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki fazę grupową rozgrywają w Stambule, a pierwsze spotkanie z Węgrami już jutro.
12: Mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika.
10: Ocenia była reprezentantka Polski Joanna Kaczor-Bednarska. Faworytkami do złota są Turcja, Włochy i Serbia.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9. Radio RMF 24, poranny program. Wczoraj wieczorem nad Małopolską przeszły gwałtowne burze. No i strażacy oczywiście mieli pełne ręce roboty. Według informacji w Dobczycach wichura zerwała dach z budynku mieszkalnego. W okolicy w ogóle uszkodzonych zostało aż 9 budynków. Jakie są te najnowsze fakty? Zapytam naszego gościa. Jest razem z nami rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, czyli kapitan Hubert Ciepły. Dzień dobry, panie kapitanie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ile interwencji w ciągu ostatnich kilkunastu godzin mieli małopolscy strażacy? Dużo tego było?
1: Tak, już możemy podsumować wczorajszy dzień i odnotowaliśmy 211 interwencji związanych właśnie z burzą, z intensywnym wiatrem, które przeszły wczoraj w Małopolsce.
0: To jest dużo, panie kapitanie?
1: Tak, to jest taka zwiększona liczba, natomiast czasami zdarzyło się, że mieliśmy ponad 500, nawet 1000 tych interwencji, ale 200 interwencji to jest naprawdę też sporo, z tym bardziej, że mieliśmy do czynienia z zerwanymi i uszkodzonymi dachami, czyli ta komórka burzowa była bardzo intensywna i tak stało się właśnie w Dobczycach w powiecie myślenickim. Jeden zerwany całkowicie dach z budynku mieszkalnego na powierzchni około 140 metrów i tam strażacy zabezpieczyli ten dom poprzez chociażby przykrycie folią. To było w godzinach wieczornych całego budynku. I 11 uszkodzonych dachów w powiecie myślenickim. Szkoły podstawowe, budynki usługowe, czy budynki mieszkalne i gospodarcze. Na takich budynkach wczoraj cały czas pracowaliśmy. Ale najważniejsza informacja jest taka, że w tych wszystkich zdarzeniach nie mieliśmy osób rannych, nie mieliśmy osób poszkodowanych. I to jest najważniejsze.
0: Pan wspomniał o budynku szkoły, za chwilę rusza rok szkolny. Czy ten budynek będzie wymagał naprawy, czy uda się go naprawić przed początkiem roku szkolnego?
1: Znaczy, z informacji, które ja mam też od strażaków, którzy pracowali na miejscu, to było tylko delikatnie uszkodzony dach. U nas w statystykach będzie jako uszkodzony, ale nie zerwany, więc tam mam nadzieję, że jest całkowicie już naprawiony, a jak nie, to jeszcze zarządcy na pewno zdążą do roku szkolnego, żeby to zrobić.
0: Czy trwają jeszcze jakieś interwencje strażackie w związku z tymi burzami?
1: Na ten moment już nie. Już zakończyliśmy interwencję, więc wszystko wróciło do normy. Strażacy wrócili do swoich jednostek ratowniczo-gaśniczych. Wczoraj ponad 200 wyjazdów w powiecie myślenickim, tam gdzie tych wyjazdów mieliśmy najwięcej, łącznie zadysponowanych było ponad 500 strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. No i to było ponad 117, dokładnie 117 wyjazdów w różne miejsca. To nie tylko dachy, ale też zerwane, połamane gałęzie, które spadły na drogi dojazdowe, ulice, chodniki, drzewa, które runęły na jadące samochody. Na szczęście, tak jak mówię, nie mamy osób rannych, nie mamy osób poszkodowanych. No ta komórka burzowa była bardzo intensywna, bo tylko w przeciągu około jednej godziny między 17 a 18 mieliśmy ponad 100 interwencji straży pożarnej.
0: Panie kapitanie, pan mówi okolice Myślenic, jeszcze jakiś rejon Małopolski był dotknięty tak bardzo, bardzo mocno, jeśli chodzi o te burze wczorajsze?
1: Tak bardzo jak Myślenice, to na szczęście żaden rejon, natomiast w Krakowie i w powiecie krakowskim też mieliśmy takie interwencje, ale to było bardzo sporadycznie, bo to było około 20 tylko wyjazdów straży pożarnej. No głównie skupiliśmy się tam na Myślenicach, bo tam był ten taki front i taka komórka burzowa, która przeszła.
0: Czy według waszych dostępnych wam prognoz spodziewane są też jeszcze jakieś gwałtowne burze?
1: No na ten moment nie mamy żadnego zjawiska pogodowego. Dostałem też informację, że zjawisko o burzach zakończyło się całkowicie, że tutaj IMGW też tak informuje. No i więc mamy nadzieję, że ten weekend będzie spokojny.
0: Tak mówi nam kapitan Hubert Ciepły, czyli rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dziękujemy za spotkanie, panie kapitanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Kłaniamy się.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Wakacje w pełni, temperatury wzrastają, a ceny w Atal spadają. Łap mieszkania we Wrocławiu od ręki, zanim temperatury spadną, a oferty ostygną. Tylko teraz rabaty nawet do 75 tysięcy złotych brutto. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową, a dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
16: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: w Radiu RMF 24. Teraz świat medycyny i ważne, optymistyczne informacje płynące z tego świata medycyny, ze świata nauki, bo rosną szanse na stworzenie nowej szczepionki na czerniaka, czyli na bardzo groźny nowotwór skóry. Chodzi o preparat, który może wyeliminować ryzyko przerzutów. Prace trwają oczywiście, opublikowano właśnie kolejne, ale bardzo obiecujące wyniki badań klinicznych. Efekt jest taki, że to jest jedno z najbardziej komentowanych w tej chwili, i trudno się dziwić, komentowanych na świecie medycznych odkryć. W pracach nad tym preparatem też biorą udział naukowcy z Polski, jak się okazuje. To potwierdza profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. O dalszych krokach, niezwykle ważnych dla pacjentów, rozmawiał z nim nasz reporter, czyli Michał Dobrołowicz.
1: Jaki może być kolejny krok? Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
2: Czy w mojej opinii, ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Bo oczywiście proces jest taki, najpierw pokazano wstępne wyniki. Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku, w październiku, na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycznego. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze, ponieważ ta szczepionka, i to jest też trzeba powiedzieć, rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
1: Tu nie ma.
2: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Bo szczepionki mRNA rzeczywiście mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa, co już wiedzieliśmy ze szczepionkami na COVID. I jeżeli to będzie sprawdzone, będzie rejestracja, a później oczywiście będzie proces refundacyjny, plus jeszcze firma musi mieć przygotować całą logistykę na świecie, musi przygotować fabryki. To nie jest takie proste, bo my jak zaczynaliśmy badanie kliniczne, to na początku wiedzieliśmy, ile musieliśmy sami razem ze sponsorem tego badania, firmą Moderna i MSD, przezwyciężyć przeszkód organizacyjnych, logistycznych, żeby ten okres przygotowania szczepionki, właściwej oceny materiału był jak najszybszy. A oprócz tego firma musiała mieć wydolność swoich rzeczywiście fabryk, żeby wyprodukować nawet na potrzeby badania kliniczne. Badanie kliniczne to było 1100 chorych. Jeżeli popatrzymy, ile jest czerniaków na świecie jest około 330 tysięcy zachorowań na czerniaki rocznie. Z czego niestety umiera mniej więcej 1/4 na świecie.
0: Tak nam mówi profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. A zatem coraz bliżej stworzenie szczepionki dla chorych na czerniaka. Czekamy na kolejne wyniki badań. Rok, półtora roku, tak mówi profesor Rutkowski. Będziemy czekać, ale naukowcy podkreślają, że to może być krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: I wiadomość z ostatniej chwili w Radiu RMF 24. 8 osób zginęło w katastrofie samolotu czarterowego w pobliżu wojskowej instalacji radarowej. To jest w zachodniej części Alaski na północnym zachodzie USA. Tak informuje lokalne dowództwo Sił Zbrojnych USA, na które powołuje się agencja Reutera.

0: rana. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
2: No.
3: Tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem

0: 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Po reklamie.
16: I czas najwyższy na fakty, bo godzina 9 już oczywiście na zegarach. Razem z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
17: Co wydarzyło się na torach w Białce Kolonii w powiecie łęczyńskim na Lubelszczyźnie?
18: Prokuratura bada tajemniczy wybuch.
17: Za 2 godziny posiedzenie rządu,
18: na którym omawiane mają być m.in. zmiany w systemie podatkowym.
17: Białoruś zamyka swoją ambasadę w Finlandii, podaje właśnie agencja Reutera.
18: A na koniec faktów plusy bycia optymistą.
19: Bo lepiej jest, jak wszystko jest fajnie, wszystko fajnie się ułoży.
17: Jest 9.
18: Zaczynamy fakty w RMF FM.
17: Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym.
18: Zdarzenie ma związek z niewyjaśnionym wybuchem, do którego mogło dojść na torach w okolicy miejscowości Białka Kolonia w powiecie łęczyńskim.
17: Z tymi informacjami Tomasz Skory, o jakie wydarzenie chodzi?
20: Do policji trafiło wczoraj po południu zgłoszenie znalezienia w pobliżu torów przewodów, co zostało powiązane z wcześniejszym zgłoszeniem jednego z maszynistów. Prowadząc skład 2 lokomotyw, mężczyzna miał usłyszeć odgłos wybuchu. Przy oględzinach silnika nie stwierdzono uszkodzeń, jednak monitoring lokomotyw zarejestrował rozbłysk. Na miejsce incydentu skierowano policjantów z CBŚP, Lubelskiego Laboratorium Kryminalistycznego, kontrterrorystów i funkcjonariuszy ABW i kontrwywiadu wojskowego. Oględziny pod kierunkiem prokuratora nie dały jednoznacznej odpowiedzi, co się wydarzyło.
21: Nie ustaliliśmy, by do incydentu wykorzystano materiały wybuchowe. Natomiast dzisiaj kontynuujemy czynności w celu potwierdzenia raz tych naszych ustaleń, a dwa wykluczenia innych ewentualnych możliwości, na sensie których doszło do awarii lokomotyw.
20: Mówi Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie. Nieoficjalnie śledczy nie wykluczają, że powodem błysku i huku było tylko nagłe uszkodzenie lokomotywy.
18: Za 2 godziny o 11 rozpocznie się dodatkowe posiedzenie rządu.
17: Premier ma omawiać dziś z ministrami przyszłoroczny budżet. Rozmowy będą dotyczyć też zapowiedzianych w środę zmian podatkowych.
18: Chodzi m.in. o podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie i wprowadzenie nowej 24% stawki PIT dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych.
17: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, czy rząd może liczyć na podpis prezydenta pod ustawą w sprawie zmian podatkowych?
0: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na razie rzecznik prezydenta Rafał Laskiewicz powtarza:
2: na razie nie mamy ustawy, więc trudno się odnosić do szczegółów.
0: Ale jednocześnie wysyła jasne sygnały, że zmian zaproponowanych przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego nie popiera. I przypomina, że prezydent rok temu złożył własny projekt zmian podatkowych.
2: Po pierwsze, zwolnienie z podatku PIT rodzin z dwójką i większą liczbą dzieci. I zaproponował drugi próg podatkowy, zaczynający się od kwoty 140 tysięcy złotych. Ta ustawa, jak wiele innych ustaw, wylądowała w zamrażarce pana marszałka Czarzastego.
0: Rzecznik prezydenta przypomina, że Karol Nawrocki zapowiadał, że nie będzie podpisywał ustaw podwyższających podatki, a propozycja rządu zakłada m.in. zwiększenie podatku CIT z 19 do 22% dla najbogatszych firm.
17: Białoruś zamknie swoją ambasadę w stolicy Finlandii, Helsinkach, podała właśnie agencja Reutera.
18: Zgodnie z uchwałą przyjętą przez rząd w Mińsku ma to nastąpić 1 września.
17: Fińska Straż Graniczna informuje tymczasem, że wczoraj rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 najprawdopodobniej naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju.
18: Incydent w Zatoce Fińskiej trwał około 3 minut. Rosyjska maszyna miała wlecieć prawie 9 km w głąb fińskiego nieba.
17: Rosyjski atak dronów uszkodził przejście graniczne między Ukrainą a Mołdawią.
18: W obwodzie odeskim trafiona została infrastruktura punktu Tabaki Myrne.
17: Wybuchł też pożar, a ruch osób i pojazdów został wstrzymany. Podróżni są kierowani do innych przejść granicznych.
22: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
17: Dziś w kalendarzu Dzień Optymisty.
18: No to człowiek wyznający pogląd, że istniejący świat jest najlepszy z możliwych i racjonalnie urządzony, a życie jest dobre, więc można w nim osiągnąć szczęście.
17: No a jak z tą definicją poradzili sobie najmłodsi? Sprawdzał w Lublinie nasz reporter Dominik Smaga.
23: Wolisz wierzyć, że będzie dobrze?
19: Tak.
23: Dlaczego?
19: No bo lepiej jest, jak wszystko jest fajnie, wszystko fajnie się ułoży, a jak jest źle, to nie ma sensu.
23: Lepiej wierzyć, że będzie dobrze?
19: Tak.
24: No bo będzie wtedy fajnie i miło.
23: Kto to jest optymista?
24: Ktoś, kto jest szczęśliwy całe życie.
23: Da się tak?
24: Tak.
18: A w kolejnych faktach wsiądziemy na łódź o wymownej nazwie optymist.
25: Żeglowanie uczy optymizmu, uczy dobrego podejścia do życia.
17: Zapraszamy Was na Fakty o 10.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: A w Radiu RMF 24 będziemy pytać, jak można być zadłużonym na 40 bilionów dolarów i mieć do tego dobre samopoczucie. Czy gospodarce amerykańskiej grozi kryzys? Bo to właśnie USA przekroczyły kosmiczną barierę długu publicznego. Przypomnę, 40 bilionów dolarów.

0: Ocen utworów opublikowanych w zeszłym miesiącu powstało z udziałem narzędzi AI. Najwięcej piosenek okazało się być w całości wygenerowanych przez AI, ale również dużo, bo 15% zawierało ślady dźwięku wykreowanego przez sztuczną inteligencję, który następnie został zmodyfikowany lub przetworzony przez człowieka. To badanie przyniosło jeszcze jeden, słuchajcie, interesujący wniosek. Ponad 30% twórców, których muzykę uznano za zawierającą elementy wygenerowane przez AI, zadeklarowało platformie, że nie używało żadnych narzędzi sztucznej inteligencji. Ot paradoks. Porozmawiam o tym z moim gościem, wybitnym specjalistą w tej właśnie dziedzinie, którym jest dr Mateusz Modrzejewski z Politechniki Warszawskiej. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, dzień dobry.
0: No przy okazji powiem, że pan jest i teoretykiem, i praktykiem, bo jest pan perkusistą, prawda?
1: Tak jest, tak jest. Jakby najpierw byłem muzykiem, a potem przyszedłem właśnie do tej części naukowej.
0: No właśnie, może zdradzi pan takie kulisy, dlaczego ten temat tak pana zainteresował? Czyżby pan poczuł się zaniepokojony rozwojem AI?
1: Nie ukrywam, że niektóre elementy tego rozwoju technologicznego ja widzę jako element jakiejś naturalnej takiej, powiedzmy, ewolucji, tak? Jak, ponieważ muzyka zawsze ewoluowała ramię w ramię z technologią, prawda? Niezależnie od tego, czy będzie to wynalezienie fortepianu, saksofonu, jakiegoś sprzętu nagraniowego i tak dalej. Natomiast no, sztuczna inteligencja jako ten kolejny instrument ma niestety nie tylko to dobre i pozytywne i ekspresyjne oblicze, ale też niesie ze sobą wiele zagrożeń.
0: Czy za chwilę muzycy będą nam potrzebni, no nie wiem, jakie kasjerzy w supermarketach? No wciąż jeszcze istnieją, ale często na zasadzie takich pomocników.
1: Muzyka, w szczególności muzyka wykonywana na żywo, ma się świetnie, ma się lepiej niż kiedykolwiek i myślę, że zupełnie nic jej nie grozi. Natomiast kwestia nagrań i wytwarzania nagrań, no tutaj sytuacja już wygląda nieco inaczej.
0: Czy rzeczywiście tak jest, że sztuczna inteligencja potrafi już taki utwór skomponować, że człowiek, kiedy go słucha, to nie jest w stanie odróżnić tak na ucho muzyki wygenerowanej sztucznie od tej, która jest skomponowana przez człowieka?
1: Absolutnie. Bardzo, bardzo często ja nie jestem w stanie poznać, który utwór stworzyła maszyna i badania pokazują, że w ogóle większość słuchaczy już nie słyszy różnicy. I to nie jest wstyd, tylko to jest informacja o tym, jak dobre stały się te narzędzia w przeciągu kilku ostatnich lat.
0: A gdzie kończy się inspiracja, zaczyna się po prostu kradzież twórczości przez AI, no i muzyków, którzy korzystają z tego typu pomocy?
1: To jest świetne pytanie, przy czym nie mnie jest to pytanie rozstrzygać, bo to pytanie już w tej chwili rozstrzygane jest w sądach. Jest cała masa pozwów, jest cała masa spraw sądowych i tak naprawdę prawo, które będzie zarządzać tym, w jaki sposób korzystamy z tych nowych narzędzi, dopiero powstaje. Czyli można powiedzieć, że my już jedziemy tą drogą, a ona jest asfaltowana kilka metrów przed nami.
0: Proszę pana, ja mam troszkę lat i pamiętam te dyskusje jeszcze na przykład z lat 70. czy 80., zwłaszcza 80., kiedy w grę zaczęła wchodzić muzyka samplerowa, oparta na tak zwanych próbkach branych z jednych utworów i kopiowanych do drugich. Wtedy no, rozgorzała taka dyskusja prawna też, ale też artystyczna. Powstawały takie zespoły jak KLF na przykład, Copyright Liberation Front, prawda? Które korzystały z takich
1: gotowych próbek, tak.
0: Prawda? Czy muzyka hip-hopowa, która korzystała na szeroką skalę z tego typu sampli właśnie. Czy mamy do czynienia z rozwinięciem jakby tych dyskusji, które już kiedyś na zasadzie właśnie takich dyskusji o postmodernizmie w muzyce rozgrywały się wcześniej?
1: Częściowo. Jakby ta technologia absolutnie nie zastąpi muzyków, ale zamieni, może zastąpi to, za co się płaci. No bo w latach 80., no nie wiem, automat perkusyjny też miał zastąpić perkusistów, a to się kompletnie nie wydarzyło, a w zamian za to powstało wiele gatunków muzyki elektronicznej, nie wiem, house czy techno i to jest również bardzo, bardzo wartościowa, interesująca pod względem artystycznym muzyka. Teraz pytanie brzmi, jakie znajdziemy zastosowania dla tych nowych technologii w muzyce i już takie zastosowania są znajdowane, chociaż to jest cały czas bardziej muzyka awangardowa, eksperymentalna, gdzie w zasadzie jakaś sieć neuronowa czy inny algorytm sztucznej inteligencji jest wykorzystywany jako instrument. No zupełnie inaczej wygląda natomiast właśnie kwestia tego, za co się płaci w takiej muzyce, powiedzmy, masowo produkowanej, bo sztuczna inteligencja jest w stanie produkować muzykę masowo, no i do jej treningu, do jej szkolenia wykorzystywane są bardzo często bezprawnie, bez licencji, bez uzyskania zgody, bez sprawnie utwory już istniejącej. Tutaj właśnie, no właśnie jest
0: cała
1: rozgrzała.
0: No właśnie, są takie gatunki jak mashup na przykład, prawda? Czyli takie mieszanie z tego, co już było, prawda? No, w momencie, kiedy w grę wszedł ten cytowany już przeze mnie postmodernizm, to kwestia oryginalności muzyki przestała być właściwie sprawą pierwszoplanową. Zgodzi się pan ze mną?

0: Tak, chociaż cały czas wydaje mi się, że jednak ludzie lubią słuchać innych ludzi. Zawsze interesuje nas, że za danym tworem czy utworem stoi jakiś człowiek, stoją jego decyzje, stoi jego historia. I to jest to, co nas zawsze przyciągało do słuchania właśnie jakiejś nowej ekspresji czy historii nowych ludzi.
1: A ja może przywołam ten słynny slogan z filmu Race, prawda? Może ludzie lubią słuchać tych utworów, które już znają.
0: To na pewno i dlatego też jednym z najpopularniejszych zastosowań w tej chwili sztucznej inteligencji cały czas jednak jest pastisz. Ludzie tworzą po prostu pastiszowe przeróbki już istniejących utworów, prawda? Jakieś właśnie utwory tam z lat 80. śpiewane przez współczesnych tam raperów albo na odwrót. Cały czas lubimy właśnie jakieś takie pastiszowe przeróbki, natomiast w środowiskach takich artystycznych czy w środowiskach eksperymentalnych są znajdowane znacznie, znacznie właśnie ciekawsze zastosowania tych technologii. Warto też moim zdaniem to śledzić.
1: No właśnie, te pastisze, prawda, te jakby warianty starych utworów, czy to będzie cover na przykład, czyli nowe wykonanie w nowej aranżacji, czy jakiś fragment wysamplowany i wykorzystany ponownie w innym utworze, to jest rzecz już właściwie tak typowa, także na listach przebojów muzyki popularnej, że właściwie rzeczywiście chyba nie warto o tym mówić, bo to już jest nasza rzeczywistość. Ja pana zapytam może o coś głębszego właśnie, bo... czy pan jako perkusista, ja chciałem się odwołać do pana doświadczeń, czy pan analizując utwór, no pan wie o tym, że to nie jest tylko zapis nutowy, prawda, że to nie tylko w grę wchodzi to, jak to jest zapisane, czy w komputerze, czy w postaci partytury takiej tradycyjnej. Liczą się pewne niedoskonałości, prawda, oddechy, trzaski, szumy, mikrosekundy, przypadek, prawda, czy AI
0: zgadzam się.
1: To odtworzyć, żeby to miało taki rzeczywiście przypominający ten ludzki charakter?
0: Nagrania tworzone przez AI w tej chwili brzmią rzeczywiście dosyć sterylnie i to wynika ze sposobu, w jaki te algorytmy są uczone, bo one są uczone pewnego rodzaju, powiedzmy, uśredniania, tak? Większość nagrań studyjnych, na których te algorytmy są uczone, no jednak brzmi dobrze, jest produkowana w pewnym standardzie i tak dalej, więc te rozwiązania mają tendencję do tego, żeby zmierzać w stronę jakiegoś takiego uśredniania, ale tu mówimy o tych wielkich systemach, które amerykańskie korporacje próbują nam tutaj sprzedawać i wciskać jako no zupełnie najnowsze, najlepsze osiągnięcia techniki. Natomiast wiele mniejszych modeli, które powstają w laboratoriach, czy to akademickich, czy właśnie w jakichś takich środowiskach artystycznych, gdzie po prostu zajawkowicze tworzą jakiegoś rodzaju nowe narzędzia, czy nowe rozwiązania, one bardzo często brzmią ciekawie, właśnie potrafią odwzorowywać pewne niedoskonałości, albo nie generują muzyki zupełnie od zera, tylko tworzą jakieś zupełnie nowe właśnie brzmienia, ale już rolą człowieka jest to, żeby za pomocą tego brzmienia coś tam zagrać czy stworzyć.
1: A czasami zepsuć, prawda? Tak jak glitch na przykład, prawda? Coś zepsuć.
0: Tak, dokładnie. Prawda? Jednak ta niedoskonałość, ten element ludzki, no dla mnie cały czas, jakby ja zajmuję się naukowo tym tematem od wielu lat, ale jednak cały czas po prostu kocham muzykę, uważam, że muzyka jest czymś pięknym i ten element ludzki, ten element właśnie jakiejś niedoskonałości, element ryzyka, no jest czymś co jest nie do zastąpienia.
1: No właśnie, to ryzyko jest wpisane często w komponowanie, prawda? Bo jeżeli przeanalizujemy historię muzyki XX wieku, tej nazwijmy to poważnej, no mieliśmy do czynienia z absolutnym nowum, prawda? W postaci, nie wiem, szkoły wiedeńskiej, do dekafonii, prawda? Kiedy coś, co wydawało się kompletnym chaosem w muzyce, nagle stawało się czymś, co jest dla ucha człowieka traktowane jako pewna nowa harmonia. W muzyce popularnej, no muzyka lat 60., prawda? Muzyka psychodeliczna, która używała zupełnie innych, prawda, formuł komponowania, zrywała z tym klasycznym charakterem piosenki. No to też było zupełnie coś nowego, prawda? Z tą improwizacją, z tymi dodatkami technologicznymi, przeróżnymi, prawda, różnymi sprzężeniami gitarowymi i innymi efektami. Czy proszę pana, czy sztuczna inteligencja dzisiaj to będzie kolejny krok na tej właśnie drodze wymyślania nowych dźwięków? Czy sztuczna inteligencja stworzy nam coś, czego do tej pory nigdy, nigdzie nie słyszeliśmy?
0: Ja bardzo, bardzo na to liczę. To jest świetne pytanie i co ciekawe, niektóre z ośrodków, które właśnie historycznie zajmowały się rozwojem muzyki właśnie w harmonii z rozwojem technologii, na przykład francuski IRCAM, gdzie powstał serializm, czy inne właśnie takie nowatorskie metody kompozycji.
1: Szkoła na przykład, prawda?
0: Tak. Niektóre z tych ośrodków dzisiaj też zajmują się właśnie zastosowaniem sieci neuronowych, czy innych algorytmów sztucznej inteligencji, więc patrząc na to i na tę odnogę rozwoju tych technologii, jestem bardzo, bardzo optymistyczny. Natomiast musimy też pamiętać, że istnieje też ta odnoga, gdzie badane są właśnie te zastosowania służące do po prostu masowej produkcji za pomocą algorytmów niekoniecznie uczonych w legalny czy etyczny sposób. Więc,
1: czy to powinno ja być jednak specjalnie oznaczane?
0: Tak, jak najbardziej powinno być. Są teraz, ja nie jestem prawnikiem, ale są teraz nowe regulacje, które wymagają tego, żeby to było oznaczane i w przeciągu najbliższych miesięcy w usługach streamingowych będziemy widzieć oznaczenia. To też jest ciekawe pole badawcze, bo czym innym jest jakieś, powiedzmy, detekcja utworu w całości wygenerowanego przez AI, ale co jeżeli wygenerowaliśmy na przykład tylko wokal albo tylko gitarę? No problem się staje wtedy znacznie trudniejszy, więc tutaj też my jako naukowcy mamy bardzo dużo roboty nad rozwojem
1: nowych. Na przykład może być wygenerowany, prawda? Na tej może powstać cały utwór rockowy, prawda?
0: Dokładnie. Jeżeli ja na przykład jako perkusista wymyśliłem sobie jakiś tam fajny beat i chciałbym sobie do tego wytworzyć 20 różnych wersji gitary, no to w tej chwili już można to zrobić, tak? Albo żeby tam jakiś AI-owy wokalista lepiej czy gorzej zaśpiewał do mojego. No i co teraz, jeżeli chodzi o detekcję poszczególnych ścieżek? To są fascynujące zagadnienia, bo to jest tak, jakby podrobić tylko kawałek banknotu, a cała reszta jest prawdziwa, prawda?
1: Jeszcze chciałbym troszkę wybiec w przyszłość i nawiązać do początku naszej rozmowy, bo pan mówił, że to jest właściwie kwestia nagrywania w studiu, prawda, jeszcze w dalszym ciągu, a na żywo. No, tak. Wciąż mamy do czynienia jednak z homo sapiens sapiens grających na gitarach, saksofonach, perkusjach i tak dalej. Ale gdyby się tak okazało, że człowiek jest w stanie wygenerować, stworzyć po prostu doskonałe androidy, tutaj się Philip K. Dick kłania, które są nieodróżnialne od ludzi, prawda? I takie androidy występują na scenie i grają muzykę wygenerowaną przez AI. Czy to jest możliwe w przyszłości, pana zdaniem?
0: Wow, no tutaj już wchodzimy w mocne science fiction i gwiezdne wojny. Trudno jest mi to przewidzieć, natomiast porusza pan bardzo ważny wątek, bo hardware, czyli sprzęt, od zawsze jest trudniejszy niż software, czyli oprogramowanie. Jednak oprogramowanie potrafimy jako gatunek ludzki wytwarzać bardzo dobrze, a jednak sprzęt jest trudny, sprzęt się psuje, sprzęt wymaga innych zasobów i tak dalej. Więc myślę, że na to poczekamy jeszcze ileś czasu, a czy w przyszłości będziemy widzieć właśnie jakieś takie androidy czy humanoidy. No, kto wie, na przykład w krajach azjatyckich już są popularne pewnego rodzaju awatary, a na przykład w muzyce elektronicznej czy w kulturze klubowej bardzo często jest tak, że jest gigantyczna scena, a na środku malutki ludzik, właśnie DJ czy producent, który wykonuje gdzieś tam czy odtwarza swoje utwory, więc czas pokaże.
1: No i pytanie dickowskie, czy androidy śnią już o elektrycznych gitarach? Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Zdecydowanie.
1: Doktor Mateusz Matrzejewski z Politechniki Warszawskiej, uczony, ale także perkusista, co ważne w tej rozmowie, bo tutaj przewijała się i teoria, i praktyka. No i ciekaw jestem waszej opinii. Co wy na ten temat sądzicie? Czy już przyzwyczailiście uszy do takiej sztucznie generowanej muzyki? Czy to dla was problem, czy nie? SMS 3322 radio@rmf24.pl. Czekamy.

0: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne. Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: Czy w umysłach naukowców, być może już w magazynach, silosach, kryje się broń, która odmieni oblicze wojny? Broń hipersoniczna, lasery, inne nowe technologie. O tym w najnowszym odcinku Wojny Światowej.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
12: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
13: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Castorama!
15: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
19: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
18: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
21: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Po reklamie.
0: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
1: Mamy 10.30 w RMF 24 Wrocław. Zaczynamy kolejne wydanie Faktów. Daniel Chawrylenia, zapraszam. Piątek w mieście 100 mostów ma być słoneczny, ale najbliższej nocy znów mocno popada. Według synoptyków na nizinach spadnie około 50 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach nawet dwa razy tyle. Dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego uspokaja jednak. W czasie najbliższych opadów nie należy spodziewać się realnego zagrożenia powodziowego.
2: Największe zagrożenie może wystąpić w miastach, tam gdzie mamy duże powierzchnie nieprzepuszczalne, gdzie ze względu na zatykanie się poprzez to, że woda będzie niosła ze sobą różnego typu gałęzie, liście, śmieci, będzie mogło dochodzić do zatykania się kanalizacji burzowo-deszczowych. No i tam lokalnie może dochodzić do wzrostu poziomu wody, ta woda będzie się utrzymywała, będzie wzrastała jej grubość, no i lokalnie przejazd będzie ograniczony dla samochodów.
1: Kumulacja opadów w naszym mieście ma nastąpić pomiędzy 18 a północą. Uważajcie na siebie, a aktualne prognozy pogody dla Wrocławia i okolic, jak zawsze po faktach o pełnej w RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat i teraz szczegóły nowej akcji, z jaką rusza MPWiK. Chodzi o darmową kranówkę w kawiarniach, restauracjach i hotelach. Lokale, które bezpłatnie serwują wodę z kranu, otrzymają specjalne naklejki i trafią na mapę serwisu pikranówkę.pl. Więcej Przemysław Gałecki, wiceprezes MPWiK Wrocław.
3: Wystarczy wejść na stronę pikranówkę.pl i zgłosić swój lokal, dołączyć do naszego projektu. Woda kranowa we Wrocławiu jest świetnej jakości, badana 100 tysięcy razy w ciągu roku, zawiera cenne mikroelementy i elektrolity, więc warto postawić właśnie na kranówkę. Dziś już co drugi wrocławianin decyduje się właśnie na taką wodę.
1: Dodajmy, że we Wrocławiu w ramach kampanii już około 30 hoteli i restauracji serwuje bezpłatnie wodę z kranu mieszkańcom i turystom. Zmieniamy temat. Antony Hickey został zawodnikiem grającego w Ekstraklasie koszykarzy Śląska Wrocław. 34-letni amerykański rozgrywający ostatnio występował we włoskim Udine. W przeszłości bronił też barw Asseco Gdynia i spójni Stargard. Hickey jest czwartym koszykarzem pozyskanym przez Śląsk przed startem nowego sezonu. Wcześniej kontrakty podpisali Antony Wrzeszcz oraz Amerykanie Malik Parsons i Matt Rogers. Śląsk pod wodzą nowego trenera Izraelczyka Daniego Franco rozpoczął już przygotowania do sezonu i na razie ćwiczy na własnych obiektach. Podczas okresu przygotowawczego wrocławianie m.in. wezmą udział w turnieju w Londynie z udziałem miejscowych Lions, a także Paris Basketball i słynnego Żalgirisu Kowno. I jeszcze wrocławski ekosystem, który dziś otwiera szósty bank słoików na terenie naszego miasta. Znajdziecie go przy ogródkach działkowych Malina przy ulicy Klecińskiej. Na miejscu spotkacie też edukatorów ekosystemu z kompostem z wrocławskich odpadów zielonych i szot z tak zwanym wieszakiem ostatniej szansy. Akcja potrwa do 13.00.

0: Za 24 minuty rozpocznie się dodatkowe posiedzenie rządu. Tak oblicza mamy 10:36. A to posiedzenie będzie poświęcone przyszłorocznemu budżetowi, a więc dla premiera i ministrów przynajmniej dzisiaj, mimo wakacji sejmowych, dzień pracy. No mamy jeszcze więcej informacji na temat tego pracowitego harmonogramu. Pracuje też nasz warszawski reporter Michał Radkowski. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Michale, czego możemy się spodziewać po tym dzisiejszym posiedzeniu rządu?
1: No, premier dwa dni temu mówił, że dzisiaj mają być ustalone wszystkie detale i szczegóły dotyczące budżetu na przyszły rok. To jest robocze posiedzenie rządu. No, generalnie jest tak, moglibyśmy tak powiedzieć, że jeśli dziś wtorek, to mamy posiedzenie rządu. Ale dzisiaj mamy piątek, więc mamy takie dodatkowe robocze posiedzenie.
0: Dzisiaj piątek, więc mamy wyjątek. Tak?
1: Pięknie ci się to zrymowało i jest to zgodne z prawdą. Ja przypomnę, że takie wstępne założenia do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok rząd przedstawił nam na początku czerwca. Tam poznaliśmy wtedy kilka ważnych wskaźników, czyli na przykład, że inflacja w przyszłym roku ma się znaleźć na poziomie 2,5%, PKB ma wzrosnąć o 3,1%, wynagrodzenia w sektorze publicznym mają wzrosnąć o 3%, natomiast w całej gospodarce narodowej prognozowany wzrost płac ma wynieść 5,6%.
0: No bardzo mają optymistycznie, a tutaj się mówi, że Szwajcarzy będą potrzebni trochę do tego, żeby ten budżet ustabilizować, bo budżet jest dziurawy jak szwajcarski ser.
1: Nie wiem, czy ich obecność dzisiaj jest zaplanowana na tym roboczym posiedzeniu rządu, ale to się przekonamy. Tak, jeszcze tylko dodam, że i emerytury, i renty też według założeń tego przyszłorocznego budżetu mają być wyższe. Wyższa będzie też płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa, tak mniej więcej o 3%. Natomiast w środę dowiedzieliśmy się, co też oczywiście jest powiązane z przyszłorocznym budżetem, że rząd planuje zmiany podatkowe już od przyszłego roku. Taką informację przedstawili wspólnie i Donald Tusk, i minister finansów Andrzej Domański. Między innymi ta najważniejsza zmiana miałaby dotyczyć podniesienia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Ma być też nowa stawka wprowadzona PIT 24%. To dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie.
0: No i CIT będzie wyższy, prawda?
1: No i CIT będzie wyższy, tak jest. No jakoś trzeba znaleźć pieniądze, prawda? Bo to jednak są kosztowne zmiany. No i tutaj właśnie rząd zaproponował podniesienie stawki CIT z 19 do 22% dla tych najbogatszych firm. Natomiast dla najbogatszych firm z branży paliwowej i energetycznej to ma być wzrost z 19 do 30%. To wszystko dzisiaj ma być omawiane, mają być dogrywane szczegóły. No i szef rządu już zapowiada także harmonogram dotyczący budżetu i zmian podatkowych na kolejne tygodnie.
2: W kolejny piątek rząd podejmie ostateczną decyzję w sprawie budżetu i później są ustawowe terminy dotyczące konsultacji i zgodnie z tymi ustawowymi terminami razem z projektem budżetu, także ten projekt ustawy trafi do parlamentu. No i będziemy nadawali mu możliwie wysoki priorytet, jeśli chodzi o posłów i senatorów, z oczywistych względów. Jeśli ludzie mieliby tę ulgę odczuć w 2027 roku, to musimy to w tym roku sfinalizować.
1: Tę ulgę, o której mówił premier, ma odczuć około 3,5 miliona Polaków, bo to oni na tych zmianach podatkowych mają skorzystać. Jak słyszeliśmy, dodatkowe posiedzenie rządu planowane jest także za tydzień, również w piątek. To po to, żeby zdążyć, bo przypomnę, że zgodnie z przepisami projekt budżetu państwa musi zostać Sejmowi przedłożony do 30 września, a zgodnie z konstytucją budżet powinien trafić do prezydenta do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu takiej ustawy budżetowej. Jeśli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu, no i wtedy mielibyśmy opcję atomową w polskiej polityce, chociaż w tym roku już dużo było takich opcji atomowych. Tak. Przypomnę, to ważne też, że prezydent ustawy budżetowej
0: nie może zawetować.
1: Nie może, tak. No i jeszcze jest pytanie, czy rząd może liczyć na podpis prezydenta, ale to już pod ustawą w sprawie zmian podatkowych. Wczoraj mieliśmy takie sygnały, była konferencja w Pałacu Prezydenckim, no i wszystko wskazuje na to, że z otoczenia Karola Nawrockiego płyną takie sygnały, że raczej tak się nie stanie. Rzecznik przypominał, że prezydent jeszcze w swojej kampanii wyborczej zapowiadał, że nie będzie podpisywał ustaw podwyższających podatki. No właśnie takimi ustawami są te zwiększające CIT, o czym mówiłeś, tak, Bogdanie. No więc ciekawe, jak będzie sobie konstruował ten przyszłoroczny budżet rząd, myśląc też o tym ewentualnym wecie.
0: Tak, to jest tak. Konstrukcja tego budżetu, prawda? No i tygodniowa perspektywa. A ja tak Właśnie czekam na koniec roku. No i czekam na to, czy te progi konstytucyjne będą przekroczone jednak. To jest bardzo ważne pytanie. Bardzo dziękujemy, Michale. Michał Radkowski przekazał nam raport o stanie finansów państwa.
1: Dziękuję.
3: Tu Radio RMF24.
4: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Kastorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
15: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
14: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
17: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
18: Pora na wakacje.
17: Pora na hybrydę z rabatem.
19: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
22: Po reklamie.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeśli słuchasz nas za biurkiem, to pamiętaj, by się od czasu do czasu zrelaksować, rozprostować kości, spojrzeć w okno, a nie tylko w okienka na komputerze. A jeśli słuchasz nas w samochodzie, to też weź pod uwagę możliwości swojego organizmu. Zatrzymuj się, jeśli pokonujesz dłuższą trasę, bo nie da się bezpiecznie jeździć na umysłowych i fizycznych oparach. To tyle tego kazania. Nie dbajmy tylko o paliwo dla własnego auta, to tylko taka delikatna sugestia. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Utrzymujmy ze sobą kontakt, a ja obiecuję wam konkret, jeszcze więcej konkretów. Skoro poruszyłem temat paliwa, to podam cennik. Dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 52 grosze. Za litr benzyny 98 7 zł 33 grosze, a oleju napędowego 7,56. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. To oznacza, że dzisiejsze ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są wyższe niż wczoraj, od 3 do 4 groszy. Następne obwieszczenie ministra energii według maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane dzisiaj, no i określi ceny na weekend i na poniedziałek. Przekażemy wam natychmiastowe wieści. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Już za 7 minut będzie 11 i nowe fakty. Dowiecie się m.in. o udanej policyjnej obławie. Mundurowi zatrzymali mężczyznę, którzy uciekli wczoraj przed policją w Jodłowej na Podkarpaciu. Będzie jeszcze więcej informacji. A na razie muzyka.

0: rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: Też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Już prawie godzina 11, więc poznajmy najnowsze fakty w RMF FM. Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Feryński.
21: Wielogodzinna obława wiodłowej na Podkarpaciu.
22: Poszukiwani mężczyźni w rękach policji, o tym na początek.
21: Tragiczny wypadek w Mirosławiu koło Wrześni w Wielkopolsce.
22: Samochód potrącił pieszą na Krajowej 15.
21: Wypadek także na trasie S8 między Zambrowem i Białymstokiem.
22: Czas na Mistrzostwa Europy Siatkarek.
21: Polki rozpoczynają dzisiaj walkę o medale.
22: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Po wielogodzinnej akcji poszukiwawczej mundurowi zatrzymali mężczyznę, którzy wczoraj uciekali przed policją w Jodłowej w powiecie dębickim na Podkarpaciu.
21: Przez noc w okolicznych miejscowościach prowadzono obławę, aby odnaleźć poszukiwanych mężczyzn.
22: W Przeczycy na Podkarpaciu jest nasz reporter Paweł Konieczny.
21: Pawle, co wiadomo o tej akcji?
23: Według na razie nieoficjalnych informacji wszystko zaczęło się od rutynowej kontroli samochodów w pobliżu punktu selektywnej zbiórki odpadów w Jodłowej. W aucie podróżowało czterech mężczyzn, przy których funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości narkotyków. Pod Podczas interwencji dwóch z zatrzymanych zdołało uciec. Wtedy rozpoczęły się poszukiwania, do których ściągnięto policjantów i strażaków z Podkarpacia i Małopolski. W trakcie działań służby na jednej z posesji w Dębowej miały natrafić na laboratorium do produkcji narkotyków. Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa chemiczna Straży Pożarnej z Rzeszowa, której zadaniem było rozpoznanie i zabezpieczenie substancji chemicznych. Na razie jednak szczegóły akcji CBŚP nie są znane. Z Przeczycy Paweł Konieczny.
21: Śmiertelny wypadek na Krajowej 15 w Wielkopolsce.
22: W miejscowości Miłosław koło Wrześni samochód osobowy potrącił pieszą. Kobieta zmarła.
21: W miejscu tragedii policja wprowadziła ruch wahadłowy.
22: Dwie osoby zostały ranne na trasie S8 między Zambrowem i Białymstokiem.
21: W Nowych Zembrzycach po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Białegostoku. Jest śledztwo prokuratury w sprawie incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Chodzi o zdarzenie z miejscowości Białka Kolonia, niedaleko Łęcznej.
22: Wczoraj wieczorem policja została zaalarmowana o leżących obok torów elementach przewodów. O znalezisku powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i CBŚP.
21: Dzień wcześniej odgłos wybuchu miał usłyszeć maszynista jadący tamtędy dwiema sprzężonymi lokomotywami bez wagonów.
22: Jak mówi nadkomisarz Anna Komola z lubelskiej policji, maszynista uznał, że doszło do awarii silników lokomotywy.
3: Późniejsze oględziny nie ujawniły żadnych uszkodzeń. W wyniku przejrzenia monitoringu zauważono taki dziwny rozbłysk. Wykonane oględziny przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów.
21: Lokomotywa ma być jeszcze badana przez biegłego.
5: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
22: Już dziś w czterech krajach ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarek.
21: Polki spotkania fazy grupowej rozegrają w Turcji w Stambule.
22: Jutro w pierwszym meczu zmierzą się z reprezentacją Węgier.
21: W naszej kadrze na imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefanik, która zapewnia, że biało-czerwone nie czują presji przed rozpoczynającym się turniejem.
12: Mobilizacja i taki bardziej fokus, takie skupienie się na już docelowej imprezie, na najbliższych przeciwnikach, także bardziej bym powiedziała, że nie taki stres, taki paraliżujący, tylko bardziej taka motywacja, fokus na pracę.
21: Faworytkami do złota są Turczynki i Włoszki. Dla Polek wydaje się, że wejście do strefy medalowej będzie sukcesem.
22: Spotkanie z Węgrami jutro, a w kolejnych dniach nasze siatkarki zagrają w grupie z Łotyszkami, Słowenkami oraz Niemkami i wspomnianą Turcją.
21: Terminarz mamy na rmf24.pl. No a teraz pora na fakty kulturalne.
22: Zaprasza Marlena Chudzio.
18: Dzień dobry. Wajda na nowo. Pod tym hasłem w Suwałkach rodzi w innym mieście reżysera po raz szósty odbywają się spotkania o jego filmach. Wręczone zostaną też nagrody za całokształt twórczości Alanowi Starskiemu, Januszowi Gajosowi i Wojciechowi Marczewskiemu. W Łodzi trwa Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. Jego hasło przewodnie to wywroty. Zaplanowano ponad 40 wydarzeń z udziałem artystów z całej Europy. Dziś będzie można zobaczyć spektakl Teatru Chorea Konferencja Ptaków. Linie oporu to tytuł 50-metrowego obrazu brytyjskiego artysty Russella Hinesa. Opowiada o wojnie w Ukrainie. Można oglądać go w angielskim mieście Gloucester.
24: Po miesiącu ekspozycji malowidło przewiezione zostanie do Ukrainy, by stać się częścią lokalnych zbiorów. Początek obrazu, jego lewa strona, przedstawia ludzi z mojego miasta i to, jak zareagowaliśmy na rosyjską agresję. Dalsza część pracy poświęcona jest historiom i ludziom, których spotkałem w Ukrainie. Russell Haynes chętnie opowiada o swojej sztuce. Pędzel stał się dla niego narzędziem dokumentowania osobistych, pełnych emocji historii, zarówno uchodźców, którzy trafili do Anglii, jak i żołnierzy walczących na froncie.
18: O czym donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Poruszymy temat wojny w Ukrainie na pewno, już nie pod kątem artystycznym, ale faktograficznym. A co oprócz tego? Dzisiaj piątek, 21 sierpnia. No i takie pytanie do was, czy odliczacie już dni, czy liczycie pieniądze? Pytam głównie rodziców uczniów, pytam i od razu zapraszam do udziału w naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Na 11 dni przed 1 września, przed początkiem nowego roku szkolnego, pytamy was, ile tak naprawdę, tak z waszego rozeznania, kosztuje szkolna wyprawka, jaką sumę wy planujecie na nią wydać, na ile realnie wystarcza pomoc 300+. Tuż po 12 pełną parą ruszymy z tym tematem. Na razie 5 minut po 11. No, będą relacje i rozmowy na naszej antenie. A na razie prosimy, piszcie i dzwońcie do nas. SMS 3322, telefon 12 2 0000 12, mail radiomałpa.rmf24.pl. Twoje zdanie w Radiu RMF24. Wiem o tym dobrze, że to jest wasz ulubiony cykl. Bardzo lubicie odpowiadać na nasze pytania. Dzisiaj nowy temat szkolny, a bo to wy współtworzycie nasz program. Zapraszamy.

0: nie wiem jak dla was. Dla mnie podatki to taka finansowa alchemia, taka magia fiskalna. No często sobie nawet żartem powtarzam, że to takie hokus pokus fiskus. Dlatego bardzo chętnie słucham ekspertów tej trudnej materii, do czego i was zachęcam. Właśnie teraz w Radiu RMF24 podamy wam jeszcze więcej informacji ekonomicznych, ale także interpretacji. A chodzi o zaproponowane przedwczoraj, w środę, przez premiera Donalda Tuska oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego zmiany w podatkach. Przypomnę wam tak w skrócie. Rząd zamierza podnieść próg podatkowy, który obecnie wynosi 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy, wprowadzić nową stawkę podatku dochodowego w wysokości 24%, którą opłacaliby podatnicy o dochodach wynoszących od 130 do 150 tysięcy złotych. Dopiero ci, którzy uzyskują dochody powyżej tego drugiego progu, zapłaciliby podatek w wysokości 32%. Co to tak de facto, faktycznie oznacza dla osób zarabiających podobne kwoty? Oto w programie Gospodarczy Tydzień Marek Teichman pytał swojego gościa, Andrzeja Marczaka, doradcę podatkowego.
1: Przesunięcie progu ze 120 do 130 tysięcy to jest mała, kosmetyczna trochę zmiana. Te zmiany w ogóle wydają mi się za bardzo mało takie odważne, no to jest takie delikatne słowo. No, to jest 10 tysięcy więcej i osoby, które stosownie do tych wyliczeń tutaj dokonywanych zarabiają tak od 12 tysięcy złotych brutto, odczują de facto tę zmianę na korzyść. A najbardziej odczują tę zmianę na korzyść osoby, które zarabiają 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie i więcej, bo dla tych osób ten zysk, ta ulga, ten dodatkowy podatek, który zostaje w kieszeni, wynosi 3600 zł, czyli tak miesięcznie 300 zł. I wie pan, mam tutaj też taką refleksję, że jakby wprowadzono 60 tysięcy zł, kwotę wolną od podatku, która miała być wprowadzona stosownie do obietnic wyborczych, to te 3600 by było dla wszystkich, czyli to nie wiem, czy to jest taka korelacja, że tak spróbowano tę maksymalną zysk dla tych osób, które zarabiałyby teraz 15 tysięcy ustawić, żeby one odpowiadały te 3600 tej kwocie wolnej od podatku, która miała być 60 tysięcy. Krótko mówiąc, osoby, które zarabiają od, no powiedzmy, bo tam są jeszcze składki ZUS-owskie, 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie odczują tę ulgę, ale tak jak pan słusznie powiedział, odczują ją dopiero pod koniec roku podatkowego.
2: To znaczy nie wzrośnie im kwota płacona, znaczy ta pensja netto, którą dostają, nie spadnie w październiku, listopadzie, to jest
1: tak,
2: ta rzeczywistość.
1: Tak, ta
2: mówimy
1: rzeczywistość,
2: o osobach, które zarabiają około 12 tysięcy złotych brutto.
1: A ci co więcej, no to 13, 14, 15 i więcej dostaną ten bonus, że jest ten drugi czy trzeci, biorąc pod uwagę kwotę wolną, 30, 120 i 150 tysięcy.
2: No właśnie, 150 tysięcy miesięcznie, no to jest powyżej 12 tysięcy brutto miesięcznie, prawda? 150 tysięcy rocznie,
1: tak.
2: Czyli ten najwyższy próg. Dla tych osób, czy jakby... jakby najwięcej płacący będą nadal ci, którzy zarabiają powyżej 12,5 tysiąca złotych miesięcznie brutto na etacie. Ciągle tak. Mówimy o etatowcach tak
1: dokładnie.
2: Naprawdę.
1: Ci, co płacą skalę podatkową, podatki według skali podatkowej.
2: I teraz mamy drugą stronę tego równania, czyli ten ruch ryczałtowy, który... No właśnie, jakby zastanawiam się, jak bardzo on jest... Jakby on został zakomunikowany jako ruch dla najbogatszych. Spotkało się to z krytyką też polityczną przeciwników takich ruchów po stronie przedsiębiorców, jako uderzenie też w tych, na przykład w te firmy, które niekoniecznie mają bardzo wysoki zysk, tylko mają wysokie obroty, tak, a niską marżę, a korzystają z tego ryczałtu jako z narzędzia, które jest relatywnie proste. I ja waham się, mówiąc,

0: o tym, w kogo to uderzy, dlatego że my mamy jednak pewien problem z ryczałtem, to znaczy jako narzędziem. Ono się stało bardzo popularne w ostatnich latach dla bardzo różnych grup zawodowych. Jakby dla kogo jest ryczałt i jakby co ono oznacza, znaczy jakby i co te zmiany oznaczają dla tych ryczałtowców?
1: Pamiętajmy, że osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, mają trzy podstawowe formy opodatkowania do wyboru. Te zasady ogólne, o których mówiliśmy, obecnie 12-32%, mogą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym 19%. Ten 19% podatek jest nakładany na dochód. I tutaj od pierwszej złotówki, tutaj nie ma tej kwoty wolnej od podatku, o której mówiliśmy, lub też mogą wybrać ryczałt ewidencjonowany, czyli to jest taka forma opodatkowania, gdzie nakładamy podatek na przychód. Nie są istotne koszty uzyskania przychodu. Tutaj ich się w ogóle nie odlicza. I to jest uproszczona forma opodatkowania.
2: O propozycjach kosmetycznych zmian podatkowych, i też niesłowności premiera Tuska, niespełnionych w przedwyborczych obietnicach, mówił Andrzej Marczak, doradca podatkowy. Oczywiście to podkreślamy, to na razie propozycje rządu, muszą one pozytywnie przejść drogę legislacyjną, aby wejść w życie. No i na końcu, jeszcze jest biuro prezydenta. No i pytanie, czy Karol Nawrocki nie pożałuje atramentu na podpis? Żartuję oczywiście, ale całkiem serio zapraszam na całość rozmowy Marka Teichmana w programie Gospodarczy Tydzień. Łatwo ten wywiad znajdziecie w aplikacji RMF On. 15 minut po godzinie 11, już 16. Za 4 minuty będą nowe fakty RMF FM, a więc jeszcze więcej informacji w naszym Radiu RMF24, naszym, a właściwie waszym, naszym wspólnym.

0: 22 minuty po godzinie 11. Obiecałem wam nowe informacje. No i słuchajcie, uświadomiłem sobie, że trwa 1640 doba pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Przypomnę wam, reżim Putina otwarcie ruszył na państwa Zełenskiego 24 lutego 2022 roku, więc ten morderczy atak trwa już piąty rok. No i pytanie, czy są jakiekolwiek szanse na pokój. W radiu RMF24 przytoczy wam nowy, no bardzo delikatnie mówiąc, przewrotny komunikat Kremla. A brzmi on tak. Rosja jest otwarta na wysłuchanie nowych propozycji dotyczących osiągnięcia porozumienia w sprawie konfliktu na Ukrainie. Tak się wyraził zastępca ministra spraw zagranicznych Rosji. Siergiej Ryabkow udzielił wywiadu portalowi informacyjnemu News.ru. Dodał, że wszelkie propozycje powinny odzwierciedlać realia na miejscu. Ryabkow stwierdził, że Stany Zjednoczone wykazały gotowość do, cytuję, konstruktywnego dialogu oraz zrozumienia stanowiska Rosji. Oto kolejny fragment jego wypowiedzi. Na tym etapie ważniejsze jest, na ile Waszyngton jest w stanie wpłynąć na decyzję reżimu kijowskiego i jego europejskich sponsorów, którzy wciąż marzą o strategicznej porażce Rosji. Tak powiedział portalowi. Powiedziałem informacyjnemu, ale no nie wiem, zastanawiam się, czy nie dezinformacyjnemu. A w tym czasie ukraińskie władze regionalne podały w komunikatorze Telegram, że 3 osoby zginęły, a 42 zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwody charkowski, chersoński, zaporoski i sumski. Moskwa zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 135 dronów bojowych, podały siły powietrzne w Kijowie. Tu radio RMF24, a ja wam polecam jeszcze naszą stale aktualizowaną witrynę rmf24.pl. Na tej stronie mamy jeszcze więcej informacji. Polecam wam najnowszy artykuł. Brzmi on tak. Początek. Przeczytam tylko. Władze Ukrainy przygotowywały operacje z użyciem nawet 1000 dronów wyposażonych w systemy autonomicznego naprowadzania, której celem miało być długotrwałe sparaliżowanie ruchu cywilnego na moskiewskich lotniskach. Tę informację podał The Atlantic. Akcja o kryptonimie M&M nie została jednak zrealizowana. Szczegóły znajdziecie, jak już powiedziałem, w naszej witrynie.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: też Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
5: Euro na wszystko Cię stać. Eurorama Ty masz, kupuj.
6: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
2: Daniel Chawrylenia, kłaniam się o 11.30 i zapraszam na fakty przed południem w RMF 24 Wrocław. Weź książkę i jedź za darmo. Jutro z okazji Europejskiej Nocy Literatury tradycyjna książka lub czytnik e-booków zwalniają z kupowania biletów w autobusach i tramwajach, których dokładnie wyjaśniła nam Paulina Tyniec-Pisz, dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
3: Każdy pasażer, który będzie miał ochotę skorzystać, dojechać na wydarzenia planowane w ramach tego dnia, będzie posiadał książkę, czytnik e-booków, nie będzie musiał kasować biletu zarówno w komunikacji stricte miejskiej, w komunikacji aglomeracyjnej, czyli w tak zwanych naszych 900-kach, ale też w komunikacji kolejowej na terenie Wrocławia. Tym rozwiązaniem objęte są podróże po Wrocławiu z włączeniem oczywiście naszej stacji Winy, która służy głównie mieszkańcom Jagodna.
2: Jubileuszowa 15. Europejska Noc Literatury tym razem odbędzie się na Borku. Czytania rozpoczną się o 18, a szczegóły znajdziecie na stronie nocliteratury.pl. Pierwszy dzwonek jeszcze przed nami, ale pamiętajcie, że najdroższa inwestycyjnie szkoła Wrocławia już rusza. Jutro miasto zaprasza na rodzinny piknik sportowy w nowej szkole przy ulicy Zwycięskiej. Od 10 do 14 szkolne boiska zamienią się w strefę zabawy i dobrej energii. Na miejscu m.in. sportowe wyzwania, dmuchańce i animacje, kreatywne warsztaty, a także pierwsza pomoc i strefa bezpieczeństwa. Będzie też możliwość zwiedzenia jednej z najnowocześniejszych szkół w Polsce pomiędzy 10.30 a 12 co pół godziny. Zapisy na miejscu. Przypomnijmy, placówka przy ulicy Zwycięskiej to 100 milionów złotych inwestycji i miejsce dla 1200 dzieci z nowoczesnymi pracowniami, salami sportowymi, boiskami i placami zabaw. Jak już wiecie z wcześniejszych faktów w RMF 24 Wrocław, policja podważa autentyczność zdjęcia pumy, która miała być zauważona w Zagórzu Śląskim. Powiat wałbrzyski przekonuje, że dowodów na zagrożenie nie ma. Wałbrzych monitoruje sytuację, a informacje w sprawie pumy, która miała pojawić się w naszym regionie, zebrał Bartek Paulus.
4: Po tym jak policja podważyła autentyczność zdjęcia, powiat wałbrzyski poinformował, że na podstawie dotychczasowych ustaleń brak jest dowodów na to, aby takie zagrożenie występowało na terenie powiatu. Mowa oczywiście o pumie. Służby pozostają jednak czujne na takie zgłoszenia. Miasto także informuje o braku dowodów na obecność pumy na terenie Wałbrzycha. Przypomnę, było zgłoszenie o tym, że widziano pumę w wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze. Urząd zapewnia jednocześnie, że monitoruje sytuację i nie bagatelizuje żadnego zgłoszenia.
2: Sytuację monitoruje także nasz korespondent. Jeżeli pojawią się nowe wątki w tej sprawie, na pewno usłyszycie o nich w RMF 24 Wrocław. I jeszcze jedno. W kalendarzach 21 sierpnia dla wrocławian to przecież pamiętna data. Mija dokładnie 16 lat od słynnej libacji na skwerku. Pozdrawiamy wszystkich uczestników tego wiekopomnego wydarzenia, a w faktach za godzinę m.in. miłość od pierwszego wejrzenia we wrocławskim zoo.
5: Dziś piątek, więc czas na cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Pytamy, ile naprawdę kosztuje szkolna wyprawka? SMS 3322, telefon 12 2000012, mail radio@rmf24.pl.

0: już za 11 dni szkoły otwierają podwoje. Za niecałe 2 tygodnie zabrzmi pierwszy dzwonek w uszach uczniów, a jeszcze wcześniej zadźwięczy ostatni dzwonek dla rodziców, no by kupić dzieciom potrzebne do szkoły rzeczy. No i bardzo jesteśmy ciekawi, czy już robicie zakupy. Ile tak naprawdę kosztuje szkolna wyprawka? SMS 3322, telefon 12 2 000 012, mail radio@rmf24.pl. To twoje zdanie w radiu RMF24. W samo południe ruszamy z kopyta z tym tematem, połączymy się z Łodzią, będą relacje, będą rozmowy. No i zapytamy właśnie o wasze domowe finanse. No ale mamy też na uwadze finanse państwa oczywiście. To jest przedpołudniowy program radia RMF24. Za 22 minuty będzie 12. Rząd właśnie rozpoczął nieformalne robocze posiedzenie poświęcone pracom nad budżetem państwa na przyszły rok. Kolejne posiedzenie Rady Ministrów, na którym ma podjąć decyzję w tej sprawie, ma odbyć się za tydzień, 28 sierpnia. Jak stwierdził na początku obrad premier Donald Tusk, dzisiaj prawdopodobnie ukażą się informacje dotyczące ratingu Polski. Bardzo ważna opinia, wiadomość, czekamy na nią. Mam nadzieję, że po raz kolejny dowiemy się, że rynki światowe mają zaufanie do stabilności polskiej gospodarki, wyraził się szef rządu. No i jak dodał, sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca.
1: Wiadomo, że państwo, które wydaje najwięcej, obiektywnie najwięcej na swoje bezpieczeństwo, przemysł zbrojeniowy, ochronę granicy w Europie, a nie jesteśmy jeszcze przynajmniej największą gospodarką w Europie, ponosi tego konsekwencje. 5% z budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy. Bo bezpieczeństwo, tak jak powiedziałem, jest i będzie naszym priorytetem.
0: Konsekwentnie premier tłumaczy w ten sposób, no, niezbyt dobrą sytuację budżetu państwa. Szef rządu sporo czasu w trakcie konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów poświęcił też służbie zdrowia. No i zapowiedział dodatkowe środki na ten cel.
1: Przygotowujemy, jak wiecie, ustawę, no powiem umownie, o zdrowiu, tak aby pieniądze pochodzące ze składek i z budżetu nie były marnowane albo nie wpadały w ten obszar nadużyć, czasami nieuzasadnionych zarobków. Wiecie dobrze, o czym mówię. My dzisiaj możemy poinformować, że przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia i to jest też nasz priorytet, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
0: Premier Donald Tusk mówił też o innej ważnej rzeczy, trzeciej właściwie na tej liście. Dodał, że chodzi o projekty dotyczące energii oraz infrastruktury drogowej i kolejowej. Będziemy trzymać rządzących za słowo oczywiście. W radiu RMF24 mamy jak codziennie jeszcze więcej informacji.
2: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka. Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
3: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
2: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
4: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
2: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
5: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
6: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes. Less stress.
11: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol.
12: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Tematy dnia, komentarze publicystów i analizy ekspertów. Tylko w radiu RMF 24.
3: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun

0: Uwielbiam piątek.
1: Także dlatego, że dziś mamy program w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. No bardzo lubię czytać i cytować wasze opinie. Cieszę się bardzo, kiedy dzwonicie, kiedy przekazujecie nam własne oceny, refleksje. No i liczę, że tak będzie także dzisiaj. A dzisiaj pytamy, przypominam, ile tak naprawdę kosztuje was szkolna wyprawka? Rodzice uczniów, ile planujecie na nią przeznaczyć? Jaka kwota jest dla was do udźwignięcia finansowo? Na ile realnie wystarcza 300+? SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. W samo południe, już za kilka chwil, wystartujemy z naszym programem na ten temat, a na razie no, zbieram wasze głosy. Telefonujcie, smsujcie, mailujcie. Twoje zdanie w Radiu RMF24. Interaktywny program. To wy go współtworzycie. To taki nasz Hyde Park, można powiedzieć. To jest Radio RMF24. Zachęcamy do kontaktu, ale też mamy konkrety. Czy zaskoczę was, jeśli powiem, że zrzuty ekranu na komputerze lub telefonie mogą pogarszać pamięć? Do takich wniosków doszli psychologowie z Binghamton University w Stanach Zjednoczonych. Jak wyjaśnili autorzy tego badania na łamach pisma Memory and Cognition, podobne zjawisko obserwowano wcześniej w przypadku robienia zdjęć. Osoby fotografujące przedmioty lub wydarzenia później pamiętały je gorzej, szczególnie jeśli do wykonanych zdjęć już nie wracały. Psychologowie określają to jako efekt upośledzenia pamięci wskutek robienia zdjęć. Teraz naukowcy postanowili sprawdzić, czy podobny mechanizm działa także podczas wykonywania zrzutów ekranu i co odpowiada za pogorszenie zapamiętywania. W tym celu pokazywali uczestnikom na ekranie reprodukcje dzieł sztuki. Niektóre z nich badani mieli jedynie oglądać, a inne dodatkowo zapisywać za pomocą zrzutów ekranu. Następnie testowano ich pamięć. Jak podsumowali badacze, zrzuty ekranu mogą wspierać pamięć, jeśli wykonujemy je świadomie i później do nich wracamy. Problem zaczyna się wtedy, gdy robimy ich dziesiątki i pozwalamy bez końca gromadzić się w telefonie. Ja sobie przy okazji przypomniałem obraz Salwadora Dalego, Trwałość pamięci. Tam są takie zegary zawieszone jak placki na gałęziach. No!

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
1: Po reklamie.
16: Zbliża się godzina 12, a w samo południe samo sedno, czyli fakty RMF FM. Przed mikrofonem Ewa Kwaśny, która przygotowała i przedstawi najnowszą porcję informacji w Radiu RMF 24.
17: Witam i zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiada więcej pieniędzy z budżetu na ochronę zdrowia.
18: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej.
17: Krakowska policja poszukuje świadków tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Autostrada A2 będzie szersza. Podpisano umowę na rozbudowę kolejnego odcinka między Łodzią a Warszawą. Za chwilę też ważne informacje dla wypoczywających nad Bałtykiem. Budżetu z przeznaczeniem na obronność, znaczne zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia. Takie priorytety przyszłorocznego budżetu wskazuje Donald Tusk. Przed roboczym posiedzeniem rządu premier zapowiedział, że przyszłoroczny budżet zostanie uchwalony w przyszły piątek. Jego istotną częścią ma być ustawa dotycząca dodatkowych środków na ochronę zdrowia, mówił Donald Tusk.
18: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
17: Premier zwrócił też uwagę, że odpowiedzialność za budżet ponosi również prezydent. Każde weto podważa jakiś element zaufania do państwa, za co płacimy my wszyscy, mówił Donald Tusk. Krakowska policja poszukuje świadków tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Doszło do tego w nocy na osiedlu Willowym w Nowej Hucie.
15: Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mogą mieć informacje na jego temat, proszone są o kontakt z dyżurnym komisariatu 8 w Krakowie lub pod numerem alarmowym 112.
17: Apeluje młodszy aspirant Rafał Wawrzuta. W przyszłym tygodniu sprowadzone mają być ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura okręgowa w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co teraz dzieje się w tej sprawie?
19: Polskie i węgierskie służby załatwiają formalności związane ze sprowadzeniem zwłok, mówi rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat.
20: Jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi.
19: Rzecznik zastrzega, że na dopięcie procedur potrzeba dosłownie kilku dni.
20: Pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
19: Z węgierskich procedur wynika, że po wypadku trzeba przeprowadzić sekcję zwłok każdej z ofiar. Te sekcje mają się odbyć w Polsce. Wśród 12 ofiar śmiertelnych nie ma osób nieletnich.
17: Fakty ważne dla kierowców. W RMF FM. W październiku mają rozpocząć się prace przy rozbudowie autostrady A2 o dodatkowe pasy między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało dziś umowę na kolejny odcinek inwestycji. Dla kierowców oznacza to spore utrudnienia. Na linii dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Michale, czego kierowcy powinni się spodziewać?
21: Na całym remontowanym odcinku w obu kierunkach mają być zachowane dwa pasy ruchu, ale wprowadzone zostanie ograniczenie do 70 km na godzinę. Zamontowany zostanie także odcinkowy pomiar prędkości. Ta trasa już teraz często się korkuje, dlatego drogowcy od października proszą kierowców o omijanie tego fragmentu autostrady.
22: Rekomendujemy wszystkim tym, którzy jadą z Wrocławia czy z Poznania, aby skierowali się w jednym przypadku na S8 od Piotrkowa do Warszawy, w innym przypadku na Starą Dwójkę, kierując się najpierw na A1, później na Starą Dwójkę, czyli drogę krajową numer 92.
21: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wszystkie prace powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku.
17: Z powodu wysokich fal i skażenia wody obowiązują zakazy kąpieli w kilku nadbałtyckich miejscowościach. I tak czerwone flagi powiewają m.in. w Kołobrzegu, Mielnie i Jarosławcu w zachodniopomorskim. Tam ryzyko stwarzają wysokie fale. Natomiast dwa kąpieliska w Jastarni na Helu są wyłączone z powodu skażenia bakteriami E. coli. A w faktach za godzinę zajrzymy do Gdańska, który po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd.
23: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia i też warto je odwiedzić.
17: Zapraszam na fakty o 13.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Po południu we Wrocławiu będzie pochmurno z jedynie drobnymi rozpogodzeniami. Temperatura odczuwalna w najcieplejszym momencie dnia wyniesie nawet 29 stopni Celsjusza. Słońce zniknie za horyzontem 2:00 po 20:00. Wieczorem, nocą i jutro rano na Dolnym Śląsku może występować silny deszcz i burze.
16: Bogdan Zalewski, witam ponownie i zapraszam. Wyraź swoją opinię. Zachęcamy do tego, zwłaszcza dzisiaj, bo mamy piątek, a więc dzień naszego cyklu. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Jeszcze niecałe 2 tygodnie wakacji. Jedni uczniowie cieszą się z powrotem do szkoły, inni już ronią łzy. A ich rodzice płaczą i płacą za dziecięce stroje i buty, za zeszyty, za książki, piórniki i inne niezbędne przybory. Dlatego jesteśmy bardzo ciekawi, ile naprawdę kosztuje Was szkolna wyprawka. Ile planujecie wydać na uczniowskie potrzeby Waszych dzieci? Na ile realnie wystarcza Wam 300+. Piszcie i dzwońcie do nas. Zapraszamy serdecznie. SMS 3322, telefon 12 2 0 0 0 0 12, mail radio@rmf24.pl. A już za chwilę połączymy się z Agnieszką Wyderką, naszą dziennikarką w Wozie Satelitarnym w Łodzi. Szeroko omówimy tę szkolną tematykę. Zapytamy Was na łódzkich ulicach.

0: Ale się cieszę, że znów będziemy mogli zacytować wasze głosy na naszej antenie, bo dzisiaj nasz piątkowy cykl, no, cieszący się dużą popularnością, muszę przyznać. Bardzo cenimy wasze reakcje. Mamy koniec sierpnia, czyli czas, gdy rodzice najczęściej kupują wyprawki szkolne. Dlatego dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 zajmujemy się kosztami wyposażenia dziecka do szkoły. No i mamy łączność z naszym wozem satelitarnym. Witamy serdecznie Agnieszkę Wyderkę.
1: Dzień dobry.
0: W centrum pięknego miasta Łodzi. Określisz tak dokładnie, konkretnie miejsce, w którym się znajdujesz?
1: Mogę powiedzieć, że jest to skrzyżowanie Alei Piłsudskiego z ulicą Sienkiewicza. Takie centrum też handlowe. Na pewno tutaj będziemy mieli wielu rozmówców, na to oczywiście liczę i myślę, że na gorąco też będą mogli dzielić się swoimi wrażeniami, odczuciami dotyczącymi tych zakupów szkolnych.
0: Tak, na to bardzo liczymy. No, centrum handlowe to jest bardzo wyraźny sygnał. Zacznijmy od tego, ile w tym roku realnie rodziców będzie kosztowała wyprawa. Prawka szkolna. Bez teorii. Praktyka.
1: Najwięcej rodziców szacuje, że na ten rok szkolny będą musieli wydać od 250 do 500 zł, ale jednocześnie zakładają, że do tej podstawowej sumy będą musieli dołożyć jeszcze 200-300 zł.
0: Czyli 300 plus.
1: Oczywiście, to, tak, ale to już z własnej kieszeni i z domowego budżetu. Oczywiście są też tacy rodzice, którzy będą mogli i chcieli wyłożyć na dziecko nawet do 1500 zł. Pierwsi rodzice, z którymi rozmawiałam o kosztach wyprawki, uważają, że 300 zł to może być jednak za mało na jednego ucznia.
2: Wydaje mi się, że faktycznie trzeba troszkę będzie dołożyć.
1: Że to 300 jednak nie wystarczy.
2: Wydaje mi się, że nie.
3: Jak się ma dużo dzieci, no to jednak no, trzeba trochę wydać pieniędzy na to wszystko, ale no, myślę, że nie jest źle.
1: Tak całkiem optymistycznie ocenia to ojciec trójga dzieci, ale tylko dwoje na razie chodzi do szkoły.
0: Agnieszko, no pieniądze ważna rzecz, wiadomo, tak. Ale nie tylko o kasie, o forsie będziesz rozmawiać z rodzicami.
1: Oczywiście. Zapytam ich także o to, co decyduje przy wyborze artykułów plastycznych. Marka, jakość, cena, a może ulubiony bohater lub motyw graficzny dziecka.
0: No właśnie, mody są ważne.
1: Jasne, zwłaszcza w szkole. Oczywiście ważne jest też angażowanie dzieci na takich wspólnych zakupach. Czy rodzice to robią, a może rodzice kierują się swoim osądem i zdrowym rozsądkiem.
0: To jest dobra szkoła życia, prawda? Takie wspólne zakupy.
1: Absolutnie. I od razu nauka oszczędzania. Będę chciała też dowiedzieć się, kiedy jest najlepszy moment na kupowanie wyprawki i co jest najdroższe na tej długiej liście potrzeb. Sprawdzę też, jak szkoły mogą pomóc rodzicom w udźwignięciu tego ciężaru wyposażenia ucznia na nowy rok szkolny.
0: Najdrożsi rodzice, drodzy uczniowie, wy też możecie wziąć udział w naszej dyskusji. Zapraszamy serdecznie razem z Agnieszką Wyderką. Połączymy się z Agnieszką ponownie dzisiaj. Już wkrótce zresztą. Czekamy na wasze SMS-y. 3322, telefony 12200012 lub mail radio@rmf24.pl. No właśnie, jak to się zwykle mówi, płaczecie i płacicie, czy może z radością kupujecie przybory?

0: tu RMF 24, wasze radio. U nas liczy się konkret i kontakt. Konkretnie pytamy was dzisiaj, te pytania brzmią, ile naprawdę kosztuje dzisiaj szkolna wyprawka? Rodzice uczniów, ile planujecie na nią przeznaczyć pieniędzy z domowego budżetu? Na co realnie wystarcza wam 300+? Piszcie maile i SMS-y, chwyćcie za telefon. Uwaga, podaję namiary i numery. SMS 3322, telefon 12200012, mail radio@rmf24.pl. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Niecałe dwa tygodnie wakacji przed nami. Za 11 dni będzie 1 września, no i niedługo pierwszy szkolny dzwonek. No i to jest taki, no może jeszcze nie, ale prawie, że ostatni dzwonek na uczniowskie zakupy. Jesteśmy z wami, życzymy powodzenia i odpędzenia finansowych trosk. No ale nie tylko na szkoły wydajemy kasę, prawda? A paliwa, pytacie? No to mamy odpowiedź i podpowiedź. Oto co nas czeka w najbliższych dniach na stacjach benzynowych. Zgodnie z opublikowanym chwilę temu obwieszczeniem ministra energii, od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł, czyli będzie o 2 grosze droższa benzyna 95 niż dzisiaj. Benzyna 98 7,36, czyli drożej o 3 grosze, a olej napędowy 7,59, również drożej o 3 grosze. No, grosz do grosza będzie kokosza, jak to dawniej mówiono, albo kanister, też na literę K.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ.
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Czy administracja Trumpa rozwiąże kryzys demograficzny? Jak ruch MAGA zachęca Amerykanów do posiadania dzieci?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony. 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową. A dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
14: O!
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak!
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: W Mietkowie powstają nawierzchnie największego polskiego producenta kostki brukowej i płyt terasowych Brookbet. Trwałe, solidne, odporne na czas. La Kostka, autoryzowany partner Brookbet Design, zaprasza do punktów sprzedaży. Mogrono Zdolny, ulica Parkowa 17 i Długołęka, ulica Wrocławska 6D. Przyjdź i zobacz największe ogrody wystawowe we Wrocławiu. Fachowe doradztwo, usługi brukarskie i projektowe. Wspólnie stworzymy Twój wymarzony podjazd, taras i ogród.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
3: Minęła 12.30. Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Na początek kolejna ofiara oszustów. Do wrocławskich policjantów zgłosiła się kobieta, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Szczegóły tej sprawy zna nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Paulino, jak doszło do oszustwa?
4: 48-latka rozmawiała z mężczyzną podającym się za maklera giełdowego. Fałszywy doradca zachęcał ją do inwestowania pieniędzy w akcje znanej spółki z branży naftowej, zapewniając, że jest to bezpieczne i bardzo opłacalne. Kobieta, skuszona wizją szybkiego i łatwego zarobku, przekazywała mu kolejne sumy, aż uzbierała się wspomniana kwota 150 tysięcy złotych. Kiedy zorientowała się, że środków nie można odzyskać, zgłosiła sprawę na policję. Funkcjonariusze kolejny raz apelują o rozwagę i nieufanie osobom, które obiecują szybki i wysoki zysk.
3: Pamiętajcie, że oszuści cały czas prześcigają się w pomysłach, jak pozbawić środków swojej ofiary. O metodach ich działania często mówimy na naszej antenie. Możecie też je poznać w internecie na stronach m.in. wrocławskiej policji. Zmieniamy temat. Na razie we Wrocławiu mamy jeszcze słoneczną aurę, ale późnym popołudniem w regionie mogą pojawić się silne burze i intensywne opady deszczu. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a z alertem zapoznał się Bartek Paulus.
5: Prognozowane są intensywne opady deszczu, miejscami od 40 do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie spadnie nawet 70 litrów. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80 km na godzinę. Może pojawić się także grad. Alert obowiązuje od dziś, od godziny 17 do jutrzejszego poranka. Ostrzeżenie może być aktualizowane. Warto zachować ostrożność i śledzić pogodowe komunikaty.
3: Słuchajcie też aktualnych prognoz pogody w Radiu RMF 24 Wrocław. Te zawsze po faktach o pełnych godzinach. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zaglądamy do wrocławskiego zoo. W ogrodzie zakwitła miłość od pierwszego wejrzenia. Jak już wiecie z faktów, do stada likaonów dołączył nowy samiec Eddie, który przyjechał z Czech. Zwierzak zamieszkał na wybiegu z dwiema samicami, Kamari i Nandi. Jak podkreśla Kamil Guzik, brygadzista sekcji ssaków drapieżnych w zoo Wrocław, ich pierwsze spotkanie przebiegło wyjątkowo spokojnie i bezkonfliktowo.
6: To, co się wywiązało pomiędzy nimi, było jedną z najlepszych rzeczy, które się trafiają, ponieważ kiedy Eddie został wypuszczony, dosłownie parę minut później został połączony z samicami, co zazwyczaj u większości gatunków trwa czasami nawet kilka miesięcy, zanim uda się połączyć samca z samicami. W przypadku likaonów była taka radość i taka wzajemna korelacja, że nikt nie widział przeciwwskazań, żeby połączyć je w ciągu 10 minut od wypuszczenia Eddiego na wybieg.
3: Czyli Eddie ma w sobie to coś. Po pierwszym pomyślnym spotkaniu zwierzęta zostały szybko połączone i obecnie wspólnie korzystają z wybiegu.

0: No są grzeczni rodzice jednak, którzy dbają o swoje pociechy. Właśnie teraz rodzice kompletują szkolne wyprawki, więc tego tematu nie mogło zabraknąć w naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Z badań wynika, słuchajcie, że wyposażenie ucznia będzie kosztowało w tym roku do 500 zł, do 500 zł. Opinie łodziane w centrum miasta zbiera dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, która jest obok naszego wozu satelitarnego w centrum Łodzi. Witamy serdecznie, Agnieszko, ponownie.
1: Witam znów z takiej pięknej, słonecznej Łodzi, która w ogóle, że tak powiem, nie zapowiada jeszcze tego roku szkolnego.
0: Łódź jest cudowna, jeszcze w pełnym słońcu to w ogóle mistrzostwo świata. Agnieszko, jak inflacja odbija się na takich szkolnych zakupach?
1: Oczywiście eksperci, którzy analizują tego rodzaju wydatki, mówią o tym, że czy to przybory takie plastyczne, czy podręczniki, czy też na przykład plecaki szkolne, one z roku na rok są coraz droższe i rzeczywiście jak ja rozmawiam z rodzicami, to oni widzą, odczuwają to w tych swoich portfelach.
0: Odczuwają ciężary tego plecaka, tak?
1: No właśnie. Muszą głęboko rodzice sięgać do tego plecaka, żeby plecak mógł móc kupić, czy w zasadzie sięgają do tego portfela. A ze mną jest w tej chwili mama dwojga dzieci. Córka starsza, która pójdzie teraz we wrześniu do 6 klasy. I proszę mi powiedzieć, jakby tak spróbować wymienić to takie podstawowe zupełnie wyposażenie, które musi się pojawić, żeby właśnie córa mogła się uczyć, to co by to było, ile by to kosztowało?
2: Czyli na pewno co? Zacznijmy od plecaka, no to około 150 zł. Jakieś buty na zmianę, które też trzeba co roku kupować, jak nie jedną parę, to dwie. No średnio też 150 zł, już nie mówię tutaj o jakichś zachciankach większych. Zeszyty, można powiedzieć, że 100 zł. Wiadomo, że w ciągu roku też się dokupuje, jeśli jest duży materiał, no to też trzeba dokupić. Jakieś przyprawy, takie
1: przybory plastyczne,
2: tak? Dokładnie. No też koszt około 100 zł, bo to wiadomo, że z tamtego roku już się rzeczy nie nadają, bo trzeba uzupełnić o nowe, nie wiem, brak kolorów, czy po prostu zniszczone już. No nie, strój do WF-u, myślę, że też kolejne 100 zł. No i co, tutaj też trzeba brać pod uwagę właśnie jakby preferencje dziecka, już jakby nie samego rodzica, no ponieważ wiadomo, że kiedyś jak były dzieci młodsze, to kupował się pod swoje, że tak powiem, widzimisię, teraz już bardziej no pod to, co dziecko będzie chciało i z czego będzie chciało chętnie korzystać, no bo to też się liczy, komfort dziecka w szkole.
1: Liczyłyśmy tutaj z panią tak na szybko te koszty, wyszło nam 650 zł. Takie wyposażenie, gdzie właśnie jest to uczeń 6 klasy, przy czym nie zakładałyśmy jeszcze takiej kwoty, że trzeba będzie wydać pieniądze na podręczniki, bo w ubiegłym roku córka dostała ze szkoły, prawda?
2: Zgadza się, były w szkolne. No jeśli dojdą do podręczniki do tego, to na pewno koszty wzrosną o wiele więcej. Nie orientuję się jeszcze, ile to będzie kosztowało, ale na pewno nie mało, znając doświadczenia innych rodziców, którzy mają dzieci w starszych klasach.
1: A proszę powiedzieć jeszcze taką kwestię. Właśnie czy pani bierze pod uwagę te względy ekonomiczne, bo zdanie córki też na pewno się liczy, prawda? Ale ostatecznie przeważa taki zdrowy rozsądek i ekonomia, czy jednak ten komfort dziecka, o którym pani wspominała?
2: Staram się zdroworozsądkowo, natomiast niektórych rzeczy nie da się, że tak powiem, przeforsować, więc tutaj też liczę się ze zdaniem dziecka po prostu.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Jak państwo słyszeliście, to jest też tak niestety, tego się dowiedziałam właśnie przed chwilą, że im dziecko starsze, tym koszty po prostu wyposażenia takiego ucznia rosną, a nie mówimy już nawet tutaj o uczniach szkół ponadpodstawowych, gdzie tam na pewno już trzeba podręczniki mieć we własnym zakresie i wiem już, że najdroższe są właśnie podręczniki do nauki języków obcych i ćwiczenia do nich, ale o tym będziemy rozmawiać tak. Już w kolejnych wejściach.
0: Pozdrawiamy panią, mamusię. No i rzeczywiście tutaj, ja sobie notowałem na marginesie, ile to wszystko kosztuje, to tak podsumuję może. 150 zł plecak, buty 150, zeszyty 100 zł, przybory 100 zł, strój do WF-u 100, indywidualne preferencje, no gust też kosztuje, to takie nieokreślone w zależności od dziecka. No w sumie wyszło 650 zł dla ucznia 6 klasy, plus jeszcze, słuchajcie, koszt podręczników. A jak jest u was? Do Łodzi powrócimy, a teraz wyciągnijcie kalkulatory, no nie wiem, liczydła, jakieś abakusy i przeliczcie, ile u was kosztuje koszt, ile wynosi koszt takiej wyprawki. SMS 3322 radio@rmf24.pl. No i oczywiście telefon też do nas. To jest 12 2 miliony 12. Dzwońcie do nas, czekamy serdecznie.
3: RMF 24.
4: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl. Regulaminy.
7: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Po reklamie.
3: Trwa popołudnie radia RMF 24. Jest z wami Bogdan Zalewski.

0: Ile tak naprawdę kosztuje Was szkolna wyprawka? Czekamy na kolejne Wasze głosy. SMS 3322. Bardzo ciekawy właśnie SMS wpadł tutaj do naszej skrzynki. Uważam, że szkolna wyprawka mija się z celem. Zastanawiam się, czy nie lepiej w dobie technologii wprowadzić tablety. Są e-booki, jest wiele narzędzi, by zejść z kosztów książek czy zeszytów, a dzieci będą miały lżej w plecakach. Za moich czasów książki były z rocznika na rocznik, a teraz się co chwila to zmienia, a koszty są ogromne. Warto by ministerstwo przemyślało taką opcję. To Twoje zdanie w Radiu RMF24. Czekamy na kolejne Wasze opinie na ten temat. No i oczywiście będziemy się ponownie łączyć z Łodzią. A teraz kolejna porcja informacji ze świata, a konkretnie rzecz ujmując, zza naszej wschodniej granicy. Ukraina rozważała wysłanie rojów dronów napędzanych sztuczną inteligencją na lotniska w Moskwie, aby zmusić zagraniczne linie lotnicze do wstrzymania rejsów do stolicy Rosji i wywrzeć presję na rosyjskie elity, informuje o tym The Atlantic. Amerykański magazyn, cytowany także na naszej stronie rmf24.pl, powołując się na dwa źródła znające szczegóły tej tajnej operacji o kryptonimie MMS, a więc tak jak draży chyba, prawda? Przekazał, że plan zakładał wysyłanie każdej nocy do 1000 tanich, autonomicznych bezzałogowców. Celem było całkowite sparaliżowanie pasażerskiego ruchu lotniczego w stolicy Rosji. Według rozmówców The Atlantic miało to odciąć rosyjskie elity polityczno-biznesowe od połączeń międzynarodowych i zmusić je do wywarcia presji na samego Władimira Putina w sprawie rozpoczęcia rozmów pokojowych. Systemy naprowadzenia dronów miały wykorzystywać technologię mapowania terenu i rozpoznawania celów przez AI, co pozwalało na ominięcie rosyjskich zagłuszarek systemów walki radioelektronicznej, bo eliminowało potrzebę utrzymywania łączności z operatorem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyrażał obawy, że przypadkowe uderzenie w cywilny samolot mogłoby zostać uznane za akt terroru lub piractwa. No i zgodnie z ustaleniami The Atlantic, przygotowania do operacji wstrzymano w lipcu, gdy Zełenski zdymisjonował ministra obrony Michała Fedorowa, głównego architekta tego programu dronowego w ukraińskim wojsku. A więc te plany spaliły na panewce.
1: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: Za 13 minut godzina 13 i nowe fakty RMF FM. Bądźmy razem, słuchajmy informacji, a także muzyki, w tym polskiej.

0: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje?
10: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Po reklamie.
16: Tu Radio RMF 24, wasza stacja. Zbliża się godzina 13, a skoro pierwsze po południu, to po pierwsze fakty RMF FM. Przedstawię Ewa Kwaśny.
17: Samolot z dwiema osobami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech za niespełna godzinę ma wylądować w podrzeszowskiej Jasionce. Wiadomo już, ile zapłacimy za paliwa od jutra do poniedziałku włącznie. Będzie trochę drożej. W faktach także o utrudnieniach na obwodnicy Trójmiasta po zderzeniu trzech samochodów osobowych. Gdańsk po raz kolejny najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd. I o tym też w faktach o 13. Za niespełna godzinę w podrzeszowskiej Jasionce wylądować ma kolejny samolot lotniczego pogotowia ratunkowego z dwiema osobami rannymi w wypadku autokaru na Węgrzech. Ranni będą dalej leczeni w Rzeszowie, zapowiada Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej.
18: Transportu spodziewamy się około godziny 13.40. Karetki są już w gotowości. Pacjenci od razu zostaną przełożeni do karetek pogotowia i rozwiezieni do rzeszowskich szpitali. Pacjenci są w dobrej kondycji. Oni wymagają dalszego leczenia szpitalnego, ale ich życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.
17: Równocześnie trwają formalne przygotowania do sprowadzenia ciał ofiar. W wypadku zginęło 12 osób. Trwa nieformalne, robocze posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na 2027 rok. W przyszły piątek plan wydatków i wpływów ma być gotowy. Uchwalenie odpowiedzialnego budżetu zależy od współpracy rządu z prezydentem, tak mówił premier przed dzisiejszym posiedzeniem. Przedstawiając priorytety ustawy, Donald Tusk zwrócił uwagę na konieczność współdziałania z prezydentem.
19: Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no, wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane. A więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie przestaną być prawie wyłącznie negatywne, bo zapłacimy za to wszyscy.
17: Jako priorytety szef rządu wskazał przeznaczenie 5% budżetu na obronność, zwiększenie o 17 miliardów złotych wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia. Ostrzegamy teraz zmotoryzowanych na Pomorzu. Są utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk, Karczemki i Osowa. Zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Gdyni. Korek ma tam około 2 km. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł, czyli o 2 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 3 grosze do 7,36 zł. Również o 3 grosze więcej trzeba będzie zapłacić za litr oleju napędowego. Od jutra ma on kosztować nie więcej niż 7,59 zł.
9: To także są fakty.
17: Sezon kompletowania szkolnych wyprawek ruszył pełną parą. Rodzice w całym kraju przygotowują dzieci do nowego roku szkolnego. W ramach cyklu Twoje zdanie na antenie internetowego radia RMF24 sprawdzamy, ile w tym roku trzeba zapłacić właśnie za taką wyprawkę. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka i nasz wóz satelitarny są w Centrum Łodzi. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
17: Agnieszko, czego już dowiedziałaś się z rozmów z rodzicami?
15: Rządowe wsparcie program Dobry Start, czyli 300 zł, nie wystarczy na zakup podstawowego wyposażenia dziecka do szkoły. Z mamą uczennicy 6 klasy obliczyłyśmy, że trzeba wydać około 650 zł. Na wyprawkę za taką sumę składa się plecak, buty na zmianę, strój na WF, zeszyty i artykuły plastyczne. Nie wliczyłyśmy do tego stroju galowego i kosztu podręczników. Z tych kalkulacji wynika jasno, że dzieci są drogie, a im starsze, tym droższe są dla rodziców. Nie można bowiem zapominać, że dodatkowym obciążeniem dla domowego budżetu są opłaty za zajęcia pozalekcyjne czy wycieczki klasowe.
17: Do wyprawek szkolnych będziemy jeszcze wracać w radiu RMF24. Polecamy. Gdańsk po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny, weekendowy wyjazd. W tym roku nocleg jest tam nawet nieco tańszy niż przed rokiem, tak wynika z raportów portali turystycznych. A co jest takiego czarującego w Grodzie nad Motławą?
20: Jesienią na pewno park ma urok, bo to się wszystko zmienia. Park Oliwski, Las Oliwski, pięknie, gra kolorów, jesienne liście.
21: Suche liście są.
22: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia i też warto je odwiedzić. Jak pogoda sprzyja, na plaży też jest przepięknie i my bardzo często z tego korzystamy.
17: Usłyszał w Parku Oliwskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. Na kolejnych miejscach najchętniej odwiedzanych jesienią miast są Kraków, Łódź, Warszawa, Gdynia, Wrocław, Olsztyn i Poznań.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Słyszeliście w faktach RMF 24? Szkoła za pasem, niecałe 2 tygodnie wakacji dla uczniów, a już szkoły rodzicom dają ceny uczniowskiej wyprawki. W naszym piątkowym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24 pytamy Was o koszty wyposażenia Waszych dzieci w przybory, zeszyty, podręczniki, stroje na WF, buty i tym podobne rzeczy ze szkolnego niezbędnika. Jedna z mam pytanych w Łodzi, przypomnę Wam, przez naszą dziennikarkę Agnieszkę Wyderkę obliczyła koszt szkolnej wyprawki na 650 zł w wypadku ucznia 6 klasy. Do tego dochodzi jeszcze wydatek na nowe podręczniki. A jak jest w Waszym przypadku? Czekamy na Wasze SMS-y 3322, telefony 12 2 miliony 12 lub maile radiomałpa@rmf24.pl. Twoje zdanie w radiu RMF24. Za chwilę znów na falach eteru popłyniemy do Łodzi.

0: Pytamy was, drodzy rodzice, dzisiaj o zakupy związane ze szkolnymi potrzebami waszych dzieci, a więc te wszystkie przybory, zeszyty, podręczniki, stroje, buty itp. itd. SMS 3322, mail radio małpa rmf24.pl, telefon 12 2 miliony 12. Zwracam się do rodziców, a tu babcia do nas napisała, słuchajcie, najpiękniejszy koniec lata to wyjazd z wnukami na weekend połączony z zakupami w jakiejś galerii handlowej. Ten błysk wdzięczności w oczach z powodu nowych butów czy spodni bezcenny, przyznaje pani Rajmunda z Wrocławia. No, taka babcia to prawdziwy skarb. No, ale jeśli babcia nie pomoże, jeśli babcia nie dołoży, rządowy program Dobry Start zapewnia 300 zł wsparcia na wyprawkę szkolną. Jednak to, jak słyszymy, za mało na pokrycie podstawowych kosztów. W tej kwocie nie ma stroju galowego ani podręczników. Dodatkowe wydatki to także zajęcia pozalekcyjne i wycieczki klasowe. Wniosek? Utrzymanie dziecka w szkole to coraz większe obciążenie dla domowego budżetu. Opinie w Centrum Łodzi zbiera nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. Ponownie łączymy się z naszym wozem satelitarnym w Centrum Łodzi. Agnieszko, jak inflacja odbija się na takich szkolnych zakupach?
1: No oczywiście ona powoduje, że wszystkie te artykuły, zarówno podstawowe, jak i te nieco bardziej luksusowe do szkoły, z roku na rok są coraz droższe. Dlatego też zapewne rodzice no gdzieś szukają jakichś podpowiedzi, takich rozwiązań, które pozwoliłyby im nieco zaoszczędzić. Ja też postanowiłam sprawdzić w szkole. I tutaj w tej kwestii będę posiłkować się bardzo solidną wiedzą naszego gościa, którym jest dyrektor 29 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, pani Katarzyna Paliwoda.
2: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, jak szkoła może wesprzeć rodziców, gdy wyposażają takie no, starsze dziecko, młodzież do szkoły?
3: Dzień dobry państwu. Szkoła oferuje wiele form pomocy. No przede wszystkim tradycyjne kiermasze odbywają się jeszcze nadal w szkołach, ale również nowe formy pracy z podręcznikiem, stosowanie podręczników w formie cyfrowej, stosowanie narzędzi zdalnej komunikacji. Mamy taką pamiątkę popandemiczną. I tutaj tak naprawdę, przynajmniej w mojej szkole na przykład, wielu uczniów korzysta z tabletów, z cyfrowych wersji podręczników. Nauczyciele też opierają się o zasoby cyfrowe, edukacyjne, chociażby zintegrowana platforma edukacyjna, czy sami wręcz tworzą pomoce dydaktyczne, bo dzisiaj już jesteśmy o krok dalej, gdzie nauczyciel ma autonomię i może samodzielnie też przygotowywać pewne zestawy materiałów.
1: Pani powiedziała na samym początku, że to są takie tradycyjne kiermasze, czyli kiermasze książek starsi uczniowie sprzedają tym młodszym rocznikom. A jak to w szkole zrobić, żeby to było możliwe? No bo nie w każdej szkole tak się to da zrobić.
3: No tutaj właśnie zależy od tradycji szkół. Da się zrobić, ponieważ tam, gdzie ten nasz absolwent ma z nami kontakt, chętnie przychodzi do szkoły, wie, że może na początku roku szkolnego młodszemu rocznikowi sprzedać książki. Niektóre podręczniki mają taki system, że kupuje się ich na kilka lat, prawda, więc wtedy trzeba po zamknięciu cyklu taki podręcznik odkupić, a jeżeli mamy podręczniki, które dokupuje się z roku na rok, no to wtedy też możemy poprosić bibliotekarza. Możemy w szkole też zrobić taki zestaw kilkunastu podręczników dla tych najbardziej potrzebujących. Bo wiadomo, standard jest taki, że rodzic woli wyposażyć swoje dziecko w komplet pomocy i trzymajmy się tego standardu, ale też dla tych, którzy potrzebują, mamy inne bardzo fajne rozwiązania.
1: No właśnie, a jakie jeszcze są te inne możliwości szukania tego, żeby zmniejszyć obciążenia w budżecie domowym, rodzinnym?
3: No cóż, zapraszam do rodziców, do dyrektorów. Dyrektorzy nie gryzą, są przyjaciółmi waszymi i tutaj znajdziecie na pewno wiele ciekawych informacji w danym regionie, jakie istnieją fundusze, granty, czy ewentualnie takie programy pomocowe. Ale na przykład podpowiem, jak wy chcecie sami poszukać. Ośrodki pomocy społecznej, BIP-y kuratoriów oświaty, czyli biuletyny informacji publicznej, urzędy miasta, gminne, wydziały społeczne, wydziały edukacji, fundusze i stowarzyszenia. Tutaj dużo takich jest, potworzyło się teraz fundacji i stowarzyszeń, które wspierają i potrafią dofinansować. Oczywiście tam trzeba się najpierw zorientować. Ale gdzie szukać takich informacji? PCK, portal Moje Stypendium, portal Ranking Edukacyjny, portal Funduszy Europejskich, Europejski Portal Młodzieży młodzieżowy. I tam są naprawdę informacje o tym, że warto poszukać i tam znajdziecie Państwo to dofinansowania.
1: Pani dyrektor, pod prąd zapytam trochę, pod włos tak, czy podręcznik w ogóle jest potrzebny w polskiej szkole?
3: Od 2014 roku, jak weszła taka popularnie nazwana ustawa podręcznikowa, która zwolniła nauczycieli z obowiązku pracy z podręcznikiem, to właściwie nie jest niby potrzebny, ale co on robi w naszych szkołach? On systematyzuje pracę. Skąd ma rodzic wiedzieć, co się dzieje na lekcji? No więc w jakiś sposób do tego podręcznika się odnosimy, ale coraz to bardziej stawia się na kreatywnych nauczycieli, którzy korzystają z różnych źródeł, nie tylko z jednego podręcznika, potrafią samodzielnie stworzyć materiały edukacyjne, które są celowane pod umiejętności, kompetencje, poziom klasy danej, która jest przez nich nauczana.
1: No i jeszcze takie lekcje na pewno są dużo ciekawsze dla młodzieży, która jest obeznana z nowoczesnymi technologiami, a z kolei korzyści dla rodziców, no to na pewno Państwo tutaj widzicie już jak na dłoni, po prostu cięższy portfel. Jeszcze zdanie, tak?
3: Jeszcze jedno zdanie chcę dopowiedzieć. Drodzy Państwo, sztuczna inteligencja, wiecie z czym to się je. To jest coś, co nam wszystkim zagraża, a trzeba spojrzeć na to od innej strony. Sztuczna inteligencja to jest takie narzędzie, z którego trzeba, które umieć korzystać. Czyli mamy tak naprawdę wszechobecną informację i dzisiaj w szkole nie trzeba uczyć się pewnych rzeczy na pamięć, ale trzeba umieć je znaleźć, wyselekcjonować, wartościować i stworzyć własny content na bazie tego, co się poznało. I dzięki temu mam nadzieję, i takie chyba jest też założenie ministerstwa, że będziemy coraz bardziej stawiać na cyfryzację, jeżeli chodzi o edukację, to jest właśnie, mi się wydaje, ten kierunek rozwoju szkoły. Myślę, że to właściwy, bo dzisiaj tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, to już jest inne społeczeństwo. Uczniowie czego innego oczekują.
1: Na koniec powiemy tak. Drodzy rodzice, bierzcie przykład ze sztucznej inteligencji, korzystajcie z niej również i róbcie zakupy inteligentnie. A jak trochę zaoszczędzić, to my jeszcze też będziemy o tym mówić wkrótce.
0: Bardzo dziękujemy, pani dyrektor. No, dyrektorzy nie gryzą, to słyszymy. Pozwalają rozgryźć problem. Pani dyrektor, pani Katarzyna Paliwoda zwróciła uwagę, jak finansowo ulżyć rodzicom. Szkolne kiermasze, podręczniki w formie cyfrowej, tablety, e-podręczniki, samodzielnie tworzone przez nauczycieli, pomocy dydaktyczne. A jakie jest twoje zdanie? SMS 3322 radio@rmf24.pl 12 2 miliony 12 to nasz telefon. Piszcie, dzwońcie, SMS-ujcie.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Odbiórek i krzeseł, pola, lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Wrocław znów na szarym końcu zestawienia miast przyjaznych kierowcom. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tego tematu zaczynamy fakty o 13.30 w radiu RMF24 Wrocław. W najnowszym rankingu Janosika i Oponeo stolica Dolnego Śląska zajęła przedostatnie miejsce. Głównie, o czym informuje Andrzej Kubanowski z Oponeo, przez niską średnią prędkość w centrum i wysokie koszty utrzymania auta.
1: Średnia prędkość w centrum wynosi zaledwie 24 km na godzinę, a poza centrum 32 km, więc płynność ruchu nadal może być dla kierowców wyzwaniem. Wyższy jest również średni koszt ubezpieczenia OC oraz średni koszt wymiany opon. Średnia cena wymiany opon wynosi 43,50 zł, co plasuje Wrocław mniej więcej w środku stawki, natomiast średnia cena ubezpieczenia OC to około 1500 zł.
0: Przedostatnie miejsce to dla Wrocławia powtórka z ubiegłego roku, choć wcześniej bywało jeszcze gorzej, bo miasto zamykało stawkę. Są jednak i dobre wiadomości. Stolica regionu wypada świetnie pod względem bezpieczeństwa, notuje małą liczbę kolizji i oferuje dobrą sieć parkingów Park and Ride. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w faktach. Tymczasem pora sprawdzić, jak wyglądają postępy w pracach, jeżeli chodzi o ważne obiekty inżynieryjne w naszym mieście. Na zachodnim wiadukcie na Alei Armii Krajowej ruch jezdnią i chodnikiem został już przywrócony, ale trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe po wymianie dylatacji. Roboty mają zakończyć się w przyszłym tygodniu. Na moście Partynickim z kolei wykonano już najważniejsze roboty związane z remontem chodnika technicznego, czyli ułożono nowe krawężniki i wylano kapę podchodnikową. Trwa jeszcze montaż balustrady i bariery energochłonnej. W przyszłym tygodniu planowane jest ułożenie na jezdni brakującego fragmentu asfaltu i będzie to ostatni etap tego remontu. Kończy się też remont chodnika na moście Osobowickim. Na przyszły tydzień zaplanowano wylewanie betonu na ostatnim fragmencie, uszczelnienia oraz roboty porządkowe. Nieco dłużej potrwają prace w przejściu podziemnym na ulicy Świdnickiej. Najważniejsze prace, takie jak iniekcje i izolacje ścian i schodów, dobiegły już końca, jednak do połowy września potrwa malowanie pomieszczeń oraz umycie tunelu. Po południowych faktach RMF24 Wrocław wracamy do jutrzejszej jubileuszowej edycji Europejskiej Nocy Literatury. Od 2013 roku wrocławianie spotykają się, aby wspólnie słuchać fragmentów wybranych książek w interpretacji znanych postaci polskiej kultury. W tym roku czytania odbędą się na osiedlu Borek, a kogo tym razem zaproszono, zdradza Joanna Kołodziejska, koordynatorka promocji wydarzenia.
2: Pojawi się m.in. Lech Dyblik, no to jeden z nestorów polskiej sztuki aktorskiej, Renata Pałys, doskonale znana wrocławianom, ale i nie tylko, ze względu na swoją rolę w Kiepskich, w serialu, który robił furorę przez lata, mam wrażenie. Olaf Luboszenko to też postać, która jest na pewno miłośnikom kina doskonale znana.
0: Czytania ruszają o 18 i będą powtarzane co pół godziny aż do 22.30, a w faktach za godzinę powiemy, w jakich dokładnie miejscach będą się odbywały.

0: Moda, no to nie tylko trendy w strojach, to nie tylko kroje ubrań, kolory koszul, szerokość nogawek spodni, kształt sukienek. W szkolnej wyprawce, słuchajcie, też panują różne tendencje. Są modne piórniki, są topowe okładki zeszytów, najbardziej aktualne kierunki w doborze sportowych butów, kostiumów na WF. No nie jest to haute couture, krawiectwo artystyczne, no ale artyzmu od rodziców na pewno wymaga wygenerowanie z portfeli pieniędzy na ten cel. No i tym się właśnie dzisiaj zajmujemy w Radiu RMF24. Wyposażenie dziecka do szkoły kosztuje no jakieś 300 zł razy dwa. Mniej więcej, czyli 600 zł, a jeszcze podręczniki, ceny podręczników dochodzą do tego jeszcze. Tak więc 300 plus na to raczej nie wystarcza. To już ustaliliśmy w czasie naszych rozmów z rodzicami, ale można szukać pomocy w szkołach i zaangażowani dyrektorzy oraz nauczyciele w szkołach mogą naprawdę wesprzeć rodziców. Z naszą dziennikarką Agnieszką Wyderką ponownie łączymy się dzisiaj w naszym programie Twoje zdanie w Radiu RMF24. Jesteśmy w osiem satelitarnym w centrum Łodzi, gdzie rodzice, Agnieszko, robią zakupy intensywnie, prawda?
1: Oczywiście, że tak.
0: Co jest na czasie w tym roku szkolnym? Bo ja mówiłem o tych różnych modach, tendencjach właśnie. No i czy to jest kosztowne rzeczywiście?
1: To może tak. Najpierw z punktu widzenia dziecka. Otóż dzieci, młodzież, wiadomo, najchętniej wybierają takie plecaki i piórniki z postaciami znanymi z kreskówek, a firmy papiernicze bardzo im pomagają, bo wypuszczają całe serie z grafikami poświęconymi superbohaterom.
0: To bohaterowie zbiorowej wyobraźni. Właśnie. Halo, czy się słyszymy z Łodzią? Bohaterem zbiorowej wyobraźni dzisiaj jest rodzic, który musi wysupłać sporo pieniędzy po to, żeby móc zakupić przeróżne przybory szkolne, stroje, buty sportowe i tak dalej, i tak dalej.
1: Oczywiście, że tak. No i właśnie chciałam powiedzieć, że ci nieco starsi uczniowie, czyli na przykład tacy licealiści, czy też uczniowie techników, oni z kolei idą bardziej w taką już popkulturę, tak? Nieważne jest, że kolorowe, ale też na przykład markowe, czyli tutaj znaczenie ma także firma. I to już dotyczy nie tylko tych takich podstawowych szkolnych, tego podstawowego szkolnego wyposażenia w postaci właśnie plecaka czy piórnika, tylko chodzi też o to, jak młodzież jest ubrana, no bo te mundurki, które były, no to one już odeszły do lamusa i w tej chwili w szkole jakoś trzeba się prezentować. Przy czym słyszałam też od rodziców, którzy mówili, że szkoły starają się tutaj te różne mody, jeżeli chodzi o ubiór, nieco tonować, stawiają raczej na takie stroje zbliżone do tych strojów galowych, czyli jakieś takie granaty, czernie, biele, to są jak najbardziej...
0: No i niekoniecznie markowe, prawda? Może dobrze byłoby wylansować inną modę, no logo. Prawda? Bez
1: ale
0: logo.
1: Chciałam jeszcze opowiedzieć o paru ciekawostkach, tak, których się dowiedziałam i od rodziców, ale także, przepraszam za takie prywatne wtrącenie, ale mam też pewnego rodzaju doświadczenie z życia wzięte, ponieważ ja w tym roku kompletowałam taką wyprawkę dla pierwszoklasisty i też sprawdzałam, co to w tym roku jest takiego modnego, co jest hitem szkolnym.
0: Pierwsza klasa dla pierwszoklasisty, prawda?
1: I taką pierwszą klasą jest na przykład lunchbox, który, no i to jest taki must have, nawet się mówi o tym, dla takiego pierwszaka, z odpowiednim pojemniczkiem, przegródkami na kanapki, na jakieś drobne przekąski, na owoce. No i tutaj bez tego pierwszak to może by się trochę źle nawet czuł wśród kolegów, którzy wyciągną po prostu na długiej przerwie te swoje lunchboxy i będą się zajadali.
0: Bo to jest takie must have w podwójnym tego słowa znaczeniu. Z jednej strony musisz mieć, a z drugiej strony musisz jeść, prawda?
1: Oczywiście. Absolutnie tak. Chciałam jeszcze opowiedzieć o takich rzeczach, o których absolutnie nie miałam pojęcia i zdziwiłam się, że takie rzeczy są, bo za moich czasów w szkole nie było. Mianowicie są na przykład plasteliny nie tylko brokatowe, świecące w ciemności, niebrudzące, ale też plasteliny pachnące, na przykład o zapachu truskawek.
0: Pięknie.
1: Z tego, że...
0: Można z tej plasteliny zrobić truskawkę i będzie jeden do jednego.
1: Tak, tak. Gumki oczywiście też są pachnące i one mogą mieć kształty na przykład donatów i też pachnieć takimi donatami czekoladowymi. Kiedyś były wieczne pióra i to wystarczało. Teraz są długopisy wymazywalne. Oczywiście też takie różnego rodzaju i tam żelowe. Znalazłam nawet, powiem Państwu, takie kredki ołówkowe, które nie są drewniane, nie mają drewnianej oprawy, tylko to są kredki automatyczne. Ich się po prostu nie struga, tylko się naciska i tam się wysuwa taki kolorowy rysik.
0: Wymienny, tak?
1: To też jest taki, oczywiście to też jest taki bajer. Z ciekawostek powiem jeszcze do szkoły, to nie są akurat duże koszty, natomiast jak wszystko się tak razem poskłada, no to później okazuje się, że nawet to 650 zł na wyprawkę może się okazać zbyt małą sumą. Natomiast jest też taka możliwość i ona jest mile widziana przez dyrektorów szkół podstawowych. Specjalne takie imienne, indywidualne oznaczenie odzieży i tych artykułów, przyborów szkolnych dla każdego ucznia. Chodzi o to, żeby one się gdzieś tam nie myliły, żeby każde dziecko wiedziało, że ten ołówek czy ta kredka to...
0: Moje. Tak.
1: Tak. Podpisane i wtedy nikt już nie ma do nikogo po prostu pretensji. Oczywiście jest też tak, że trzeba zadbać jeszcze o takie inne wyposażenie dla tego ucznia, bo tak, musi być też worek taki, który będzie na te kapcie. Jakaś torba na ten strój sportowy na pewno też się przyda takiemu uczniowi, więc wszystkie takie pozornie drobiazgi i być może nawet niedrogie rzeczy w ostatecznym rozrachunku niestety tworzą nam taką dość pokaźną sumę, a jak dołożymy do tego jeszcze na przykład, nie wiem, samo przyklejające się papiery kolorowe albo papiery wycinankowe, czy też...
0: Inne cuda, Agnieszko, no będziemy o tym jeszcze mówili na pewno.
1: No to niestety to się nam rozrasta.
0: Czy znacie takie buzery, bajery szkolne i ile to kosztuje? Prosimy Was także o wyrażenie własnej opinii. Twoje zdanie w Radiu RMF 24, SMS 3322, radio@rmf24.pl oraz telefon do nas także czynny cały czas, czyli 12 2 miliony 12. Kłaniamy się nisko.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
15: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35-933-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
16: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.

0: Pan słońce tak delikatnie przebija się przez chmury. Za naszym oknem studia na Kopcy Kościuszki w Krakowie. Całkiem przyjemny dzień, słuchajcie. Popołudnie w piątek całkiem przyjazne. Nie pada. Temperatura w sam raz 25 stopni. W sam raz na spacer. No niestety nie wszyscy. Nie każdy z was może się cieszyć taką aurą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla czterech województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Alerty drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dotyczą części województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz w całości województwa dolnośląskiego. Prognozowane opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 do 60 mm, a lokalnie nawet 70. Zaczną obowiązywać te alerty najwcześniej o godzinie 17 i potrwają najpóźniej do godziny 11 w sobotę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem zostały wydane dla południowej części województwa lubuskiego oraz dla części województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Instytut prognozuje tam opady maksymalne do 40 mm. Alerty zaczną obowiązywać najwcześniej o godzinie 21 i pozostaną aktualne najpóźniej do godziny 10 w sobotę. No i jeszcze jedno ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla południowo-zachodniej części Dolnego Śląska. Będzie ono obowiązywało od dzisiaj, od piątku, od godziny 17 do soboty, czyli do jutra, do godziny 8. Teraz mamy 13.52, a więc za 8 minut będzie 14 i nowe fakty RMF FM i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Do Rzymki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego 29 i 30 sierpnia Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy!
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Po reklamie.
10: Kłania się Bogdan Zarewski. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i kontakt. Za chwilę przywita się z Wami Krzysztof Urbaniak. Będzie uprzyjemniał Wam kolejne popołudniowe chwile. A teraz już fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
11: Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje 2 lata programu Tarcza Wschód i zapowiada nowy element obrony. Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. 2 policjantów trafiło do szpitala. Nie wybuch przy moście w Głogowie na Dolnym Śląsku. Na miejscu są saperzy, są też utrudnienia w ruchu. Brytyjskie media nie wykluczają, że księżna Meghan może powrócić do aktorstwa po doniesieniach o planowanej przeprowadzce rodziny do Wielkiej Brytanii. Tarcza Wschód w wielu miejscach osiąga już wstępną gotowość operacyjną, mówił w Giżycku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj mijają 2 lata do rozpoczęcia inwestycji wojskowej, która rozpościera się na granicach z Rosją i Białorusią. Konferencji szefa MON-u przysłuchiwał się reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
12: Dzień dobry.
11: Witamy, Kacprze. Czy to oznacza, że Tarcza Wschód nie jest jeszcze gotowa?
12: Według założeń inwestycja będzie w pełni ukończona za nieco ponad 2 lata. Tymczasem do połowy października w ramach rozbudowy Tarczy Wschód przemieszczonych zostanie łącznie niemal 300 tysięcy betonowych jeży, mogących pełnić rolę zapory przeciwpancernej. Inwestycja ma być wyposażona też w systemy rozpoznania oraz systemy dronowe i antydronowe. Jednak, jak mówił szef MON-u, oprócz tarczy Polska zainwestuje także w operację o nazwie Wschodni Miecz.
13: To ma być odstraszanie o charakterze strategicznym powyżej 1000 kilometrów i o charakterze operacyjnym do 1000 kilometrów.
12: Jak dodawał Władysław Kosiniak-Kamysz, Tarcza Wschód to inwestycja kluczowa nie tylko dla Polski, ale także dla całego NATO. Według zapowiedzi szefa MON-u niedługo do Polski dotrą amerykańscy i brytyjscy żołnierze, którzy ze swoimi zespołami inżynieryjnymi będą prowadzić umocnienia wschodniej flanki.
11: Kacper Wróblewski, dziękujemy. 2 policjantów trafiło do szpitala po zderzeniu radiowozu z samochodem osobowym w Poznaniu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Bukowskiej.
14: Policyjny radiowóz jadący na sygnałach do interwencji zderzył się z pojazdem marki Mazda. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia.
11: Powiedział nam sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Akcja saperów przy moście na Odrze w dolnośląskim Głogowie. Policja otrzymała zgłoszenie o niewybuchu. Trwa odprawa służb, dowiedział się dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
15: Dzień dobry.
11: Beniaminie, co jeszcze ustaliłeś?
15: Niewybuch został znaleziony podczas prac remontowych. Na czas trwania akcji saperów z 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego most ma zostać zamknięty. Na razie nie wiemy, jak długo potrwa ta akcja. Udział w specjalnej odprawie biorą wszystkie służby biorące udział w tej akcji, powiedziała mi rzeczniczka prasowa batalionu. Według zgłoszenia, które wpłynęło do policji, niewybuch to najprawdopodobniej mina z czasów II wojny światowej. Z poważnymi utrudnieniami ruchu muszą liczyć się kierowcy planujący przejazd krajową 12.
11: Teraz uwaga, zmotoryzowani w Warszawie. Są utrudnienia na trasie S2 między Alejami Jerozolimskimi a węzłem Opacz. Na jezdni w stronę Katowic doszło tam do karambolu. Zderzyło się 6 aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas.
9: Są i takie fakty.
11: Czy księżna Meghan powróci do aktorstwa po przeprowadzce wraz z księciem Harrym do Wielkiej Brytanii? Media na Wyspach nie wykluczają takiej możliwości.
16: Źródła bliskie parze nie zaprzeczyły doniesieniom, jakoby Meghan otrzymała propozycję zawodową. Co więcej, media donoszą, że jednym z powodów decyzji Harry'ego i Meghan o powrocie było właśnie to, że księżna otrzymała rolę w filmie realizowanym w Wielkiej Brytanii. Oczekuje się, że para książęca powróci do Europy przed końcem sierpnia, a ich dzieci są już zapisane do angielskich szkół, gdzie mają rozpocząć naukę we wrześniu. Jako aktorka Meghan Markle najbardziej była znana z roli w amerykańskim serialu, w którym przez 7 sezonów wcielała się w postać prawniczki Rachel Zane. Ostatni odcinek z jej udziałem wyemitowano w 2018 roku.
11: O czym donosił korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 15.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
18: Jak idą przygotowania do roku szkolnego? Pytamy o to w cyklu Twoje zdanie w Radio RMF 24 i za chwilę do tego wrócimy. Będziemy rozgrzewać kciuki przed meczem na siatkarskim Euro. Dziś nasze panie zagrają pierwszy mecz z Węgierkami. Nasi ludzie będą też z wami na remontowanych odcinkach dróg, a także na międzynarodowym zlocie żaglowców w Gdańsku. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Piątkowe popołudnie w Radiu RMF 24. Teraz zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy o tym, co w pogodzie, no bo wakacje zbliżają się ku końcowi, upały odpuściły, robi się coraz chłodniej i MGW coraz częściej ostrzega przed deszczem i burzami. Co nas czeka w pogodzie w tym końcowym etapie wakacji? Czy upały jeszcze wrócą? Między innymi o to zapytam pana doktora Rafała Drabika, portal meteoprognoza.pl. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zapytam o te najbliższe godziny i dni, bo dziś pojawiły się już takie ostrzeżenia przed ulewami i przed burzami. Dolny Śląsk otrzymał też już ostrzeżenia hydrologiczne. Jaki to będzie weekend? Czego się spodziewać? Gdzie sytuacja będzie najgorsza?
1: To będzie bardzo deszczowy weekend, ale w wąskim pasie między 200 a 300 km na zachód i północ od linii Katowice, Łódź, Białystok. Mniej więcej ten pas na zachód od tej linii będzie bardzo mokro i myślę, że to jest kwestia czasu, aż pojawią się kolejne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne przed opadami, ponieważ tych opadów będzie bardzo, bardzo dużo.
0: Czy Dolnemu Śląskowi rzeczywiście coś realnie zagraża, panie doktorze?
1: Na pewno powodzie błyskawicznej podtopienia. Natomiast tej powodzi w takiej skali, jak pamiętamy ją sprzed kilku lat, nic na to nie wskazuje, aby coś takiego się pojawiło.
0: A co w przyszłym tygodniu, panie doktorze? Czy upały jeszcze wrócą w te wakacje?
1: Jeżeli wrócą, to będą one punktowe i będą maksymalnie dzień, dwa. Będzie dużo dynamiki. Po przejściu tego niżu, który do nas wkroczy dzisiaj w nocy, napłynie chłodniejsze powietrze, od poniedziałku zacznie się systematycznie i wolno ocieplać.
0: A jeżeli nie w wakacje, to może na początku września, panie doktorze? Czy teraz pogoda będzie już taka kapryśna jak obecnie, czyli raz ulewa, raz 30 stopni?
1: Tak, myślę, że to słowo kapryśna i bardzo zmienna jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co nas czeka. Za tydzień około znowu napłynie gorące powietrze, za około tydzień i znowu pojawi się gdzieś tam na południu upał, natomiast na północy będzie już o taki upał bardzo, bardzo ciężko.
0: Czyli brać urlop na koniec lata, panie doktorze? Tutaj szef się pytał.
1: Z parasolem będzie ten urlop, czy bez parasola? Bo to jest istotne.
0: Jeżeli parasol od słońca.
1: Tak. No, to będzie trudno. To będzie pogoda w kratkę. Przez kilka dni nie będzie padało, ale temperatura będzie w okolicach 20, 25, 26 stopni. Tak więc jeżeli komuś to nie przeszkadza, jak najbardziej urlop, las, grzyby, spokojnie można sobie pomaszerować, pochodzić, poszukać, dotlenić się. Natomiast jeżeli ktoś liczy na gorącą kąpiel słoneczną, no to trzeba będzie pewnie poczekać do przyszłego roku.
0: Polecał, zapraszał, rekomendował dr Rafał Drabik, portal meteoprognoza.pl. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Pan się wybiera na grzyby? Są w ogóle już grzyby?
1: Są, teraz pojawił się ten drugi rzut. Pierwszy był pod koniec lipca, teraz pojawił się przynajmniej punktowo drugi rzut. Borowików, podgrzybków jeszcze nie widziałem, ale borowików owszem widziałem już u kilku osób na zdjęciach, więc myślę, że po tych opadach, co były wczoraj i po tych, co będą jutro, za kilka dni powinien być ten wysyp.
0: Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Panie doktorze, wszystkiego dobrego, udanego weekendu i spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Mam dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę Gdańsk, który znów stanie się miastem żagli. Polecamy.

0: Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Gdańsk znów staje się miastem żagli. Dziś rusza jubileuszowy 30. zlot Baltic Sail. Żaglowce można już oglądać na Motławie, a wśród nich jest Bonaventura.
1: Pływanie na takim żaglowcu jak Bonaventura, dość można by powiedzieć już wiekowym, ale jest to klasyczny żaglowiec. Jest to żaglowiec już prawie 80-letni, przebudowany z kutra rybackiego, zrobiony na żaglowiec. Pięknie się prezentuje, jak postawi wszystkie żagle. Miejmy nadzieję, że damy radę. Jak nie dzisiaj, to być może jutro na paradzie. Ale tak, jest to żaglowiec, który nie ma żadnych takich udogodnień, usprawnień elektronicznych czy elektrycznych bardziej.
2: Czyli wymagana jest praca rąk.
1: Tak, tylko siłą mięśni tutaj się pracuje. Także stawia się żagle ręcznie, nie ma kabestanów, nie ma żadnych windy elektrycznych, ani nic takiego. Także wszystko jak na za starych, dobrych czasów.
2: Jak się pływa po Motławie, po tych zawiłych, po tych zakrętach tutaj, po terenie portu?
1: No jest jedyne trochę skomplikowane, dlatego że jest dosyć dużo tych jednostek, które się tutaj poruszają.
2: Tak, w końcu zlot.
1: W końcu jest, także trzeba na wszystko uważać, ale jest przepiękna pogoda. Humory dopisują.
0: Z kapitanem Małgorzatą Telar-Rybicką rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Żaglam oczywiście towarzyszą szanty i przez najbliższe dni na gdańskich scenach wystąpią 33 zespoły z Polski i z zagranicy.
3: Szanty jako takie to są pieśni pracy, więc trudno je kochać, bo to były pieśni związane z ciężką pracą, ale są pieśni Kubryku, nostalgiczne pieśni, które wspomnieniem tego, jak kiedyś się pływało.
4: Dobre szanty muszą mieć chęci przede wszystkim i muszą mieć mocnych chłopów z mocnymi głosami, którzy mają coś wspólnego z pływaniem.
2: A wy panowie macie?
4: Oczywiście, pływamy cały czas, pływamy DZ-ami po Bałtyku, na Bornholm, Mazury już są za nami, no i mamy szersze już w tej chwili perspektywy, szersze horyzonty.
2: A co szanty dają podczas takiego płynięcia żaglówką?
4: Szanty dają tempo. Szanty, pieśni pracy są do nadawania tempa, są różnego rodzaju szanty. My wykonujemy szantę kabestanową, czyli taką tą szantę najcięższą, czyli do szantę, która jest do wykonywania najtrudniejszych, najmocniejszych prac na okręcie, na żaglowcu.
3: Na Mazurach trochę inaczej, nad morzem trochę inaczej, ale jednak ludzie lubią żeglarskie, morskie klimaty.
0: To zespół Wikingowie, którzy wystąpili dziś przed dworem Artusa. Znów będzie można ich usłyszeć o 17.40 na Ołowiance. A jutro żaglowce pokażą się razem na wodzie. Około 11.00 ruszy parada od wysokości plaży przy Domu Zdrojowym, a jednostki w szyku przepłyną między Nowym Portem a Molem w Brzeźnie i Jelitkowem. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji już za chwilę w faktach o godzinie 15.30.
5: Tu Radio RMF 24.
6: Reklama.
7: Wakacje w pełni, temperatury wzrastają, a ceny w Atal spadają. Łap mieszkania we Wrocławiu od ręki, zanim temperatury spadną, a oferty ostygną. Tylko teraz rabaty nawet do 75 tysięcy złotych brutto. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Czyta lektor.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, o jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. To krotka.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
6: Na Strachowickiej strach tylko jedno. Przegapić taką okazję. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. 22 sierpnia od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Macieja Przybyły 48 we Wrocławiu. Poznaj inwestycje Atal Strachowicka. Zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień. A wszystko przy aromatycznej kawie i poczęstunku. Do zobaczenia na Strachowickiej. Więcej na atal.pl.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Castorama! W teorii okazje na ogród się skończyły.
11: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.

0: pół do czwartej po południu w RMF 24 Wrocław to pora na kolejną dawkę faktów. Daniel Chawrylenia zapraszam. W czasie najbliższych opadów nie należy spodziewać się realnego zagrożenia powodziowego, uspokaja dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Tej nocy we Wrocławiu jednak mocno popada i mogą wystąpić lokalne utrudnienia na drogach.
1: Największe zagrożenie może wystąpić w miastach, tam gdzie mamy duże powierzchnie nieprzepuszczalne, chodnikowo, asfaltowo, uliczne, gdzie ze względu na zatykanie się poprzez to, że woda będzie niosła ze sobą różnego typu gałęzie, liście, śmieci, będzie mogło dochodzić do zatykania się kanalizacji burzowo-deszczowych. No i tam lokalnie może dochodzić do wzrostu poziomu wody, ta woda będzie się utrzymywała, będzie wzrastała jej grubość, no i lokalnie przejazd będzie ograniczony dla samochodów.
0: Dodajmy, że burze i intensywne opady deszczu mają pojawić się w stolicy Dolnego Śląska już o 18:00 i utrzymać je do północy. Uważajcie na siebie, a w popołudniowych faktach przechodzimy do kolejnego wątku. A jest nim bezpłatna komunikacja w naszym mieście z okazji Europejskiej Nocy Literatury. Bezpłatna, nie darmowa, bo z kupowania biletu w autobusach i tramwajach zwolnią nas tradycyjna książka lub czytnik e-booków, tłumaczy Paulina Tyniec-Piszcz z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: Każdy pasażer, który będzie miał ochotę skorzystać, dojechać na wydarzenia planowane w ramach tego dnia, będzie posiadał książkę, czytnik e-booków, nie będzie musiał kasować biletu, zarówno w komunikacji stricte miejskiej, w komunikacji aglomeracyjnej, czyli w tak zwanych naszych 900, ale też w komunikacji kolejowej na terenie Wrocławia. Tym rozwiązaniem objęte są podróże po Wrocławiu, z włączeniem oczywiście naszej stacji Winy, która służy głównie mieszkańcom Jagodna.
0: 15. Europejska Noc Literatury tym razem odbędzie się na Borku. Czytania startują o godzinie 18:00 jutro. Słuchacie faktów RMF 24 Wrocław o 15:30. Zmieniamy temat i wracamy do nowej akcji wrocławskiego MPWiK. Pokrótce chodzi o to, że lokale, które zdecydują się bezpłatnie serwować wodę z kranu swoim klientom, jak mówi nam wiceprezes wrocławskich wodociągów Przemysław Gałecki, otrzymają specjalne naklejki i trafią na mapę serwisu pikranówkę.pl.
3: Chcemy wspólnie promować picie wody kranowej. Wystarczy wejść na stronę pikranówkę.pl i zgłosić swój lokal, dołączyć do naszego projektu. Woda kranowa we Wrocławiu jest świetnej jakości, badana 100 tysięcy razy w ciągu roku, zawiera cenne mikroelementy i elektrolity. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy właśnie z gastronomią i hotelami kolejna grupa wrocławian dołączy do picia wody kranowej.
0: Do tej pory do akcji przystąpiło już około 30 wrocławskich hoteli, restauracji i kawiarni.

0: Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. W październiku rozpocznie się przebudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą kolejnego odcinka trasy. Szczegóły modernizacji autostrady zna reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co się zmieni?
1: A2 między Łodzią a Warszawą zyska po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Między węzłami Konotopa i Pruszków do dyspozycji kierowców będą więc już 4 pasy, a na pozostałym odcinku po 3. Inwestycja podzielona jest na 4 etapy, ale dla kierowców wielkiej różnicy nie będzie, bo drogowcy wejdą na cały odcinek praktycznie jednocześnie na początku października. No a to oznacza spore utrudnienia. Przez cały czas remontu przejezdne będą wprawdzie po 2 pasy w każdym kierunku, ale zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. A gdyby któremuś z kierowców zdarzyło się jednak jechać nieco szybciej, no to może spodziewać się listu od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, bo razem z ciężkim sprzętem pracę na remontowanej trasie rozpocznie odcinkowy pomiar prędkości. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak proponuje więc objazdy.
2: My rekomendujemy wszystkim tym, którzy będą już w październiku jechać na przykład do strony Wrocławia, że na węźle Łódź Południe warto skierować się na autostradę A1 w kierunku Piotrkowa i w Piotrkowie w lewo na S8 w kierunku Warszawy. Ci, którzy jadą od strony Poznania, rekomendacja jest taka, aby na węźle Łódź Północ skierować się w kierunku A1 na Gdańsk i przy węźle Kutno Wschód skierować się na starą dwójkę, czyli drogę krajową numer 92.
1: I tak aż do końca remontu, czyli do pierwszego kwartału 2028 roku.
0: Michale, rozmawiałeś też z kierowcami. Co oni mówią o planowanym remoncie?
1: Większość z nich zgodnie podkreśla, że odcinkiem między Łodzią a Warszawą jeździ się obecnie fatalnie. Niezależnie od pory dnia panuje tam ogromny ruch, a rozpędzenie samochodu do przepisowych 140 km na godzinę jest praktycznie niemożliwe. Remont jest więc potrzebny, ale ograniczenia mogą być uciążliwe.
3: Jeśli jest potrzeba, w jakiś sposób to musi być zorganizowane.
4: No troszkę kiepsko. Dużo czasu zajmie dojazd gdziekolwiek.
5: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite.
6: Nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
1: Czyli są potrzebne te kolejne pasy?
6: No to na pewno i to już dawno, że tak powiem. Z tego co jeździłem i widzę, no to cały czas jest tak samo od kilku lat, także trzeba szybko i dużo. Nie jeden, tylko 2.
1: Planów na 2 pasy więcej w każdą stronę na razie nie ma. Sama rozbudowa 92-kilometrowego odcinka o 1 pas ma kosztować prawie 1,5 miliarda złotych.
0: O czym reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, bardzo dziękujemy, a w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Wakacje w pełni, temperatury wzrastają, a ceny w Atal spadają. Łap mieszkania we Wrocławiu od ręki, zanim temperatury spadną, a oferty ostygną. Tylko teraz rabaty nawet do 75 tysięcy złotych brutto. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
6: I dalej siedzę. Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Na Strachowickiej strach tylko jedno. Przegapić taką okazję. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. 22 sierpnia od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Macieja Przybyły 48 we Wrocławiu. Poznaj inwestycje Atal Strachowicka. Zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień. A wszystko przy aromatycznej kawie i poczęstunku. Do zobaczenia na Strachowickiej. Więcej na atal.pl. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTS z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio RMF.

0: Państwo, w Radiu RMF24 teraz najnowsze informacje dotyczące wojny w Ukrainie. Korea Północna wysyła na front kolejnych żołnierzy, którzy mają wesprzeć w niej rosyjskie wojska, informuje CNN. W kolejnej grupie północno-koreańskich żołnierzy, którzy zostali wysłani do Rosji, jest 400 operatorów dronów, którzy mogą atakować ukraińskie miasta, przekazał zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Wadym Skibicki, cytowany przez amerykańską stację. Nowa grupa północno-koreańskich wojsk liczy 8,5 tysiąca żołnierzy, którzy już przebywają na terytorium Rosji, głównie w obwodzie kurskim. Według informacji przekazywanych przez generała Skibickiego, łącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej może być już od 30 do 50 tysięcy żołnierzy z Korei. Ja przypomnę, że na początku sierpnia Korea Północna rozpoczęła też rozmieszczanie na terytorium Rosji jednostki rakietowej przeznaczonej do ataków balistycznych na Ukrainę. Takie informacje przekazywała agencja Reutera. W Radiu RMF 24 za chwilę jeszcze więcej informacji w faktach RMF FM punktualnie o 16:00.
1: RMF 24 Wrocław.

0: Ogłoszenie.
1: Usłyszysz ten dźwięk.
0: AI.
1: To oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
11: Na Strachowickiej strach tylko jedno. Przegapić taką okazję. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. 22 sierpnia od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Macieja Przybyły 48 we Wrocławiu. Poznaj inwestycje Atal Strachowicka. Zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień. A wszystko przy aromatycznej kawie i poczęstunku. Do zobaczenia na Strachowickiej. Więcej na atal.pl.
12: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
13: Sanostol.
14: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: produkty, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenosol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
3: Po reklamie.
4: Wracamy do Studia Faktów w RMF FM. Jest 16:00, w Studiu Faktów Ewa Kwaśny.
5: Witam ponownie. A w faktach dziennikarz RMF FM z nowymi informacjami w sprawie śledztwa dotyczącego afery w szpitalu południowym w Warszawie. Dwie osoby ranne po zderzeniu trzech samochodów na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Atak mieczem w szwedzkiej szkole. Rannych jest kilka osób. A na koniec Gdańsk. Tam rozpoczyna się Baltic Sail, czyli wielki zlot żaglowców. Dopiero na początku października prokuratura okręgowa w Warszawie przedstawi oficjalnie nowe informacje na temat efektów śledztwa dotyczącego afery w szpitalu południowym. Chodzi o sprawę młodego lekarza bez specjalizacji, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który został koordynatorem szpitalnego SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Część pacjentów miała być przyjmowana poza procedurą. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
6: Dzień Michale. Dobry.
5: Afera wybucha na początku czerwca. Co wiadomo po ponad 2 miesiącach?
6: Wiemy, że śledczy docelowo mają przesłuchać około 200 osób. Nie wiemy, kiedy zeznania złoży były radny Koalicji Obywatelskiej, lekarz Dawid Kacprzyk. Właśnie od informacji o jego zarobkach rozpoczęła się ta afera i on będzie jedną z kluczowych osób w śledztwie. Poza prokuraturą sprawę wyjaśniają m.in. Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia. Biuro Rzecznika tłumaczy, że na efekty trzeba jeszcze poczekać, bo pierwszeństwo ma prokuratura. Z kolei fundusz wyniki kontroli miał przedstawić w sierpniu, ale termin już przesunięto to na połowę września, potwierdza prezes NFZ Filip Nowak.
7: Lepiej, żeby kontrola trwała dłużej, ale była rzetelna. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić.
6: Jedyny zakończony jak dotąd audyt w sprawie szpitala południowego powstał na zlecenie warszawskiego ratusza i potwierdził nieprawidłowości. Wymieniona została rada nadzorcza szpitala. Ze stanowiska odeszły dwie wiceprezydent stolicy. Mimo to w tej sprawie wciąż pytań jest zdecydowanie więcej niż konkretnych ustaleń. Na odpowiedzi i na możliwe konsekwencje trzeba jeszcze poczekać kolejne tygodnie.
5: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 9 w miejscowości Nietulisko Małe, niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Dramatyczne wydarzenie w miejscowości Fagersta w Szwecji, 170 km na północny zachód od Sztokholmu. Do miejscowej szkoły wtargnął mężczyzna uzbrojony w miecz i zranił kilka osób. Napastnik został zatrzymany przez policję. Według niektórych źródeł został też postrzelony. Nieznane są motywy jego działania. Nie wiadomo też na razie, ile osób zranił i w jakim są stanie. W szkole przebywali uczniowie. W Szwecji rok szkolny rozpoczął się w połowie sierpnia.
8: Fakty i zdrowie w RMF FM.
5: Co czwarty Polak przynajmniej raz w życiu cierpiał na zaburzenia psychiczne. Połowa studentów doświadcza wysokiego poziomu stresu, a co czwarty ma objawy depresji. A jak sytuacja wygląda w całym środowisku akademickim? Ruszają badania, które mają pomóc ocenić, jak wielu pracowników polskich uczelni potrzebuje wsparcia. Takich osób może być wiele.
9: To wszystko jakby mamy takie poczucie, traci kolory. Ja więc przychodzę do pracy, po pierwsze się boję wszystkiego, więc na wszelki wypadek się nie odzywam. Jak się nie odzywam, to nie uruchamiam emocji. Nie uruchamiam emocji, to kolory świat traci. Instytucja staje się dziwna. Byłoby świetnie, żeby ktoś to widział. Zapytał, panie Hubercie, jest okej? Okay? Najprostsze ludzkie gesty.
10: Chodzi też trochę o to, żeby nie bać się mówić o problemach.
9: Żeby nie bać się komunikować. Jeden z elementów tego badania właśnie dotyczy poczucia, że ja mogę opowiedzieć i mówię i że instytucja mnie wysłucha, a nie zignoruje tej kwestii.
5: Mówi profesor Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik projektu projektu Zdrowa Akademia, łączącego uczelnie z całego kraju. Rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba, a więcej na ten temat na rmf24.pl. Żeglowce opanowują Gdańsk. Rusza zlot Baltic Sail. Piękne jednostki można już zobaczyć na Motławie i wodach Zatoki Gdańskiej. A skoro są żagle, to muszą być i szanty. Górę raz,
3: hej, ciągnąć. Szanty jako takie to są pieśni pracy, więc trudno je kochać, bo to były pieśni związane z ciężką pracą.
11: Dobre szanty muszą mieć chęci przede wszystkim i muszą mieć mocnych chłopów z mocnymi głosami, którzy mają coś wspólnego z pływaniem.
3: Są pieśni Kubryku, nostalgiczne pieśni, które są wspomnieniem tego, jak kiedyś się pływało.
5: To zespół Wikingowie, który wystąpił dziś przed dworem Artusa. Dziś można ich będzie jeszcze usłyszeć o 17.40 na Ołowiance.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Wieczorem we Wrocławiu będzie pochmurno, spadnie deszcz, a do tego może zagrzmieć i błysnąć. Na termometrach zobaczycie okolice 20 kreski, ale odczuwalnie może być chłodniej. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się delikatnie poniżej normy. Jutro rano będzie słonecznie, ale wietrznie i chłodno. Temperatura odczuwalna wyniesie 13 stopni Celsjusza.
1: Radio RMF 24.
4: Za nami fakty, a przed nami kolejne remonty. W weekend utrudnienia na drogach, o tym za chwilę. Powiem również, które miasto najchętniej wybieramy na jesienny city break, ale mamy dla was jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: Słuchacie Radio RMF 24, to nasz program popołudniowy. Rozpoczynamy przedostatni weekend wakacji. W naszym programie najnowszy raport z Warszawy. Tam ten weekend oznacza nowe utrudnienia na drogach. Sezon wakacyjnych remontów jest w pełni. To wszystko obserwuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest przy Wisłostradzie w stolicy. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, gdzie i od kiedy będą utrudnienia i problemy?
1: Te największe utrudnienia rozpoczną się już za kilka godzin, już dzisiaj wieczorem. Tutaj, gdzie teraz jestem, przy warszawskiej Wisłostradzie, będzie sporo utrudnień w czasie tego rozpoczynającego się dla wielu z nas właśnie weekendu. Pewnie pamiętacie, prawie tydzień temu, 15 sierpnia, była zamknięta Wisłostrada w związku z defiladą. W tym tygodniu, w czasie tego weekendu, też będą utrudnienia. Wisłostrada, co prawda, będzie przejezdna, ale dzisiaj, punktualnie o 20:00, będzie mocno zwężona. To będzie zwężenie Wisłostrady, tej jednej z głównych tras w stolicy, od ulicy Grodzkiej. To są okolice Zamku Królewskiego. Bardzo popularne okolice wśród turystów. Jezdnia w kierunku Mokotowa będzie zwężona do jednego pasa. Właściwie ta jezdnia będzie zamknięta, a ruch będzie przeniesiony na drugą jezdnię i tam w kierunku Mokotowa na tej popularnej trasie będzie tylko jeden pas ruchu do dyspozycji kierowców. Na razie samochody, jak może słychać tutaj w moim tle, jeszcze jeżdżą, ale będzie na pewno trzeba trochę zwolnić, trochę zmniejszyć prędkość przez te utrudnienia od godziny 20:00. W innej części Warszawy, na trasie dojazdowej do lotniska imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, też będą utrudnienia, bo rozpoczyna się kolejny etap remontu ulicy Grójeckiej. To są okolice ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Tam też będzie zwężenie, tam też będzie wymieniana nawierzchnia, asfalty. To są z kolei okolice dojazdu do Dworca Zachodniego w Warszawie, czyli też pewnie taka trasa, z której turyści i nie tylko, bo także mieszkańcy Warszawy nie tylko w czasie wakacji często korzystają. Będzie sporo zmian także związanych z imprezami weekendowymi, choćby w niedzielę duży wyścig rowerowy w Warszawie, między innymi na Moście Świętokrzyskim, a także na trasie wyjazdowej z Warszawy w kierunku Sulejówka. Będziemy o tym przypominali i w Radiu RMF 24 i w Faktach RMF FM w czasie weekendu. Już teraz jednak sygnalizuję, że warto uważać, warto sprawdzać, warto czasami wybrać komunikację miejską albo najłatwiej metro, bo ten najbliższy weekend to i remonty, i jeszcze wakacyjne imprezy, i czasami też takie utrudnienia, które trwają jeszcze od wielu miesięcy i niestety przeciągają się. Choćby myślę o remoncie ulicy Grzybowskiej w centrum Warszawy. My o tej ulicy sporo mówiliśmy w tym tygodniu, bo tam przedwczoraj znaleziono niewybuchy, pociski moździerzowe z czasów II wojny światowej. Znaleziono je właśnie w trakcie remontu. I ten remont przeciąga się, ta ulica jest nieprzejezdna, trzeba ją omijać, to jest Warszawska Wola. Też popularne miejsce, które odwiedza wiele osób także spoza Warszawy. Tam też lepiej po prostu te okolice ulicy Grzybowskiej omijać samochodem. To jeszcze nie jest pełna lista, ale myślę, że to są te najważniejsze miejsca, o których warto pamiętać, jeśli może będziecie niebawem w Warszawie.
0: Michale, a jaka teraz jest sytuacja na drogach centralnej Polski? Czy to jest spokojne popołudnie, czy widać jeszcze wakacyjne wyjazdy?
1: Ja tutaj z perspektywy Warszawy widzę duży ruch i to widzę w dwóch miejscach. To znaczy widzę tuż obok mnie, bo jestem przy Wisłostradzie i samochody teraz mocno jeżdżą i myślę, że niektórzy jeszcze wyjeżdżają na weekend, a niektórzy chyba wracają teraz może z wydłużonego weekendu, także osób w trasie jest i pewnie będzie całkiem sporo. Natomiast widzę to nie tylko tutaj na jezdni warszawskiej Wisłostrady, ale także gdy patrzę na mapy, które otrzymujemy między innymi od Policji i od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo mamy utrudnienia między innymi na Krajowej 9 w tej chwili. To jest odcinek Radom Ostrowiec Świętokrzyski. Tam było zderzenie trzech samochodów. Niestety są dwie osoby ranne. Chodzi o miejscowość Nietulisko Małe. To już jest województwo świętokrzyskie. Niedaleko granicy z południem Mazowsza. Tam jest droga zablokowana i jeszcze przez kilkadziesiąt minut będą utrudnienia właśnie na Krajowej 9.

0: Adidasa, gdzie tam będzie kilku znanych influencerów, gdzie będą pchać kulą i zobaczą, jak panie pchają po 20 metrów, a panowie ciut bliżej pewnie. Do tego będzie skok w dal, jak panie skoczą po 7 metrów albo 6,80 plus i zobaczymy, ile oni skoczą, a później w niedzielę wisienka na torcie, ci influencerzy 100 metrów będą biegać i zobaczą, kto będzie szybszy, czy to Ewa Swoboda, czy Julian Alfred, czy może któryś z naszych influencerów, więc chcemy pokazać, że otwieramy się na nowe możliwości, otwieramy się na ludzi, którzy jeszcze nie widzieli tej lekkiej atletyki, a chcą ją po prostu nawet przypadkowo tutaj gdzieś zobaczyć.
1: Mówił Piotr Małachowski w rozmowie z dziennikarzem sportowym RMF FM Patrykiem Serwańskim. A my będziemy trzymać kciuki za biało-czerwonych, czekamy na kolejne lekkoatletyczne rekordy. A za chwilę polscy strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Hiszpanii. Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Do Poznania dotarli już strażacy z modułu GFFF, którzy zakończyli drugą zmianę polskich jednostek w Hiszpanii. Przypomnę, nasi strażacy pomagali kolegom z Hiszpanii w walce z gigantycznymi pożarami lasów w Hiszpanii. Strażacy z Poznania to są doświadczeni ratownicy, ale jak sami wskazują, był to jeden z najtrudniejszych wyjazdów, na jakich byli.
1: Braliśmy udział w działaniach i w Szwecji, i w Grecji, i we Francji, w zasadzie w Grecji dwukrotnie. I mogę śmiało powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie wyczerpanie, takie zmęczenie i jakby zakres tych zadań, no to była to najtrudniejsze działania, w jakich braliśmy udział poza granicami państwa. Przede wszystkim ze względu na to, że no tutaj nie dysponujemy samochodami. Więc wszędzie tam, gdzie chcieliśmy działać, gdzie mieliśmy działać, gdzie hiszpańscy strażacy zlecili nam prowadzenie naszych działań, musieliśmy dotrzeć na pieszo. Wraz z postępem prac oddalaliśmy się od naszej strefy bezpiecznej, wyznaczonej. No i jakby zakończenie tych naszych działań no, rozpoczynało kolejne, czyli powrót do strefy. I tutaj mogę przypomnieć sobie jeden dzień, kiedy sam powrót do działań zajął nam około 1,5 godziny. Były to prawie 2 kilometry po górach.
0: Mówi kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca operacyjny grupy Alfa. Dzięki swojej pracowitości, odwadze i działaniom polscy strażacy wypracowali sobie markę wśród kolegów z zagranicy, podkreśla z kolei starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, zastępca wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej.
2: Wypracowaliśmy sobie takie miano, taką opinię. Oczywiście pracowaliśmy na to parę lat, bo nasze misje związane z gaszeniem pożarów zarówno w Szwecji, Francji czy w Grecji dwukrotnie pokazały, że spokojnie sobie świetnie dajemy radę. I również w kraju, jak takie zdarzenia występują, również mamy to doświadczenie. Historycznie cofając się, Kuźnia Raciborska czy Miały tu w Wielkopolsce, gdzie pokazały, że te pożary są nieobliczalne i nieprzewidywalne. Dziś historia jak gdyby no, zatacza koło, bo ten nasz region, zwłaszcza Wielkopolski, bardzo mocno stepieje. Poza tym, że występują ostrzeżenia o anomaliach pogodowych, to cały czas mamy alerty hydrologiczne, gdzie mamy suszę. I tak naprawdę no, musimy być przygotowani do takich sytuacji.
0: O samych akcjach oraz działaniach w Hiszpanii opowiedział nam aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który również brał udział w działaniach w Hiszpanii.
3: Tak naprawdę te działania polegały na wejściu w teren górzysty, wejściu, gdzie strażacy byli sami. Tam nie było ludzi, tam nie było innych strażaków, dlatego że front pożaru potrafił mieć 80 kilometrów, więc to jest bardzo duża rozpiętość. No i polscy ratownicy byli, można powiedzieć, zdani sami na siebie, jeśli chodzi o taktykę i o też zabezpieczenie siebie, swoich kolegów, więc no, to, co wypracowaliśmy w te minione lata tutaj w Polsce podczas ćwiczeń, tam idealnie można powiedzieć, sprawdzić w boju. Strażacy, którzy przy użyciu pilarek najpierw robili dostęp do tych miejsc, gdzie przechodził front pożaru. Potem strażacy, którzy przy użyciu narzędzi ręcznych musieli oddzielić to paliwo, którym sycił się ogień i to powodowało rozprzestrzenienie się tego pożaru, to kolejna ciężka praca. Dogaszanie tych zarzewi ognia, które pojawiały się, bo silny wiatr powodował, że ten ogień po prostu, można powiedzieć, przelatywał nad głowami i pojawiał się w nowych miejscach. To obraz tych działań, z którymi spotkaliśmy się tam na miejscu w Hiszpanii, czy to w Castilla-La Mancha, czy w Aragonii.
0: Mówił aspirant Martin Halasz, a ze strażakami rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji.
4: Radio RMF 24.
5: Reklama.
6: Wakacje w pełni, temperatury wzrastają, a ceny w Atal spadają. Łap mieszkania we Wrocławiu od ręki, zanim temperatury spadną, a oferty ostygną. Tylko teraz rabaty nawet do 75 tysięcy złotych brutto. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
13: Na Strachowickiej strach tylko jedno. Przegapić taką okazję. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. 22 sierpnia od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Macieja Przybyły 48 we Wrocławiu. Poznaj inwestycje Atal Strachowicka. Zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień. A wszystko przy aromatycznej kawie i poczęstunku. Do zobaczenia na Strachowickiej. Więcej na atal.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.

0: Popołudnie z Radiem RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach, dziś w niewielkim Lelowie pod Częstochową początek trzydniowego festiwalu, który łączy kulturę polską i żydowską. Święto organizowane już po raz 23. Będą między innymi koncerty, będą pokazy filmowe. Otwarta zostanie także wystawa, która prezentuje zdjęcia hasydów, którzy zimą z całego świata pielgrzymują do Lelowa na grób cadyka Dawida Bidermana. Ważna część festiwalu to jest także degustacja polsko-żydowskich potraw, od których wywodzi się jego nazwa, czyli święto Ciulimu Czulentu.
1: W nazwie festiwal ma dwie potrawy, ciulim i czulent. Zacznijmy od tej pierwszej. Co to jest?
2: Ciulim to jest tradycyjna potrawa polska, wzorowana na potrawie żydowskiej, czyli właśnie na czulencie. Ciulim, tak w skrócie, to są tarte ziemniaki, przyprawy, żeberka, długo wypiekane to wszystko w piecu z cebulą. Natomiast czulent to jest potrawa żydowska, to jest wołowina, kasza, fasola, czosnek i dużo cebuli.
1: Ciulim jeszcze jest tu robiony przez mieszkańców?
2: Tak, ciulim jest robiony przez mieszkańców. Gospodynie lelowskie używają różnych receptur, ale zawsze to są tarte ziemniaki, zawsze to są żeberka i zawsze obie te potrawy są bardzo długo wypiekane w piecach chlebowych, w piekarniach, w garnkach.
1: Rozumiem, że czulent zniknął.
2: Czulent zniknął, chociaż gospodynie lelowskie też podają ten czulent właśnie z okazji naszego festiwalu i przy różnych okazjach. No, to jest taka tradycja, że wiem, że przyjeżdżają często goście tutaj do naszych mieszkańców, więc się podaje i ciulim, i czulent.
1: Czyli potrawy, które łączą historię i tradycję?
2: Tak, potrawy, które łączą historię, tradycje, dwie kultury i dwie społeczności, które tutaj od wieków zamieszkiwały. Ciulim wywodzi się z czasów jeszcze Kazimierza Wielkiego, kiedy społeczność żydowska tutaj zaczęła się w Lelowie osiedlać.
1: Teraz, jeśli chodzi o tą społeczność, zostały już tylko zdjęcia, które też tu prezentujecie.
2: Po tej społeczności zostały już faktycznie tylko zdjęcia, które są prezentowane rokrocznie na wystawach. Liczni fotografowie przyjeżdżają do nas na przełomie stycznia i lutego, kiedy pielgrzymki hasydów przyjeżdżają tutaj na grób cadyka Bidermana. No jest to czas magiczny. I dla fotografów, i dla mieszkańców wciąż Lelów przez kilka dni wygląda jak z innej epoki.
1: A ten przyjazd hasydów związany jest z czym? Z kultem?
2: Związany jest z kultem religijnym cadyka Bidermana, z rocznicą jego śmierci.
1: Czyli Lelów zimą ożywa.
2: Lelów zimą ożywa, można zobaczyć przepiękne obrazki dziejące się współcześnie, ale wyglądające jak sprzed wieków.
1: Byłem tutaj swego czasu, to wygląda tak, jakby się oglądało stare fotografie, ale na żywo.
2: Dokładnie tak, stare fotografie na żywo, zresztą dzisiaj będziemy prezentować jedną z takich wystaw i tak reportażu Arkadiusza Ławrywiańca, który od lat przyjeżdża tutaj do Lelowa i to, co dzisiaj w GOKU prezentujemy, to jest właśnie owoc jego pracy wieloletniej i przyjazdów tutaj do Lelowa.
0: Z Elizą Kwiatkowską, dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, rozmawiał dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. A wy słuchacie Radia RMF 24, u nas jak zawsze jeszcze więcej informacji, za chwilę wrócimy do naszego cyklu Wakacje po zmroku, będą podpowiedzi na weekend.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w piątkowym programie Radia RMF24. No co, miasta wyglądają zupełnie inaczej i to jest bardzo dobra okazja, żeby zwrócić uwagę na detale, których zwykle nie zauważamy. W naszym cyklu Wakacje po zmroku tym razem odwiedzamy Szczecin. W sobotni wieczór będzie można wybrać się na spacer z miejską przewodniczką Joanną Olszowską i poznać to miasto z zupełnie innej perspektywy.
1: Na tym mi najbardziej zależy, żeby pokazać tutaj to, co mamy najpiękniejszego właśnie przy Odrze. Stare miasto i wały Chrobrego i wszystkie te zabytki związane właśnie tutaj ze starym Szczecinem, żeby opowiedzieć o tych miejscach, żeby wskazać je, a w takiej poświacie wieczornej zupełnie inaczej takie budynki czy historie wybrzmiewają. Budynki wyglądają inaczej.
2: Jak to miasto się zmienia po zmroku?
1: Przede wszystkim jest takie bardziej tajemnicze. Jest jeszcze dalej pełne życia, ale już można dostrzec pewne detale w na przykład budynkach, które są zupełnie inaczej widoczne, jak są podświetlone. Załamania ścian, jakieś fragmenty budynków. Także zupełnie inaczej się to odbiera, chodząc sobie po mieście, zwiedzając, oglądając, zwracając na coś innego uwagę. Po drugie, mamy takie perełeczki podświetlone przepięknie w Szczecinie, tak jak na przykład dźwigozaury albo filharmonia.
0: Nasza reporterka Anna Pałamar zapytała też mieszkańców Szczecina, czy chętniej spacerują po zmroku i jakie są miejsca, które polecają.
3: Co zobaczyć w Szczecinie po zmroku? Szczecin wieczorową porą daje bardzo, bardzo dużo możliwości. Można przejść się bulwarami po jednej, po drugiej stronie i przejść się na wały od dołu, gdy całe wały Chrobrego majestatycznie się wyłaniają. To z tamtej dolnej perspektywy, to nawet każdego szczecinianina, który widział setki razy to miejsce za dnia, to łapie za serce. Wychodząc od strony spod trasy zamkowej, wyjątkowym jest przeżyciem. Szczecin wieczorkiem jest zupełnie inny niż za dnia.
2: Czy jest jakieś miejsce, które by polecała Pani do zobaczenia w Szczecinie po zmroku, wieczorem?
4: Iluminacje na przykład na budynku Filharmonii, na dźwigozaurach.
2: Zwłaszcza teraz latem, bo tam się dużo dzieje.
4: No tak, tak, tak.
5: Wesołe miasteczko, które jest na Łasztowni. Można pójść na wały Chrobrego i z większej wysokości spojrzeć na cały drugi brzeg, który migocze, mieni się różnymi kolorami. W sąsiedztwie mamy Stare Miasto i Filharmonię Szczecińską, która pięknie prezentuje się w nocy, jest podświetlona.
2: Czyli można zrobić sobie taki spacer właśnie po nocnym Szczecinie i to takim pełnym kolorów w sumie.
5: Tak, myślę, że tak, jak najbardziej, szczególnie właśnie od centrum, przez Łasztownię, przez Wały Chrobrego, Stare Miasto i po szczecińskim Śródmieściu to będą takie miejsca, które chyba najlepiej po zmroku się prezentują.
0: A dziś wieczorem tych wrażeń nocą może być jeszcze więcej. W Szczecinie po raz pierwszy odbywa się balonowe spotkanie. Po zmroku zaplanowano specjalny nocny pokaz balonów na niebie. Najlepiej będzie je widać z Wyspy Grodzkiej, a także z bulwarów po obu stronach Odry. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty. Tak jest, polecamy się. Te fakty już za 14 minut.

0: Ogłoszenie
1: na Światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy w umysłach naukowców, być może już w magazynach, silosach, kryje się broń, która odmieni oblicze wojny? Broń hipersoniczna, lasery, inne nowe technologie. O tym w najnowszym odcinku Wojny Światowej.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Na Strachowickiej strach tylko jedno. Przegapić taką okazję. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. 22 sierpnia od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Macieja Przybyły 48 we Wrocławiu. Poznaj inwestycje Atal Strachowicka. Zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień. A wszystko przy aromatycznej kawie i poczęstunku. Do zobaczenia na Strachowickiej. Więcej na atal.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
8: Wakacje w pełni, temperatury wzrastają, a ceny w Atal spadają. Łap mieszkania we Wrocławiu od ręki, zanim temperatury spadną, a oferty ostygną. Tylko teraz rabaty nawet do 75 tysięcy złotych brutto. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Po reklamie.

0: To już 18. Krzysztof Urbaniak, bardzo dziękuję za dziś, a już teraz fakty w RMF FM i Ewa Kwaśny.
1: Pilot zginął w katastrofie szybowca w Lesznie. Groźny wypadek na warszawskim odcinku drugiej ekspresowej S8. Trzy osoby zostały ranne w zdarzeniu trzech aut. Potem w faktach sprawa kontrowersji wokół raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie, który powstał przy pomocy sztucznej inteligencji, są błędy językowe, ortograficzne i merytoryczne. Jest ruch prokuratury. Za chwilę też o ostatnich przygotowaniach do memoriału Kamili Skolimowskiej. Katastrofa szybowca w Lesznie. W wypadku zginął pilot, poinformował w rozmowie z RMF FM kapitan Dominik Wels ze Straży Pożarnej w Lesznie.
2: Do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie wpłynęła informacja o upadku szybowca w okolicy ulicy Przejezdnej w Lesznie. Na miejscu już była policja i zespół ratownictwa medycznego. Dowódca uzyskał informację, że pilot zginął na miejscu. Pilot to mężczyzna w wieku około 70 lat.
1: Służby mają teraz ustalać przyczyny tej tragedii. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na wyjeździe z Warszawy w kierunku Białegostoku. Trzy samochody zderzyły się na drodze ekspresowej S8 na wysokości ulicy Lazurowej. Kierowcy mogą korzystać tylko z pasu awaryjnego. Warszawska prokuratura prosi Ministerstwo Sportu o przesłanie kopii raportu Polaków Portret Własny oraz umowy dotyczącej jego opracowania i dofinansowania. W dokumencie, który powstał przy pomocy sztucznej inteligencji, roi się od błędów językowych, ortograficznych i merytorycznych. Resort sportu wydał na to prawie 200 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Radkowski. Michale, rozmawiałeś z wiceministrem sportu Piotrem Borysem. Jak tłumaczy się z tej kuriozalnej publikacji?
3: Polityk wyjaśnia, że ministerstwo nie wydało na to ani złotówki i nie zlecało finansowania raportu. Resort miał przekazać wspomnianą kwotę na opracowanie strategii turystycznej dla naszego kraju, czyli jak na świecie wypromować markę Polska. Kontrowersyjny raport z zeszłego roku przygotowała Fundacja Marka Polska, kierowana przez profesor Barbarę Mróz-Gorgoń. To od 3 tygodni pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska.
4: To jest przestroga, patrząc na błędy, nie tylko dla tej fundacji, także dla pani profesor, ale dla wszystkich, jako rozważnie używać AI. To była i autonomiczna decyzja, z którą my nie mamy nic wspólnego.
3: Pan jest zażenowany tym, co pan przeczytał i zobaczył w tym raporcie?
4: No tak, to jest w pewien sposób niewytłumaczalne. Po prostu z tego pani profesor, ale także wiele innych osób musi po prostu wyciągnąć wnioski.
3: Wiceminister deklaruje, że wszystkie dokumenty udostępni prokuraturze.
5: Fakty RMF FM polecają.
1: Trwają ostatnie przygotowania do memoriału Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczne święto jutro na rynku w Katowicach, a w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dziś na miejsce dotarli m.in. tyczkarze, Szwed Duplantis i Greg Karalis, mówi dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski.
6: Dużo się dzieje, gwiazda Armand Duplantis, Karalis, wiele gwiazd, chodzi o tyczkę, bo oni wczoraj startowali w Lozanie, dzisiaj wylądowali. Prywatny jet, prywatne samochody po nich, więc dzisiaj było dużo rzeczy, dużo stresu, czy wszystko jest okej, czy wszyscy po konkursie w Lozanie są zdrowi, powiedzieli, że są gotowi. Tam było 6.21, 6.16, powiedzieli, że oni chcą tutaj przy tej publiczności, bo i dla Karalisa, i dla Duplantisa powiedzieli, że oni tutaj najlepiej się czują, że to jest naprawdę dla nich najlepszy stadion, najlepsi kibice.
1: I kto wie, może w niedzielę zobaczymy wynik bliski rekordu świata? No co, można poznać Szczecin w zupełnie z innej perspektywy. W ramach naszego cyklu Wakacje po zmroku w każdy letni piątek odwiedzamy miejsca, które warto zobaczyć nocą. Centrum Szczecina skrywa wiele ciekawych historii, które najlepiej poznać po zachodzie słońca, przekonuje przewodniczka Joanna Olszowska.
7: W takiej poświacie wieczornej zupełnie inaczej takie budynki czy historie wybrzmiewają. Budynki wyglądają inaczej.
8: Jak to miasto się zmienia po zmroku?
7: Przede wszystkim jest takie bardziej tajemnicze. Jest jeszcze dalej pełne życia, ale już można dostrzec pewne detale, które są zupełnie inaczej widoczne, jak są podświetlone. Załamania ścian, jakieś fragmenty budynków. Zupełnie inaczej się to odbiera.
1: Wieczorny spacer po Szczecinie rozpocznie się jutro o 20. A my do tego miasta jeszcze będziemy zaglądać w wieczornych faktach. Te przedstawiać będzie Anna Wachowska. W jej imieniu zapraszam. A ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu radio RMF 24. To jest Radio RMF 24. Witają się z Wami Mateusz Kudła i Maciej Regewicz. Czas na kulisy History Hiking. Co tydzień u nas śledztwa dotyczące mrocznych kart historii XX wieku i ich kulisy. Dzisiaj opowiemy Wam o akcji Wisła.

0: Słuchacie radia RMF24, to kulisy History Hiking, propozycja nie tylko dla fanów historii. Słuchajcie, bardzo lubię jeździć po Bieszczadach i po Beskidzie Niskim. Beskid Niski jest prawdopodobnie jeszcze dzikszy niż Bieszczady i zarówno w Bieszczadach, jak i w Beskidzie Niskim jest mnóstwo miejsc, w których dawniej były wsie, ale dzisiaj jest to już takie miejsca zapomniane, tak? Można rozpoznać miejsca, w których była jakaś wieś łemkowska albo bojkowska, po tym, że są na przykład drzewa sadowe albo krzyż przydrożny. Niestety to jest świat, którego już nie ma, to dlatego, że został wysiedlony, że ci wszyscy ludzie zostali wysiedleni podczas akcji Wisła. No, zasadność tej akcji poddawana jest pod wątpliwość do dzisiaj, wywołuje ona ogromne kontrowersje i postanowiliśmy przygotować materiał o Łemkach, porozmawiać z ludźmi, którzy zostali wysiedleni i czy faktycznie ci ludzie popierali i wspierali działalność UPA i banderowców, bo to właśnie działalność UPA i to, co się działo na tych terenach po wojnie, no było bezpośrednią przyczyną
1: Oficjalnie, nie?
0: Oficjalnie.
1: Oficjalnie. Znaczy ja będę troszeczkę tutaj, pozwolę sobie być bardziej wprost. Dla mnie operacja Wisła jest po prostu zbrodnią. Myślę, że można było temat ten załatwić zupełnie inaczej. Żeby była jasność. Byłem człowiekiem, który uważał, że operacja Wisła to rzecz, która ostatecznie w roku 1947 zadała ostateczny cios ukraińskiej powstańczej armii. To zdanie moje zmieniło się w momencie, w którym zaczęliśmy do Łemków docierać. Daliśmy im głos. Wysłuchaliśmy. Oczywiście wśród tych Ukraińców, którzy byli wysiedlani, tak, no bo to nie tylko społeczność łemkowska, ale także bojkowska i ukraińska, byli członkowie ukraińskiej powstańczej armii. Uważam, że tutaj nigdy nie powinno być zarówno z ukraińskiej, jak i polskiej strony stosowanej zasady odpowiedzialności zbiorowej, tylko jeśli mamy faktycznie tych morderców, to ich trzeba skazać, czy z nimi trzeba toczyć działania wojenne. Natomiast ten gniew władzy komunistycznej za działalność UPA zbrodniczą, straszną i nie ma tutaj żadnych wątpliwości, przynajmniej z naszej perspektywy, że to, co się wydarzyło na Wołyniu czy Galicji Wschodniej, jest po prostu ludobójstwem dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów. Nie boimy się nazywać takich rzeczy po imieniu. Choć zarzucali nam to w komentarzach przecież po filmie o Łemkach, tak? Że stajemy tylko po jednej stronie. Nie, po prostu nie popieramy odpowiedzialności zbiorowej. I na własne oczy zobaczyliśmy, jak wielką krzywdą dla Łemków była akcja Wisła. No ja nigdy nie zapomnę słów pana Łukasza, który płacząc do kamery powiedział, że on nie jest w stanie mi wytłumaczyć w taki sposób naukowy czy merytoryczny, co on czuje, że jemu ziemia, na której się urodził czy z której został wysiedlony, śni mu się cały czas, nieustannie. Niesamowite to były, ten cały research przed materiałem, on był niesamowity, bo muszę w ogóle zacząć od tego, że chciałem serdecznie podziękować panu Jerzemu Starzyńskiemu, który w ogóle w ten świat Łemków, myślę, że nas na poważnie wprowadził. Ja zacząłem naprawdę dużo o tej kulturze i o tragediach tych ludzi czytać i słuchać i rozmawiać z nimi. No i te spotkania były naprawdę niezwykłe z tymi, którzy zostali wysiedleni, bo zdecydowana większość Łemków absolutnie nie wspierała ukraińskiej powstańczej armii. Wręcz w ich wspomnieniach, listach, które pisali do bliskich, są oni ofiarą tak naprawdę zarówno organizacji komunistycznych polskich, takich jak KBW, czy też UPA, bo przecież UPA także Łemków nachodziła. To była partyzantka. Jeśli nie oddawały się jedzenia, no to albo zabierali siłą, albo stosowano jakieś kary. Oni wprost piszą, że bandy UPA napadają także nas, a na nas spada cały gniew. Oni to piszą w listach, które opublikował pan Jerzy Starzyński w dwóch tomach świetnie wydanych. Albumy te nazywają się książki te nazywają się Preselili nas musowo, czyli przesiedlili nas przymusowo i są to zbiory listów Łemków do bliskich, które opisują z ich perspektywy właśnie, jak wielką krzywdą była dla nich akcja Wisła.
0: No też trzeba powiedzieć, że oni nie uznają siebie za Ukraińców, a przynajmniej nie wszyscy. Nie wszyscy. Większości uważają siebie po prostu za Łemków.
1: Tak. Jest część Łemków, która uważa się za, która czuje przynależność do Ukrainy, ale zdecydowana większość nie. To jest łemkowski naród, łemkowska kultura, łemkowski język. No i tak to wygląda.

0: dokładnie jednej doby. Początkowo w składzie każdego z zetni Pierre Levêque. Od czasu zakończenia wojny już kilka razy wziął udział w tym wyścigu, ale nadal nie udało mu się odnieść zwycięstwa. Jednak w tym roku wierzy, że ma spore szanse to osiągnąć. Zasiądzie za kierownicą Mercedesa 300 SLR. W tamtym czasie jego maszyna jest uważana za jeden z najszybszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie samochodów. Wyścig zaczyna się punktualnie o 16:00. Zgodnie z tradycją, kierowcy nie siedzą jeszcze wtedy w fotelach swoich samochodów, ale stoją na poboczu toru. Dopiero gdy słyszą sygnał, biegną do swoich pojazdów i ruszają. Bardzo niewielu z nich korzysta z pasów bezpieczeństwa. Wśród zawodników panuje bowiem przekonanie, że gdyby doszło do wypadku, lepiej zostać wyrzuconym z samochodu niż utknąć we wraku. Wkrótce tor Le Mans wypełnia ryk silników. Samochody pędzą z prędkością ponad 200 km na godzinę, a kierowcy toczą zaciętą walkę o każdą pozycję. W czołówce stawki znajduje się Pierre, który doskonale czuje się za kierownicą srebrno-szarego Mercedesa. W tym samym czasie jego kolega z zespołu, Amerykanin John Fitch, cierpliwie czeka, aż nadejdzie jego kolej i zmieni Francuza. To jednak nigdy się nie wydarzy. Mijają 2 godziny i Pierre nadal utrzymuje wysoką pozycję. Jego kombinezon jest przemoczony od potu, a włosy przykleiły się do kasku. Francuz nie odrywa jednak wzroku od toru. Wie, że musi zachować maksymalne skupienie. Przy tak ogromnych prędkościach nawet jeden drobny błąd może kosztować go życie. Jest godzina 18:30. Jaguar, prowadzony przez Brytyjczyka Mike'a Hawthorna, zjeżdża na pit stop. Kierowca został wezwany do boksu i nagle zaczyna zwalniać. Niestety ten manewr zaskakuje jadącego za nim Lensa McLeana, który próbuje uniknąć zderzenia i gwałtownie skręca w lewo. W ten sposób zajeżdża jednak drogę Levêque'owi, który pędzi z prędkością 190 km na godzinę. Wszystko dzieje się tak szybko, że Francuz nie ma najmniejszych szans na uniknięcie kolizji. W ostatniej chwili podnosi jedynie do góry rękę, ostrzegając jadącego za nim kierowcę, że dojdzie do niebezpiecznej sytuacji. Potem wszystko rozgrywa się w przeciągu kilkunastu sekund. Przednie prawe koło samochodu Levêque'a uderza w maszynę McLeana. Mercedes Francuza zostaje wyrzucony w powietrze, po czym roztrzaskuje się o betonowy wał. Levêque wypada z fotela i z ogromną siłą uderza w asfaltową nawierzchnię. Niemal równocześnie fragmenty samochodu spadają prosto na widzów, siejąc ogromne spustoszenie. Według świadków najkrwawsze żniwo zebrała zwłaszcza oderwana pokrywa silnika, która zadziałała niczym gilotyna, dekapitując i raniąc kilkanaście stłoczonych osób. Wypełniona paliwem maszyna eksploduje, a płonące kawałki wraku spadają na trybuny. Wszystko dzieje się tak szybko, że nikt nie jest w stanie uciec. W tym samym czasie McLean traci kontrolę nad swoim pojazdem, który zjeżdża w stronę boksów, potrącając kilka osób. Cudem omija jednak inne samochody, odbija się od ściany, ponownie wpada na tor i zderza się z nasypem po drugiej stronie. McLeanowi udaje się jednak w porę wyskoczyć i ocalić życie. Na trybunach wybucha panika, a ranni i przerażeni widzowie starają się uciec z miejsca tragedii. Brak dróg ewakuacyjnych mocno utrudnia wydostanie się z trybun i jeszcze bardziej pogłębia chaos. Mijają kolejne minuty i nad torem w Le Mans unosi się gęsty dym, a wokół słychać głośne krzyki i jęki rannych. Tymczasem ratownicy przedzierają się przez tłum, starając się dotrzeć do poszkodowanych. Biegną też w stronę Pierre'a, który nadal leży nieopodal wraku swojego Mercedesa. Ale gdy docierają do Francuza, okazuje się, że nie daje on już żadnych oznak życia. Ciąg dalszy programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24 już za chwilę. Zostańcie z nami.
1: Tu radio RMF24.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
5: Zdrowid.
9: Po reklamie.
11: Muzyka, którą kochasz, i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF 24.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: To już prawie 21. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Przy mikrofonie Anna Wachowska. Witamy, Aniu.
1: Jestem, zapraszamy. Dramatyczne doniesienia z Ukrainy. Po rosyjskim ataku na centrum handlowe w Krzywym Rogu rośnie liczba ofiar. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada odwet. Kierowców prosimy o ostrożność. Uważajcie na trasach Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Trwają derby Krakowa. Krakowia przegrywa z Wieczystą 0-1. Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet za rosyjski atak na Krzywy Róg. W ataku na centrum handlowe w rodzinnym mieście prezydenta Ukrainy zginęło 14 osób, a 121 zostało rannych. Trwają poszukiwania informacji o wszystkich, którzy mogli być w tym centrum handlowym. Absolutne okrucieństwo ze strony Rosjan, po prostu bestie. Na pewno zareagujemy. MSW w Kijowie podało, że wieczorem Rosjanie uderzyli w obwodzie mikołajowskim. Zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej nr 62 w Pomiechówku na Mazowszu. Jak informuje reporter RMF FM, na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Motocyklista jest transportowany do szpitala, droga jest zablokowana. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 w Wydorowie w Wielkopolsce. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 81 w Śląskiem. Do kolizji doszło w pobliżu Warszawic. Chodzi o odcinek Strumień-Żory. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Katowic. Materiałów wybuchowych nie było, ale prokuratura sprawdza, czy doszło do dywersji na torach na Lubelszczyźnie. Chodzi o incydent na linii do kopalni Bogdanka. Informację zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Wiadomo, że tory są całe, a węgiel, jak zapewnia rzecznik kopalni, wyjeżdża bez zakłóceń. Specjaliści badają, co przydarzyło się dwóm lokomotywom manewrowym służącym do wyciągania węglarek. Maszynista prowadzący dwie sprzężone lokomotywy bez wagonów usłyszał huk i uznał, że to awaria silników. W bazie okazało się, że silnikom nic nie dolega, ale monitoring zarejestrował błysk. Technicy pojechali na tory, tam znaleźli jakieś przewody, więc wezwali policję.
3: Przy użyciu naprawdę bardzo profesjonalnego sprzętu ustalono, że do tego incydentu nie doszło wskutek użycia jakichkolwiek materiałów wybuchowych.
2: Informuje Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie, która wszczęła śledztwo w tej sprawie.
3: Szukamy potwierdzenia tego, czy doszło do ewentualnej nietypowej awarii, czy rzeczywiście mogło to być działanie jakichkolwiek osób trzecich.
2: Ale na sabotaż na razie nic nie wskazuje.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Szczecińskie budynki skrywają wiele tajemnic, a niektóre z nich najlepiej poznawać po zmroku. W wakacyjnym cyklu RMF FM odwiedzamy miejsca, które szczególne wrażenie robią nocą. Jutro Szczecin będzie można poznać od nietypowej strony i usłyszeć kilka miejskich legend podczas spaceru z przewodnikiem. Niektóre są mroczne.
5: Legendy przybliżają i mieszkańcom, ale i też turystom historię tego miejsca. Każde miasto ma legendy, Szczecin również.
6: A zdradzi Pani jakąś jedną, chociaż taką legendę?
5: Mamy taką niesamowitą, troszkę straszną legendę związaną z kościołem świętego Piotra i Pawła. Jest to legenda związana z cmentarzykiem przykościelnym i z ręką wystającą z ziemi.
1: Mówi Joanna Olszowska, przewodniczka miejska. Jeżeli chcecie poznać, jak kończy się ta legenda, warto wybrać się na spacer.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: W faktach sportowych w roli głównej piłka. Zaprasza Patryk Serwański.
8: No, ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarek. Turcja, Czechy, Azerbejdżan i Szwecja to współgospodarze turnieju. Polki swoje mecze fazy grupowej rozgrywać będą w Stambule. Jutro pierwszy pojedynek z Węgierkami. To drużyna o mniejszym potencjale od biało-czerwonych. No, nasz zespół na pewno potrafi grać na wyższym poziomie.
9: To jest zespół, który przed laty miał polskiego szkoleniowca, Jakuba Głuszaka. Zespół, który też buduje swoją pozycję w Europie. Natomiast cały czas jednak tę klasę, może nawet dwie poniżej naszego.
8: Oceniała komentatorka Polsatu Sport Joanna Kaczor-Bednarska. W grupie na Polskę czeka także Turcja, która dziś wygrała 3-0 z Łotwą, oraz Niemcy i Słowenia. Zaglądamy teraz do Krakowa. Piłkarskie derby w Ekstraklasie. Krakowia kontra Wieczysta. Na razie 1-0 dla gości. Dośrodkowanie w pole karne. Piłkę głową zgrał Piazon, a do siatki także głową posłał ją Mateusz Wieteska. Później Krakowia z naprawdę bardzo dobrą szansą na wyrównanie, ale skutecznie interweniował bramkarz Wieczystej. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczna impreza na Śląsku. W sobotę rynek w Katowicach, w niedzielę Stadion Śląski w Chorzowie. Wszystko to w ramach elitarnej diamentowej ligi. Zmartwieniem organizatorów, chyba jedynym, no, fala opadów, która nadciąga nad Śląsk.
10: No na pewno nas to stresuje. Chodzi po prostu o to, że my zrobiliśmy wszystko. Mam nadzieję, że ta pogoda, ten deszcz nie odbierze tych wyników. Mamy parasole, folie na zeskoki, na rozbiegi. Jednak no, to jest woda, muszą Państwo też pamiętać. Jeżeli jest mokro, to zawodnicy no, nie potrafią dać siebie maksa, bo to grozi kontuzją.
8: Tak mówił dyrektor sportowy Memoriału Piotr Małachowski. Na razie wygląda na to, że w niedzielę podczas Memoriału padać nie powinno. Będzie polska para deblowa podczas zbliżającego się US Open. Na wspólną grę w Nowym Jorku zdecydowały się Magda Linet i Maja Chwalińska. W grze podwójnej zobaczymy także Katarzynę Peter. US Open rusza 30 sierpnia, a teraz tenisistki rywalizują na turnieju w Cincinnati. Jutro w półfinale Iga Świątek zagra tam z Jessicą Pegulą.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Tu Radio RMF 24.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarach już prawie 23. Jesteśmy ponownie w studiu Faktu w RMF FM. Anna Pachowska z nami, witamy.
1: Zapraszam. Smutna informacja na początek Faktów. Nie żyje Danuta Schleimer, w czasie powstania warszawskiego łączniczka i sanitariuszka. O porozumienie ponad politycznymi podziałami apelują lekarze i pacjenci. Chodzi o przepisy chroniące przed pseudomedycyną. W krakowskich derbach górą Krakowia. Pasy 3-2 pokonały Wieczystą. W wieku 99 lat na wieczną wartę odeszła Danuta Schleimer, pseudonim Siódemka, podało w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego. W czasie powstania Danuta Schleimer była łączniczką i sanitariuszką. Lekarze i pacjenci apelują do polityków o porozumienie w sprawie nowych przepisów, które mają chronić przed pseudomedycyną. Jest to reakcja na wczorajszą decyzję prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i przedstawił własny projekt. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: W apelach do polityków jest propozycja, by równolegle przyjąć obie ustawy, i tę rządową, i tę prezydencką. Ta pierwsza przewiduje nawet 1 000 000 złotych kary dla osób, które wprowadzają pacjentów w błąd. Druga, prezydencka, nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Onkolog dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej przekonuje, że te dwie ustawy powinny się uzupełniać, a nie powinny ze sobą konkurować.
3: Każdy dzień zwłoki to jest opóźnienie w leczeniu i ryzyko utraty zdrowia i życia kolejnych osób.
2: Prezydent złożył już projekt swojej ustawy, która ma zaostrzyć w ramach walki z pseudomedycyną kodeks karny. Z kolei we wrześniu rząd ma ponownie złożyć swoją ustawę Lex Szarlatan.
1: Lubelska prokuratura wyjaśnia incydent na torach, z których korzysta kopalnia węgla Bogdanka. Maszynista prowadzący dwie sprzężone lokomotywy bez wagonów poinformował o zdarzeniu, które uznał za wybuch wskutek awarii silników. W bazie technicznej okazało się, że silniki są sprawne, ale na zapisach z monitoringu widać było rozbłysk. Technicy sprawdzili więc linię kolejową, a kiedy znaleźli przy niej podejrzane przewody, postanowili wezwać służby. Specjaliści nie stwierdzili żadnych uszkodzeń torów ani śladów materiału wybuchowego, informuje Marek Zych z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
4: Jest to linia kolejowa prywatna należąca do infrastruktury kopalni węgla Bogdanka. Lokomotywy również należą do kopalni węgla Bogdanka. Na pewno wykluczyliśmy materiały wybuchowe.
5: Na tę chwilę nie wiadomo, czy ktoś ingerował w tę lokomotywę.
4: Nic na to nie wskazuje wstępnie. Tym niemniej potwierdzenia szukamy już w opinii biegłych.
1: W lubelskiej prokuraturze był reporter RMF FM Dominik Smaga. Kopalnia zapewnia, że transport węgla odbywa się normalnie. Poznańscy strażacy wrócili do Polski z akcji gaszenia pożarów lasów w Hiszpanii. Druga zmiana zakończyła swoje działania, a trzecia będzie pomagała Hiszpanom do końca sierpnia.
6: Braliśmy udział w działaniach i w Szwecji, i w Grecji, i we Francji, w zasadzie w Grecji dwukrotnie. Jeżeli chodzi o takie wyczerpanie, takie zmęczenie i jakby zakres tych zadań, no to była to najtrudniejsze działania, w jakich braliśmy udział poza granicami państwa. Przede wszystkim ze względu na to, że no tutaj nie dysponujemy samochodami. Wszędzie tam, gdzie chcieliśmy działać, gdzie mieliśmy działać, gdzie hiszpańscy strażacy zlecili nam prowadzenie naszych działań, musieliśmy dotrzeć na pieszo. Wraz z postępem prac oddalaliśmy się od naszej strefy bezpiecznej, wyznaczonej. No i jakby zakończenie tych naszych działań rozpoczynało kolejne, czyli powrót do strefy. I tutaj mogę przypomnieć sobie jeden dzień, kiedy sam powrót do działań zajął nam około 1,5 godziny. Były to prawie 2 kilometry po górach.
1: Relacjonuje kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca operacyjny zespołu Alfa.
7: Aktualny obraz faktów.
1: Wakacje jeszcze trwają, ale w turystycznych rezerwacjach już widać jesień. Najwięcej osób planujących jesienny city break według portalu travelist.pl wybiera Gdańsk.
8: Już się pojawiają te pierwsze takie żółte liście?
9: No my już widzimy, że to światło się zmienia, że jest troszkę więcej takich suchych liści. Jesienią ten park jest jeszcze piękniejszy niż teraz.
10: Przybywa tu również bardzo dużo turystów w okresie letnim.
8: Wrzesień to jest taki oddech?
10: To jest taki oddech, ale wejście w piękno, malowniczy krajobraz Gdańska. I dzisiaj też jesteśmy zachwyceni, chociaż już ten bluz jesieni po prostu daje się we znaki, ale jeszcze jest pięknie.
1: Usłyszał w Parku Oliwskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. Do kalendarzowej jesieni jeszcze ponad miesiąc. W historycznych derbach Krakowa zwycięża Krakowia. Pasy w meczu piłkarskiej Ekstraklasy pokonały Wieczystą 3-2. To były pierwsze derby Krakowa pomiędzy tymi drużynami w spotkaniu o ligowe punkty.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Mateusz Opyrchał, bardzo dziękuję za dziś. Słyszymy się już niebawem, bo jutro o 15:00, tymczasem za chwilę północ. Fakty ma dla nas Anna Wachowska.
1: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Najnowsze informacje mówią o 15 zabitych i 130 rannych. Burze nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do akcji już ponad 300 razy. Jesteście w drodze? Uważajcie. Są problemy na trasie numer 57 w Warmińsko-Mazurskim. Wybiła północ. Jest sobota, 22 sierpnia. Do 15 zabitych i 130 rannych wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Celem było zaludnione centrum handlowe. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dla którego Krzywy Róg jest miastem rodzinnym, zapowiedział odwet na Rosji za ten atak. Jedna osoba zginęła w wyniku ataku uzbrojonego w miecz napastnika w szkole średniej w środkowej Szwecji. Dwie osoby są poważnie ranne, a jedna lekko, przekazał szef lokalnej policji. Domniemanym sprawcą jest 18-latek, został zatrzymany. Problemy na drodze krajowej numer 57 w Warmińsko-Mazurskim. W pobliżu miejscowości Trelkówko chodzi o trasę Szczytno-Biskupiec. Służby wyciągają ciężarówkę z rowu. Samochody kierowane są na objazdy. Ponad 300 razy interweniowali w piątek strażacy, by usunąć skutki silnego wiatru i burz. Według najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej najwięcej interwencji odnotowano na Dolnym Śląsku, w rejonie Wrocławia, a także na Śląsku i w Małopolsce. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami obowiązują na większości terytorium kraju, poza Pomorzem Zachodnim i częścią ziemi lubuskiej. Na południu Dolnego Śląska są to alerty najwyższego, trzeciego stopnia. Po niedzieli do Polski mogą wyruszyć transporty z ciałami 12 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Informuje o tym prokuratura okręgowa w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy. Taki termin wskazuje również Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej, która zorganizuje transport ciał.
2: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu uda się tę sprawę załatwić do końca. W dalszym ciągu jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi. Tutaj sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana. Skomplikowane ze względu na procedury, przede wszystkim węgierskie, prokuratorskie. Myślę, że pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
1: Po przywiezieniu ciał do Polski w ramach polskiego śledztwa mają się odbyć sekcje. Ich przeprowadzenia wymagają węgierskie procedury. Na początku października rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa. Wczoraj Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą kolejnego odcinka trasy, informuje reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Autostrada na całym odcinku zyska po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Między węzłami Pruszków i Konotopa kierowcy będą mieli więc do dyspozycji 4 pasy, a na pozostałym odcinku 3.
4: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą.
3: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rozbudowa to spore utrudnienia dla kierowców. Przez ponad rok na całym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie do 70 km na godzinę. Na kierowców ma pilnować odcinkowy pomiar prędkości.
5: Nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
6: Jeśli jest potrzeba, w jakiś sposób to musi być zorganizowane.
7: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite.
3: Usłyszałem od kierowców, rozbudowa powinna zakończyć się na początku 2028 roku.
1: Koniec wakacji to sezon szkolnych zakupów. Jak wynika z badań, wyposażenie ucznia w tym roku kosztuje nawet 500 zł. Ceny przyborów, plecaków i podręczników stale rosną, co potwierdzają eksperci. A co na to rodzice?
8: Są duże, nie można ukryć, ale szkoły też dużo pomagają.
9: Na czym polega ta pomoc? Ma pan na myśli te podręczniki na przykład?
8: Tak, podręczniki można wypożyczyć właśnie w szkole, więc nam tylko zostaje dokupić resztę rzeczy. No niestety, jak się ma dużo dzieci, no to jednak trzeba trochę wydać pieniędzy na to wszystko.
10: Wydaje mi się, że faktycznie trzeba troszkę będzie dołożyć.
9: Że to 300 jednak nie wystarczy?
10: Wydaje mi się, że nie.
9: Na co trzeba najwięcej wydać, żeby uczeń do szkoły mógł pójść?
8: Stroje, ubrania, to mi się wydaje, że to jest najdroższe w tym wszystkim.
9: Jeśli chodzi o przygotowania teraz na ten moment przed szkołą, to jest kwestia tylko na dobrą sprawę plecaka, kredki, piórniki i ołówek, więc jeśli chodzi o jakieś tam większe przygotowania, to dowiemy się dopiero we wrześniu.
1: Z mieszkańcami Łodzi rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Początek roku szkolnego za 10 dni, a nowe fakty w RMF FM już o pierwszej. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobrej nocy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina pierwsza, więc to czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Burze i ulewy tej nocy przechodzą nad Polską. Najpoważniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku. Zielone światło dla Trumpa. Budowa sali balowej przy Białym Domu na razie może być kontynuowana. Na wyspach uchodźcy dostaną brytyjski przewodnik. Są w nim zasady prawa i zwyczaje mieszkańców wysp. To będzie burzowa i deszczowa noc. Alerty synoptyków obejmują m.in. Dolny Śląsk, Śląsk, Małopolskę, Mazowsze i Podlasie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego, drugiego, a miejscami nawet trzeciego stopnia najwyższego. A najpoważniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku, w Jeleniej Górze oraz w powiatach karkonoskim i kamiennogórskim. Tam suma opadów może przekroczyć nawet 100 mm. Możliwe są gwałtowne wezbrania rzek i podtopienia. W wielu regionach obowiązują też alerty drugiego stopnia przed burzami z ulewami do 55 mm. I porywamy wietru do 115 km na godzinę. RCB ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apeluje, by unikać otwartych przestrzeni. W centrum Katowic przed jednym z supermarketów płonie kilka budek na targowisku. Jak informuje Straż Pożarna, na miejscu pracuje już kilka zastępów, ale na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie ma też jeszcze informacji o źródle ognia. Policjanci po wielogodzinnej obławie chwytali wczoraj dwie osoby, które w środę wieczorem uciekły policjantom podczas kontroli drogowej w Jodłowej w powiecie dębickim na Podkarpaciu. Funkcjonariusze mieli znaleźć przy nich znacznej ilości narkotyków. Dla mieszkańców przyczyna to była ciężka noc.
1: Ogromna ulga była, bo w 2021 roku taka podobna akcja była z panem Jaworkiem, gdzie też na naszych terenach był tu poszukiwany i też była wielka obawa, co, gdzie, no bo wszyscy żeśmy wiedzieli, że to była osoba uzbrojona.
2: Widzę po mieszkańcach, że każdy odetchnął, że akcja zakończona. Dużo było służb ściągniętych z sąsiednich powiatów, jak powiat rzeszowski czy powiat tarnowski. Bogu dzięki, udało się zakończyć z sukcesem całą akcję i możemy teraz odetchnąć, no i żyć jak dotychczas.
0: Usłyszał wczoraj od pani Edyty i sołtysa miejscowości Grzegorza Podrazy nasz reporter Paweł Konieczny.
3: To są fakty RMF FM.
0: Donald Trump dostał zielone światło, by kontynuować budowę sali balowej przy Białym Domu. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych tymczasowo wstrzymał wykonanie wcześniejszego nakazu sądu apelacyjnego, który nakazywał zatrzymanie prac. Sprawa dotyczy m.in. tego, czy prezydent miał prawo rozpocząć inwestycje bez zgody Kongresu. Administracja Trumpa przekonuje, że budowa jest ważna dla bezpieczeństwa prezydenta, jak i państwa. A według władz projektu ten jest już gotowy w 65%. Poszukujesz azylu? Dostaniesz książeczkę. Rząd w Londynie opublikował specjalny przewodnik tłumaczący zwyczaje Brytyjczyków i zasady odpowiedzialności karnej obowiązujące na wyspach. Będzie wręczany uchodźcom, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii nielegalnie. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
4: Broszurka tłumaczy imigrantom zasady równouprawnienia płci, jakie obowiązują na wyspach, oraz szczegółowo wyjaśnia, czym jest dobrowolna i wyraźna zgoda na kontakt seksualny. Poucza także, by nie zaczepiali nikogo w przestrzeni publicznej. Opozycja parlamentarna zarzuciła rządowi hipokryzję, twierdząc, że wydanie takiego przewodnika stanowi pośrednie przyznanie się do tego, że niekontrolowana migracja stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Wielkiej Brytanii.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Czy Maciej Berek to dobry kandydat do Trybunału Konstytucyjnego? Czy były minister w rządzie Donalda Tuska uzyska w koalicji rządzącej zgodę na to kandydowanie? Między innymi o to Piotr Salak pytał Dorotę Łobodę, rzeczniczkę Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
5: Się podpisała pod wnioskiem z poparciem kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
6: Tak.
5: Podpisała się. Podpisa. I pani się podoba ta kandydatura, rozumiem, tak? Bo to nie jest tożsame, wie pani o tym?
6: To jest kandydatura człowieka, który ma wszelkie kompetencje co do tego, żeby zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym i co do tego nie miałam żadnych wątpliwości.
5: A z kolei Maciej Tomczykiewicz, czyli pani kolega z klubu, podpisuje się, ale potem publicznie mówi, że mu się ta kandydatura nie podoba i co, poniesie za to konsekwencje?
6: Nie, to każdy ma prawo wyrażania swojego zdania. Rozumiem, że przychylił się do rekomendacji klubu, natomiast ma poważne wątpliwości co do tej kandydatury i ma do tego prawo.
5: To po co podpisywał, pani posłanko?
6: To już jest pytanie do Macieja Tomczykiewicza. Rozumiem, że swoje wątpliwości wyraża i pokazuje, że nie do końca to jest tak, jak on by chciał, natomiast uznaje, że jednak mądrość klubu, mądrość premiera jest większa i pod tą kandydaturą się podpisał.
5: Podpisywał, bo musiał?
6: Nie, nie ma takiej u nas dyscypliny, że trzeba koniecznie podpisywać. Pamiętajmy, że pod każdym wnioskiem czy projektem ustawy wystarczy, że podpisze się 50 posłów. Nas jest w klubie blisko 160 osób, więc naprawdę każdy może wybrać sobie projekt, pod którym się podpisuje. Nie ma żadnego przymusu.
5: Ale nie wiadomo, czy współkoalicjanci się pod tą kandydaturą, mówiąc przenośni, podpiszą, bo i Lewica, i PSL, i Polska 2050, wszyscy mówią, że kandydatura Macieja Berka to nie jest dobry pomysł.
6: Nie wszyscy. Oczywiście w każdym z tych klubów znajdują się osoby, które publicznie krytykują ten pomysł, ale są też takie, które doceniając kompetencje Macieja Berka, mówią, że za tą kandydaturą zagłosują. Mamy czas teraz we wrześniu na negocjacje z koalicjantami. Będzie też posiedzenie komisji, która będzie opiniowała tę kandydaturę.
5: A jeżeli
6: przegracie głosowanie? To jest moment na przekonanie. No taka jest polityka, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, ale ja cały czas wierzę, że Maciej Berek przekona posłanki i posłów koalicji 15 października do tego, żeby oddali swój głos na niego.
5: A jest możliwe wycofanie tej kandydatury pani zdaniem?
6: Nic na to nie wskazuje, natomiast oczywiście jeśli się okaże, że nie mamy większości, że tutaj koalicjanci jednak cały czas protestują, no to będziemy się zastanawiać. Natomiast w tym momencie jesteśmy przed całym procesem powoływania Macieja Berka. On się dopiero rozpoczął w chwili złożenia tego wniosku i każdy będzie mógł zadać pytanie kandydatowi, wysłuchać jego argumentów, wysłuchać argumentów osób, które tego kandydata zgłosiło i podjąć decyzję.
5: Lex Szarlatan wysłany przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
6: Tak naprawdę to tak jakby zawetował prezydent.
5: Będziecie pisać na nowo tę ustawę? Będziecie debatować nad tym projektem, który ma złożyć prezydent? Czy w ogóle ta sprawa w takim razie znika?
6: Z całą pewnością powrócimy do tego projektu i z całą pewnością nie satysfakcjonują nas rozwiązania, które zaproponował pan prezydent, bo wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli, my musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
5: szkody. Czyli jeszcze raz próba, rozumiem,
6: Będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
5: A jeżeli prezydent zawetuje również zmiany podatkowe, to?
6: No to będzie odpowiedzialny za to, że duża grupa osób, nawet 3,5 miliona osób nie zyska pieniędzy, które mogłyby zyskać, gdyby ta ustawa weszła.
5: Słyszała pani, co mówią specjaliści, że to kosmetyczne zmiany w gruncie rzeczy w strukturze podatków.
6: Ja nie wiem, czy to kosmetyczna zmiana, jeżeli ona będzie dotyczyła 3,5 miliona obywatelek i obywateli. I to jest zmiana, której ci obywatele oczekiwali, więc to nie jest zmiana kosmetyczna. Na razie jesteśmy na początku tej drogi. Oczywiście pan prezydent może, jak zawsze, w trakcie prac legislacyjnych zgłaszać swoje uwagi. Mam nadzieję, że będzie to robił w trakcie, a nie, że zrobi to na samym końcu, wetując na przykład ustawę, tak jak to zwykł był czynić.
5: Pani posłanko, jeszcze chciałem wrócić do kandydatury Macieja Berka, bo rzeczywiście bardzo mocny list wystosowały organizacje społeczne. Organizacje społeczne takie, które bardzo bliskie są Koalicji Obywatelskiej, bo chociażby mówimy o Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, o Instytucie Spraw Publicznych, o Lepszej Demokracji, Fundacji Wolność. No, długa jest ta lista i słowa też są bardzo mocne. Mówiąc wprost, nawołują do tego, żebyście wycofali się z tej kandydatury.
6: Czytałam ten list, rzeczywiście jest mocny, rzeczywiście to są organizacje, które bardzo cenimy. I mam nadzieję, że Maciej Berek, do którego również kierowane są te słowa, będzie miał okazję, żeby przekonać członkini i członków tych organizacji do swojej kandydatury. Na tym etapie z całą pewnością kandydatura nie będzie wycofana.
5: Współkoalicjanci mają też żal, że nie było żadnych uzgodnień, że to było zaskoczeniem dla współkoalicjantów, którzy tworzą koalicję rządzącą, to zgłoszenie Macieja Berka jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego
6: tego
5: nie było?
6: Ale ja nie słyszałam głosów Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy mówiliby, że byli zaskoczeni.
5: Czyli
6: tą
5: wiedzieli,
6: kandydaturą.
5: Tak?
6: Dlatego myślę, że rozmowa, którą odbywał premier Donald Tusk tuż przed ogłoszeniem tego pomysłu z liderami partii koalicyjnych, mogła również tego dotyczyć. Ja nie wiem oczywiście, czego ta rozmowa dotyczyła, natomiast nie słyszałam liderów partii koalicyjnych, którzy mówiliby, że byli tą decyzją zaskoczeni.
5: Sama Koalicja Obywatelska głosowała i wielokrotnie optowała za ustawą, która stawiała pani, kładła na stole tę 4-letnią karencję między sprawowaniem funkcji politycznej, a ewentualnym kandydowaniem do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz co?
6: Tak, próbowaliśmy wszelkimi metodami zaprowadzić ład poprzez ustawy w Trybunale Konstytucyjnym. Proponowaliśmy również w tej ustawie, o której pan wspomina, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli wybierani większością 3/5 w parlamencie, co sprawiłoby, że konieczne byłoby porozumienie pomiędzy opcją rządzącą a opozycją. Te rozwiązania nie znalazły poparcia ani w opozycji, ani u pana prezydenta.
5: To dlatego wejdzie się z drzwiami,
6: więc,
5: rozumiem.
6: Próbowanie ponownie użycia tych samych rozwiązań da dokładnie ten sam skutek, czyli weto pana prezydenta. W związku z czym zarzuciliśmy już pomysł zmian ustawowych, bo widać, że nie ma żadnej woli współpracy po stronie prawicy.
5: Czy to znaczy, że będziecie robić z Trybunałem Konstytucyjnym tak jak z mediami publicznymi na początku swojej kadencji?
6: Nie, w Trybunale Konstytucyjnym będziemy działać powoli, nie gwałtownie, nie raptownie. Media publiczne wymagały natychmiastowego działania i odcięcia po prostu propagandy i dezinformacji, które te media za czasów Prawa i Sprawiedliwości rozsiewały. Tutaj konsekwentnie wybieramy prawidłowo kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Maciej Berek będzie kolejnym, 8. już prawidłowo powołanym sędzią.
5: Czy Anna Konieczyńska już złożyła wniosek, w którym odwołuje się od wykluczenia z Platformy?
6: Tego nie wiem. Wiem, że została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Sąd Koleżeński tak zadecydował. Nie sądzę, żeby chciała się odwoływać, bo wydaje się, że powody, dla których została najpierw zawieszona, a potem wykluczona, są na tyle mocne i oczywiste, że trudno mi sobie wyobrazić zmianę decyzji Koalicji Obywatelskiej.
5: W tamtejszej Koalicji Obywatelskiej nie powinny zostać rozwiązane struktury?
6: Myślę, że to jest opcja atomowa, która w tym momencie nie jest konieczna. Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości są z partii wykluczane i tutaj nie ma krycia swoich, nie ma ucieczek do różnych innych krajów, jak to czynią posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli u nas dzieją się nieprawidłowości, osoby za nie odpowiadają bezpośrednio.
5: Ale pani wie doskonale, że i zgadzamy się co do tego, że za mniejsze przewinienia Donald Tusk rozwiązywał struktury regionalne. Prawda? Chociażby mówię o małopolskich strukturach regionalnych. Koalicji Obywatelskiej, a tutaj w przypadku Dolnośląskich nie robi nic, po prostu.
6: To nie jest tak, że nie robi
5: znaczy,
6: nic.
5: Bo może osoby, nie tyle nie robi nie, nic, osoby, rzeczywiście, które, ale nie rozwiązuje
6: tak,
5: struktur.
6: Nie rozwiązuje struktur. No tutaj oczywiście to jest decyzja przewodniczącego partii, czyli Donalda Tuska. Jeżeli chodzi o Małopolskę, no to faktycznie tam dosyć spektakularną klęskę ponieśliśmy, przegrywając wybory, czy przegrywając referendum. Natomiast tutaj to są punktowe nieprawidłowości, które są, na które jest po prostu natychmiastowa reakcja.
0: Zapewniała Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Cała rozmowa Piotra Salaka jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Już niemal druga na radiowych zegarach, to czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. W przyszłym tygodniu do Polski wrócą ciała 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. Budżet państwa na 2027 rok coraz bliżej. Rząd zapowiada 5% wydatków na obronność i więcej pieniędzy na zdrowie. Złota alga znów atakuje kanał Gliwicki. Przez tydzień odłowiono tam już ponad 3,5 tysiąca ton śniętych ryb. W przyszłym tygodniu sprowadzone mają być ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura okręgowa w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku. Więcej informacji na ten temat ma reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Polskie i węgierskie służby załatwiają formalności związane ze sprowadzeniem zwłok, mówi rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat.
2: Jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi.
1: Rzecznik zastrzega, że na dopięcie procedur potrzeba dosłownie kilku dni.
2: Pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
1: Z węgierskich procedur wynika, że po wypadku trzeba przeprowadzić sekcję zwłok każdej z ofiar. Te sekcje mają się odbyć w Polsce. Wśród 12 ofiar śmiertelnych nie ma osób nieletnich.
0: Wczoraj zorganizowano posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na 2027 rok. W przyszły piątek plan wydatków i wpływów ma być już gotowy. Uchwalenie odpowiedzialnego budżetu zależy od współpracy rządu z prezydentem, tak mówił premier przed wczorajszym posiedzeniem. Przedstawiając priorytety ustawy, Donald Tusk zwrócił uwagę na konieczność współdziałania z prezydentem.
3: Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no, wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane. A więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie przestaną być prawie wyłącznie negatywne, bo zapłacimy za to wszyscy.
0: Jako priorytety szef rządu wskazał przeznaczenie 5% budżetu na obronność, zwiększenie o 17 miliardów złotych wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Znów wzrosła liczebność złotej algi w kanale Gliwickim. Od soboty odłowiono tam już ponad 3,5 tony śniętych ryb. Oczywiście nie tysięcy, jak wspomniałem na początku. Gdzie złotej algi jest najwięcej i na jakich działaniach skupiają się teraz służby? O tym Anna Kropaczek.
5: Największą liczebność glonu odnotowano w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Ostatnie badania wykazały, że znajduje się tam około 690 milionów komórek złotej algi w litrze wody. Takie informacje przekazał Śląski Urząd Wojewódzki. Służby skupiają się na działaniach, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się złotej algi. Chodzi o to, by nie dotarła ona do akwenów, które są bezpośrednio połączone z Odrą. W przypadku wzrostu zagrożenia ekologicznego służby są przygotowane do dozowania nadtlenku wodoru po to, by ochronić Kłodnicę i Odrę.
0: Co czwarty Polak przynajmniej raz w życiu cierpią na zaburzenia psychiczne. Połowa studentów doświadcza wysokiego poziomu stresu, a co czwarty ma